0: z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Taki Adam Bernard Hilary Chmielowski na ten przykład. Urodził się w zubożałej ziemiańskiej rodzinie pod Krakowem w połowie XIX wieku. Kształcił w szkole kadetów w Petersburgu. Jako osiemnastolatek wziął udział w powstaniu styczniowym. Na skutek odniesionych ran stracił nogę. Trafił do rosyjskiej niewoli, a następnie do więzienia. Po zwolnieniu, jak wszyscy, wyemigrował do Francji, do Belgii, do Niemiec. Podjął studia inżynieryjne, ostatecznie skończył jednak malarstwo. Gdy na mocy amnestii powrócił do kraju, dał się poznać jako utalentowany artysta. Cóż jednak z tego, gdy pod wpływem rekolekcji u jezuitów wstąpił do nowicjatu. Nie minęło pół roku, a już opuścił zakon w stanie kompletnego psychicznego udręczenia tak wielkiego, że do równowagi wracał w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. W wieku 39 lat przeniósł się w końcu na powrót do Krakowa i pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów zaczął wspomagać najbiedniejszych. Ostatecznie zrezygnował jednak z malarskiej kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. I to tam właśnie, 25 sierpnia 1887 roku, Adam Chmielowski przyjął szary habit franciszkańskiego tercjarza i imię Brat Albert. Święty Brat Albert Chmielowski. Bo jako się rzekło, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ale gdy już w nim spocznie...
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Jest środa, 17 czerwca, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prokuratura zbada sprawy śmierci dwojga nastolatków w Mszanie Dolnej. Prezydent Poznania obrzucony tortem na sesji Rady Miasta. Rusza remont na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci dwojga 19-latków w gminie Mszana Dolna w Beskidzie Wyspowym. Kobieta zginęła w poniedziałek w Mszanie Górnej. Jej były chłopak miał zaatakować ją w czasie sprzeczki. Po kilku godzinach obławy policja znalazła ciało mężczyzny podejrzewanego o morderstwo. To również 19-latek, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy zwłokach mężczyzny ujawniono również prawdopodobne narzędzie zbrodni. Aktualnie na miejsce ujawnienia zwłok mężczyzny udaje się prokurator, a także grupa dochodzeniowo-śledcza, gdzie będą przeprowadzane oględziny zwłok, a także miejsce ich ujawnienia.
2: Śledczy cały czas pracują również na miejscu morderstwa w domu 19-latki w Mszanie Dolnej. Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec. Ciało mężczyzny w gminie Niedźwiedź koło Mszany Dolnej zostało wypatrzone przez załogę policyjnego śmigłowca.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeśli nie będziemy stanowczo sprzeciwiać się aktom agresji, to będą się one nasilać, mówił prezydent Poznania. Jacek Jaśkowiak wczoraj podczas sesji Rady Miasta został obrzucony tortem przez jednego z mężczyzn, który wszedł na sesję z grupą kilku innych osób. Prezydent uważa, że tego typu agresja to efekt dezinformacji i społecznego oraz politycznego przyzwolenia na hejt.
4: Przy tym podzielonym społeczeństwie, przy tym hejcie, który jest w internecie, przy tej dezinformacji, to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, no łącznie potem zabójstwem, tak? No to jest proste.
2: Do zdarzenia doszło wczoraj na sesji absolutoryjnej Rady Miasta, podczas której miała zapaść decyzja o wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Mężczyzna, który zaatakował prezydenta, wykrzyczał, że atak to, tu cytat, wotum nieufności dla prezydenta. Sprawę bada policja. Stowarzyszenie PWK2 z Poznania domaga się godnego uczczenia setnej rocznicy powszechnej wystawy krajowej. Przedstawiciele władz Poznania obiecali to członkom stowarzyszenia w styczniu tego roku. Jednak od tego czasu, zdaniem aktywistów, zrobiono w tej sprawie zdecydowanie za mało, a okrągły jubileusz przypada już za 3 lata. Dlatego ponownie złożyli projekt uchwały dotyczący organizacji drugiej PWK.
5: To jest uchwała kierunkowa. Zakłada ona właśnie wyznaczenie kierunku dla prezydenta miasta Poznania. W postaci przygotowania do obchodów stulecia zaleca się również powołanie zespołu roboczego. Na to wszystko miesiąc, ponieważ zwlekamy tak naprawdę z organizowaniem tego wszystkiego. Urząd Miasta zwleka. Minęło 5 miesięcy od deklaracji, nie zadziało się tak naprawdę nic.
2: Mówi prezes stowarzyszenia Jakub Marciniak. PWK była wydarzeniem trwającym od maja do września 1929 roku. Zorganizowano ją z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, by zaprezentować dorobek odrodzonego państwa.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W czwartek rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. By zminimalizować wpływ prac na płynność ruchu, inwestycja została podzielona na kilka etapów, a przejazd przez węzeł przez cały okres realizacji robót będzie utrzymany dla ruchu. Czasowo wyłączone będą poszczególne łącznice. W miarę możliwości ruch będzie przekierowywany na pozostałe zjazdy w obrębie węzła. Natomiast w przypadku braku takiej możliwości wyznaczone zostaną objazdy prowadzące przez węzeł Koninki lub ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Rześki poranek mamy w Poznaniu, rześki, bardzo słoneczny. Słońce wstało dziś o 4:29. Zajdzie dopiero 17 po 9 wieczorem. Na termometrze teraz 10 stopni, maksymalnie będzie 22. Na barometrze natomiast 1017 hektopaskali. W ciągu dnia ciśnienie nieznacznie wzrośnie.

Jest 5 po 6, środa 17 czerwca, przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie bardzo dynamicznie. To grupa ZZ Top.

0: dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chyba z tych trzech uczynków pokutnych najmniej przywiązujemy wagę do jałmużny, choć Jezus wymienia ją dziś na pierwszym miejscu. Oczywiste jest, jakie dobro wynika dla osoby, której coś ofiarowujemy. Jałmużna jednak przynosi duchowe owoce i temu, kto ją daje. W Księdze Mądrości Seracha czytamy: woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. A w Księdze Tobiasza: jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Czy daję jałmużnę poza Wielkim Postem? Czym mogę się podzielić?

I Ain't Got Nobody, David Lee Roth, którego fani mocniejszego uderzenia powinni znać z grupy Whitesnake. Od czasu do czasu takie pastiszowe piosenki z przepasnej torby listonosza też wykonuje. Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody to stary przebój. Właśnie w zupełnie nowym wykonaniu. No w sumie nie w takim nowym, bo to ta wersja pochodzi z lat 80. Ale nie da się ukryć, to śpiewa David Lee Roth. Jest 15 po 6, zaraz będziemy próbowali się nie spóźnić na pociąg do Londynu. Najpierw jednak spojrzę w kartkę z kalendarza, tę jak najbardziej aktualną. Dziś środa, 17 dzień czerwca, imieniny Laura, Adolfa, Agnieszki, Franciszka, Alberta, Marciana, Adolfy, również Radomira, Izaury, Nikandry, Waleriana i Awita. Pozdrawiamy serdecznie, tu Radio Emaus. A to właśnie piosenka o tym wiecznie spóźniającym się pociągu do Londynu. Grupa Electric Light Orchestra.

informacji PKP powiedziano mi dzisiaj, że ten pociąg do Londynu się jednak nie spóźni. Pociąg, o którym piosenka śpiewała grupa Electric Light Orchestra. Tu Radio Emaus w środowy poranek. Jak środa, to mała sobota, to już wszyscy myślimy o weekendzie. Uwaga, weekend będzie bardzo upalny, a w naszym porannym programie w tej godzinie będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium, a przy okazji kalendarium muzycznie pojawi się na jakieś 3 minuty Sting. 7.45 to przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie Sylwia Krzewińska, psychoterapeutka, a o 9.15, jak to zwykle w porannym programie bywa, poranny konkurs. Dziś konkurs Kto to mówi. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. Jak to będzie z grzmotami w czerwcu? Już chyba nie będzie tych burzy. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że do tanga trzeba dwojga. Tę prawdę po raz kolejny wyjawi nam Krzysztof Cugowski z Towarzyszeniem Budki Suflera. 20,5 minuty po 6.00.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

To Bob Marley, a rytm reggae nieodłącznie kojarzą się z gorącymi klimatami. Odpaliłem właśnie mój licznik, który licza momenty, które nam pozostały do lata. 4 dni, 3 godziny, 51 minut i 34 sekundy. No jest na co czekać, bo lato rozpocznie się w tym roku bardzo upalnie. I oby tak było do końca. Piechotą do lata podążmy teraz z grupą Baim. Za 27 minut minie 7, tu Radio Emaus. 601 077 033. Jak się zapatrujecie na nadchodzące lato?

0: A to z kolei Madonna i wakacyjna piosenka pod tytułem Holiday, bo Holiday, gdyby ktoś nie wiedział, to właśnie są wakacje. Wakacje rozpoczną się też w sumie niebawem, z tego co się orientuję. To rok szkolny w roku 2026 kończy się właśnie 26 czerwca, czyli w piątek już rozdanie tych świadectw z czerwonym paskiem na pewno się odbędzie. Za 13,5 minuty minie 7. Sprawdzamy teraz jakość powietrza.
1: Czujnik smogu.
0: A według specjalistów jakość powietrza jest akceptowalna dla większości osób. Osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Jeśli chodzi o szczegóły, to na poziomie umiarkowanym są drobne cząstki stałe PM2,5 i cząstki stałe PM10, natomiast dwutlenek azotu i ozon przygruntowy jest na poziomie znakomitym.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Jest środa, 17 czerwca, minęła siódma.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
7: Specjalna grupa będzie wyjaśniać okoliczności zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prezydent Poznania z wotum zaufania i absolutorium. Rusza modernizacja jednej z głównych ulic Opalenicy. Specjalna grupa śledcza zajmie się wyjaśnieniem okoliczności zbrodni, do której doszło w Białej Podlaskiej. Jak informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, w sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Dotychczas nie postawiono im zarzutów. Zaznaczył, że cały czas trwa zbieranie materiałów dotyczących sprawy.
8: Przesłuchani zostali w tej sprawie świadkowie, bezpośredni świadkowie zdarzenia. Zabezpieczyliśmy monitoring, zabezpieczyliśmy ślady na miejscu zdarzenia. Apelujemy też do obywateli o to, aby wzmocnili naszą wiedzę poprzez zapisy kamer z wideorejestratorów. Tak więc gromadzimy cały czas materiał dowodowy, który jest na bieżąco weryfikowany.
7: Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. Był znany z krytyki Władimira Putina. Dziś przeprowadzona zostanie sekcja zwłok ofiary.
5: Informacje z Poznania.
7: Prezydent Poznania uzyskał wotum zaufania i absolutorium. Radni zdecydowali się przeprowadzić debatę i głosowanie mimo ataku przeprowadzonego przez aktywistów z kolektywu Rozbrat. Tydzień temu po powołaniu nowego wiceprezydenta Poznania część klubu KO nie chciała udzielić Jackowi Jaśkowiakowi wotum zaufania. Wczoraj jednak wszyscy radni tego klubu byli zgodni. Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński twierdzi, że to efekt poleceń z warszawskiej centrali.
9: Widocznie Jacek Jaśkowiak dotarł do Donalda Tuska, może kuluarowo coś mu obiecał, na to Tusk tupnął nogą, także radni niektórzy opowiadali mi, żebym wziął popcorn. To się napatrzę. No nic się nie napatrzyłem ani nie nasłuchałem.
7: Małgorzata Dudzić-Biskupska zaprzecza tym zarzutom i tłumaczy, że radnych KO udało się przekonać, bo miasto rozwija się dobrze.
10: Wewnętrzne dyskusje, wewnętrzne rozmowy zawsze są i mam taką nadzieję, że zawsze będą, bo tylko w oparciu o dyskusję możemy szukać najlepszych rozwiązań. Nie zawsze dla wszystkich satysfakcjonujących.
7: Za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania i absolutorium głosowa także radni klubu Lewica Centrum. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Poznań już po raz piąty został najlepszą gminą w Polsce. Zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wśród miast do 100 tysięcy mieszkańców zwyciężył Mińsk Mazowiecki. W kategorii gmin miejsko-wiejskich wygrał Radzymin, a gmin Iława.
5: Informacje z regionu.
7: Jedna z głównych dróg w podpoznańskiej Opalenicy zostanie zmodernizowana. Chodzi o ulicę Poznańską. Burmistrz miasta Paweł Jakubowski podpisał umowę z wykonawcą z Kościana. Przebudowane zostaną chodniki, kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Położony zostanie również nowy asfalt. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, zapewnia burmistrz Opalenicy.
11: Myślę, że prace rozpoczną się już pod koniec miesiąca czerwca, tak żeby główne uciążliwości związane z tą inwestycją były wykonywane w czasie wakacyjnym, w czasie, w którym nie będzie funkcjonowała największa w gminie szkoła podstawowa zlokalizowana przy ulicy Poznańskiej.
7: Wartość inwestycji to 3 300 000 zł. Na czas modernizacji przygotowana jest komunikacja zastępcza.
3: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Dziś generalnie będzie słonecznie, w okolicy południa ma się nieco zachmurzyć, ale potem już do końca dnia niebo będzie bezchmurne. Wtedy też w okolicy godziny 15 temperatura osiągnie najwyższą prognozowaną na dziś wartość 23 stopnie Celsjusza. Teraz jest 12 stopni, ciśnienie na razie stabilne, 1017 hektopaskali, później nieznacznie wzrośnie.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

W każdym normalnym człowieku tkwi szaleniec i próbuje wydostać się na zewnątrz. Tak powiedział kiedyś Terry Pratchett. Miejmy się zatem na baczności. Zasada ograniczonego zaufania obowiązuje nie tylko na ulicy, również w życiu. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Jest 6 po 7, już niebawem kalendarium. Teraz zaśpiewa Ewa Bem. Dzień dobry.

0: Kartka z kalendarza.
1: Zaczynamy od wydarzeń, które miały miejsce w naszym kraju w roku 1920, czyli 106 lat temu powołano szkołę morską w Tczewie. 102 lata temu synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce powołał Katarzynę Tosio na katechetkę w szkołach publicznych oraz do pomocy duchownym Kościoła w misji wewnętrznej. Została tym samym pierwszą kobietą, która sprawowała funkcję ogólnokościelną oraz pierwszą kobietą katechetą w Kościele. To był rok 1924. W roku 1939 oficer wywiadu Jerzy Sosnowski został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 tysięcy złotych za zdradę i współpracę z Niemcami. W roku 1942 Niemcy zlikwidowali należącą do Narodowych Sił Zbrojnych drukarnię Szaniec przy ulicy Przemysłowej w Warszawie. 34 lata temu w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's. 25 lat temu zakończyła się pierwsza polska edycja reality show Big Brother. Zwycięzcą został Janusz Dzięcioł. 23 lata temu dyrektor poznańskiego chóru chłopięcego Polskie Słowiki Wojciech Krolop został zatrzymany pod zarzutem poddawania osób małoletnich innym czynnościom seksualnym. I parę faktów z zagranicy. 1664 lata temu cesarz rzymski Julian Apostata wydał edykt zabraniający chrześcijanom nauczania w szkołach. W roku 1767 we Francji tak zwana bestia z Gévaudan zagryzła 19-letnią Jeanine Batside, swoją 104. i ostatnią ofiarę. 225 lat temu Wielka Brytania i Rosja podpisały konwencję o przyjaźni. W roku 1852 w Nowym Jorku zwodowano parowiec Star of the West. Był to cywilny statek wynajęty przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu przewiezienia zaopatrzenia wojskowego i posiłków dla garnizonu twierdzy Fort Sumter w ramach przygotowań do wojny secesyjnej. W roku 1885, 17 czerwca, do Nowego Jorku przybyła z Francji we fragmentach Statua Wolności. Statua Wolności to dar narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego, upamiętniający przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W roku 1939 w Wersalu odbyła się ostatnia publiczna egzekucja we Francji. Na gilotynie został ścięty wówczas działający we Francji niemiecki seryjny morderca Eugen Weidmann. Egzekucje z użyciem gilotyny były kontynuowane, z tym że niepublicznie, do roku 1977. 20 lat temu w Perth w Australii po raz pierwszy w historii odnotowano ujemną temperaturę powietrza. Było to zaledwie 0,7 stopnia poniżej zera. W naszym kalendarium jeszcze jeden fakt, ale muzyczny. Równo 41 lat temu zadebiutował Sting. Był to debiut solowy, gdyż Sting to wtedy jeszcze grał w grupie The Police. W 1941 ukazał się debiutancki album tego artysty zatytułowany The Dream of the Blue Turtles i z tej płyty właśnie zagramy.

Turtles to tytuł debiutanckiej płyty Stinga, jeśli chodzi o jego działalność solową. Ta płyta ukazała się równo 41 lat temu, 17 czerwca roku 1985. Więcej faktów z muzycznego kalendarium przedstawi Kuba Antkowiek o godzinie 10.45, czyli już całkiem niedługo, jakby nie patrzeć. Jest 17 po 7, teraz Michael Jackson.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus.

0: nagrania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

California Dreaming to takie odniesienie do tej piosenki, która mówi, że której tekst mówi, że nigdy nie pada w południowej Kalifornii, bodajże Albert Hammond ją wykonuje. Tutaj mamy Bobby Womacka. Za chwilę Sheryl Crow, już niebawem przegląd prasy. Słońce nad Poznaniem wstało dziś o 4:29, zajdzie o 21:17, dzień potrwa w sumie 16 godzin i 48 minut.

0: Poranna prasówka.
1: Zaczynamy jak zwykle od Gazety Wyborczej. Gdzie są chłopcy z BGM? Baronowie paliwowi chcą odszkodowań. Jan B., Arkadiusz G., Zdzisław M., stąd nazwa spółki BGM, Petropoland. Czy dostaną odszkodowania? Wszystko się okaże. Więcej na ten temat na stronie 4 i 5. To pierwsza część reporterskiego cyklu Wyborczej. Czy śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej jest częścią większego planu realizowanego przez Moskwę? Czy to początek polowania o egzekucji w Białej Podlaskiej? Wyborcza pisze na stronie 1. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego tajemniczy festiwal nad Maltą. Czy się odbędzie? O co chodzi? Więcej na stronie 4. Okazuje się, że impreza budzi dość sporo wątpliwości i nie chodzi o festiwal Malta, teatralny festiwal, tylko festiwal Lampionów. Mogę tutaj w tej chwili już uspokoić tych, którzy się nieco przerazili tą wiadomością. Konin wciąż walczy o elektrownię atomową. Decyzja o lokalizacji musi zapaść w roku 2028. To na stronie 5. Bieg czerwca 56 już w niedzielę. Pobiegną ci, którzy pamiętają o bohaterach tamtych dni również. Szczegóły Głos Wielkopolski, strona 16. W kioskach dostępny już jest najnowszy numer Newsweeka. W numerze Dzieci na Ozempiku. Jednym może uratować życie, wyzwolić ich od traum i wstydu i otyłości. Tym, którzy biorą zastrzyki tylko po to, by wyglądać jak idole z Instagrama, może zniszczyć życie. W numerze także o elektrowstrząsach bezpiecznych i skutecznych na depresję i schizofrenię. Tyle w Newsweeku, natomiast Rzeczpospolita rozmawia dzisiaj z profesorem Jackiem Majchrowskim, byłym prezydentem Krakowa. Monika Piątkowska jest dobrą kandydatką, ponoć tak. Więcej w wywiadzie na stronie 28. W Wyborczej również strony o obronności. Kto na wojnę, a kto do obrony cywilnej? Odwieszenie poboru to kwestia czasu, uważają oficerowie Wojska Polskiego. Przeczytacie także o pancernych nowościach na Eurosatorach 2026. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna, który na stronie 3 pisze o nowej strategii dla polskich inwestycji i podwyżki części podatków, a także o planach, jakie ma rząd. To na stronie 3. Na stronie 8 o dużych kosztach, silnym eksporcie i rozwiniętych technologiach, czyli gospodarka Izraela dobrze znosi wojnę. Zapraszamy do lektury.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 17 czerwca, właśnie minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prawie 1000 sędziów brakuje w sądach w całym kraju. Dwie osoby zatrzymane po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Maja Chwalińska z dziką kartą Wimbledonu. Na wznowienie ogłaszanych przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów sędziowskich czeka środowisko prawnicze. W sądach w całym kraju brakuje około 1000 sędziów. To przekłada się na czas oczekiwania, na wyznaczenie terminów rozpraw, na które nierzadko czeka się latami. Jak mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sędzia Robert Bury, najwięcej braków jest w sądach rejonowych.
3: W pierwszej kolejności, gdzie jest najwięcej spraw rozpoznawanych, gdzie są sprawy ksiąg wieczystych, upadłościowe, sprawy rejestrowe, sprawy dotyczące spadków. Te kwestie w pierwszej kolejności dotykają obywateli i te braki kadrowe wpływają realnie na prawo do rzetelnego procesu w tym aspekcie jego szybkości.
2: Do sądów rok trafia więcej spraw niż sędziowie w okrojonym składzie są w stanie rozpatrzyć. Sędziowie liczą na to, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa wznowi ogłaszanie konkursów sędziowskich, choć nie oznacza to szybkiej poprawy. Na drugim posiedzeniu KRS rozpatrzyła wnioski sędziów, którzy osiągnęli wiek przejścia w stan spoczynku, ale nadal chcą pracować. To oznacza, że kilkudziesięciu z nich zostanie w zawodzie.
1: Informacje z Poznania.
2: Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak został zaatakowany podczas sesji Rady Miasta, kiedy przed urzędem odbywała się manifestacja pod hasłem Wilczy bilet dla Jaśkowiaka. Jej uczestnicy weszli później na salę sesyjną, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
4: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
2: Prezydentowi Poznania nic się nie stało. Jacek Jaśkowiak uważa, że tego typu agresywne zachowania to efekt dezinformacji oraz przyzwolenia na hejt. Do zdarzenia doszło wczoraj na sesji absolutoryjnej Rady Miasta, podczas której miała zapaść decyzja o wotum zaufania dla włodarza miasta. Służby już mówią, że pomysł się sprawdził. Od kilku miesięcy w Poznaniu działa pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. Jego zadaniem jest nadzorowanie i lepsze koordynowanie przepływu informacji o osobach, u których często interweniują kuratorzy, policja czy ratownicy medyczni. Działanie zespołu jest na tyle skuteczne, że niewykluczone jest tworzenie podobnych grup w innych regionach kraju, mówi wielkopolski komendant wojewódzki policji Tomasz Olczyk.
5: Cel jest głównie taki, żeby ograniczyć liczbę interwencji trudnych. My dokonaliśmy takiej kwerendy, a w zasadzie komendant miejski w Poznaniu po powtarzających się interwencjach i w samym 2025 roku wyselekcjonował 400 adresów, gdzie policjanci ponownie wracają na ten adres.
2: Zdaniem komendanta utworzenie większej liczby podobnych zespołów przy jednostkach policji pozwoli na lepszą wymianę informacji między policją, ratownikami czy kuratorami.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje do najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Organizatorzy Wimbledonu potwierdzili, że przyznali Polsce dziką kartę do głównej drabinki singla kobiet. To oznacza, że swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy. Brytyjskie media zgodnie oceniają, że organizatorzy podjęli decyzję, której spodziewało się całe tenisowe środowisko. Po finale Roland Garros Polka stała się jedną z najgłośniejszych postaci kobiecego tenisa, a jej sytuacja była szeroko komentowana na Wyspach jeszcze przed ogłoszeniem listy zaproszonych zawodniczek.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Turniej na kortach w Wimbledonie rozpoczyna się 29 czerwca. Możecie już się przygotować do kibicowania Maji. Natomiast do 20 czerwca, czyli do soboty, trwa Challenger na kortach golęcińskich w Parku Tenisowym Olimpia. Tam też warto iść, bo tam też można być świadkiem niesamowitych meczy. Tymczasem, jak twierdzą synoptycy, dziś pogoda ma mieć korzystny wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne. Teraz na termometrze 11 stopni Celsjusza, temperatura rośnie.

0: Ciśnienie na razie jest stabilne, 1017 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

17 czerwca, dziś Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. To ten dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne. Został 19 grudnia 1994 roku. Wikipedia także donosi, że dzisiaj Światowy Dzień Śmieciarza, a raczej pracownika sektora gospodarki odpadami i recyklingu, bo tak to się właśnie powinno nazywać. W Polsce Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, czyli Dzień Czołgisty. Ten dzień został ustanowiony na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hallera w roku 1919. No i oczywiście dzisiaj dzień imienin Laury i Adolfa. Pozdrawiamy. Ja witam was serdecznie w drugiej części poranka przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
2: Czasem robimy dobrą rzecz, ale korci nas przy tym, by zrobić to na oczach innych. Sprawa jest dobra, ale intencja już trochę krzywa. Czasem mamy ochotę opowiedzieć, jak bardzo duchowo przeżyliśmy jakieś rekolekcje. I znów będzie krzywo, jeśli zamiast oddać chwałę Bogu, będziemy podkreślać siebie. A Jezus przecież zna prawdę. Widzi wszystko. I działania, i myśli, i aktywność, i ascezę, nawet tę najbardziej ukrytą. Pomyśl, może pomodlę się w tym tygodniu dłużej, nie opowiadając o tym. Po cichu podejmę post w jakiejś intencji, nie opowiadając o tym. Może warto komuś pomóc i nikomu o tym nie wspomnieć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Naszym gościem o 8.30 będzie dziś Sylwia Krzewińska, psychoterapeutka. Rozmawiać z nią będzie oczywiście Piotr Wielicki. Zapraszam.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Po reklamie.
3: Słuchajcie porannego programu Radia Emaus. Jest 8:30.
2: Poranny gość.
4: Nasz poranny gość już w naszym studiu, pani Sylwia Krzewińska, psycholog i terapeuta z Centrum Psychologicznego To Ja w Poznaniu. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
4: Właśnie ukazał się najnowszy raport pod tytułem Internet Dzieci 2026. Co panią najbardziej w tym raporcie uderzyło?
5: Bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim trochę zdziwiło mnie to, że dzieci zaczynają i kończą dzień z internetem, a przede wszystkim z TikTokiem. W zasadzie poranek się zaczyna od tego, że uruchamiają tę aplikację. Wieczorem też zasypiają, można powiedzieć, w jej objęciach. Internet dominuje trochę ich wolny czas, dlatego że spędzają w nim praktycznie 4,5 godziny dziennie. To jest bardzo dużo czasu. I smutne wydało mi się to, że nie zmienia się to nawet w czasie świąt. Niewielka jest to różnica i mówimy tutaj o świętach typu nawet Boże Narodzenie. Więc to jest głównie czas, który dzieci tam spędzają. Zaskoczyło mnie, że to jest przede wszystkim TikTok. Myślałam, że więcej dzieci grają, natomiast gry to jest jakieś 10% ich czasu w internecie.
4: Czyli media społecznościowe, głównie TikTok.
5: Tak, głównie media społecznościowe, też trochę te media streamingowe. YouTube się dosyć mocno pojawiał. No i te wszystkie platformy typu Netflix na przykład. Ale gry zajmują 55 minut dziennie. No to jest dalej dużo.
4: Z raportu wynika, że najmłodsi internauci, bo to chodzi o dzieci w wieku 7-14 lat, ma zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i do reklam alkoholu. To chyba dość niepokojące dane, prawda? 32%?
5: Ja myślę, że to są niepokojące, to jest słabe słowo, nie? Że to powinno nas bardzo mocno zastanowić, a przede wszystkim przyspieszyć wszelkie działania legislacyjne w tym obszarze. Nie? Problem polega na tym, że dzieci logując się podają niewłaściwe dane. Ktoś ma kliknąć, czy ma 18 lat.
4: No tak, to po prostu nie ma żadnego, to nie jest żadna blokada, prawda?
5: Żadna. Nikt tego nie sprawdza. No i w momencie, kiedy oni podają niewłaściwe dane, to automatycznie otrzymują reklamy, które

0: są przeznaczone dla osób dorosłych. W tym są to reklamy alkoholu. Więc czasami to ich klikanie w takie treści jest zupełnie przypadkowe. Natomiast no, mamy coś takiego jak króliczą norę, czyli jeżeli zaczynamy coś oglądać, to jakby systemy podpowiadają nam dalej tego typu treści, więc się zapętla trochę taka bańka informacyjna i rzeczywiście no, dzieci są poddawane reklamom, a reklamy są tak robione, żeby były skuteczne, mhm. tak? Czyli pobudzają wyobraźnię, pobudzają ośrodek nagrody, działają na ośrodek uzależnień w mózgu, no więc dzieci potem sięgają po alkohol.
1: Ten przedział wiekowy 7-14 to jest taki okres w życiu młodego człowieka, kiedy wszystko właściwie się dopiero rozwija, także rozwija się mózg. Jakie mogą być właśnie w takim razie konsekwencje zbyt wczesnego kontaktu na przykład z pornografią?
0: Konsekwencje kontaktu z pornografią są wielowymiarowe, tak? Ponieważ tutaj znowu jest działanie na ośrodek uzależnienia w mózgu. No, mamy uzależnienia od pornografii, tak? Jest taka jednostka chorobowa, co powoduje, że takie osoby w ogóle nie odczuwają satysfakcji z życia seksualnego w dorosłości. No, jest to ważny element życia człowieka, regulacji emocji, ale też serwowania sobie dopaminy czy serotoniny. Tak? To jest istotny element. Natomiast tutaj radości z tego później nie ma. Poza tym młode osoby nie potrafią jeszcze krytycznie patrzeć. Tak? Jakby tutaj nie ma wypracowanego myślenia krytycznego. W związku z powyższym one bardzo jednoznacznie odbierają to, co widzą i traktują, że to, co widzą, to tak jest. Tak? Natomiast my wiemy, że pornografia nie pokazuje prawdy ani o budowie człowieka, ani o ciele człowieka, ani o tym, jak wygląda jakby bliskość między dwójką ludzi. Tak? Więc oni uczą się niewłaściwych rzeczy, tworzą niewłaściwe nawyki, tworzą niewłaściwy obraz siebie, oceniają siebie, wpadają w niższe poczucie własnej wartości, no i funkcjonują w ogóle w absolutnie nieadekwatnej rzeczywistości. Nie? Tak nie jest, jak jest pokazywane na tych filmach. Oni uczą się niewłaściwych rzeczy.
1: A zbyt przedwczesny kontakt z alkoholem, picie alkoholu, bo jeżeli dzieci mają dostęp do reklamy, no to podejrzewam, że się też pewno wielu z nich no, skusi na spożycie alkoholu. To również negatywne bardzo skutki dla zdrowia.
0: Alkohol dosłownie biologicznie nas uszkadza, tak? I to widać gołym okiem, tylko ludzie nie wiedzą, że to należy tak nazywać. Jeżeli ktoś wypije alkohol i chodzi krzywo, albo nie potrafi w ogóle utrzymać pionu, to znaczy, że ma uszkodzony obwodowy układ nerwowy. On się regeneruje, tak? Natomiast jakby regeneruje się w jakimś zakresie, w jakiejś części. I po latach tak naprawdę te efekty dopiero widać. I to jest problem, że efekty picia alkoholu widać później, tak? Czyli po 10-20 latach dopiero to wychodzi. Jeżeli człowiekowi plącze się język albo nie pamięta, co się wydarzyło, tak? To miał uszkodzony centralny układ nerwowy, czyli mózg. Mówimy tutaj dosłownie o uszkodzeniu dróg neuronalnych. To się po prostu dzieje na poziomie biologicznym. Poza tym, znowu, nie, działa ośrodek uzależnień i jeżeli ktoś pije alkohol, a często to się dzieje u młodych ludzi, bo jest smutny, albo bo ma złamane serce, albo bo koledzy coś nieprzyjemnego powiedzieli, czy spotkał się wręcz z hejtem, to znaczy, że on się uczy niewłaściwego regulowania emocji. I później będzie w sposób automatyczny sięgać po alkohol, żeby się rozluźnić, żeby się poczuć lepiej. My w psychologii mówimy, że alkohol to jest największy kłamca, bo on daje takie złudzenie, że jest fajnie.
1: Chwilowe złudzenie, dokładnie.
0: Dokładnie, tak? Natomiast później no i się źle czujemy, to jest tak zwany kac, ale też jakby te emocje wracają i wracają ze zdwojoną siłą. Więc jeżeli nie mamy takiego adaptywnego sposobu regulacji emocji, no to będziemy po ten alkohol sięgać, i będziemy po niego sięgać coraz częściej. Niestety mózg nie pracuje później prawidłowo.
1: Mhm. Czy, bo rząd w tej chwili pracuje już właśnie nad tymi rozwiązaniami, które dotyczą weryfikacji wieku w internecie, czyli tak samo na przykład w przypadku dostępu do pornografii czy do reklam alkoholu. To jest na pewno dobry krok w tym kierunku, ale chyba no dość późno za to się bierzemy.
0: My mamy taką tendencję chyba w naszym kraju, że debatujemy o tym, co już zostało dawno zbadane i co wiadomo, tak? No to jest bez sensu, bo jeżeli coś jest, to jest, tak? Mamy kraje, które już wprowadziły tę weryfikację, mając pełną świadomość szkód, jakie powoduje korzystanie z mediów społecznościowych, bo tu mówimy o mediach społecznościowych, nie? Korzystanie z mediów społecznościowych na umysł młodych osób. Więc tu nie ma nad czym debatować. Nie? Mamy bardzo duże badania naukowe, które mówią o szkodliwości. I chociaż w ICD-11, to jest księga chorób, nie ma jeszcze w ogóle takich kwalifikacji, że jest uzależnienie od internetu, czy uzależnienie od mediów społecznościowych. Już psycholodzy próbowali proponować różne nazwy typu fonoholizm. Dziś się mówi, że to nawet nie chodzi o smartfon, tylko właśnie głównie o media społecznościowe, a przede wszystkim przez to, jak one były konstruowane. Bo wiemy, i to jest jakby na 100% wiadomo, że były konstruowane w taki sposób, żeby stymulować ośrodek uzależnień. Czyli to nie jest tak, że ja sobie mogę obiecać, szczególnie jak jestem dzieckiem czy młodym nastolatkiem, że już nie będę. Po prostu jeżeli wcześniej to było nadmiarowo robione...
1: To jest uzależnienie już
0: tak,
1: mamy.
0: Tak, to już jest uzależnienie. Mamy pociąg do tego, jakby nie możemy z tym walczyć, nie jesteśmy w stanie zaprzestać, tak? Więc...
1: To co wtedy zrobić?
0: No to jest dokładnie tak samo jak przy leczeniu uzależnień, nie? Bo to już wiemy i są ośrodki w Polsce, które jakby próbują ratować dzieci, wdrażając, to są głównie systemy CBT, czyli z takiej terapii poznawczo-behawioralnej i dokładnie leczą dzieci z tego tak samo, jak się leczy ludzi z alkoholizmu, no czyli to jest przede wszystkim początkowo detoks.
1: No tak, ale ktoś musi zareagować, że coś z tym dzieckiem się dzieje. Nie wiem, szkoła, rodzice, taką pierwszą barierą powinni być tutaj może rodzice?
0: Szkoła i zwraca, i nie zwraca na to uwagi, bo teraz trwają prace nad tym, żeby był w ogóle zakaz korzystania z telefonów
1: tak,
0: w szkołach.
1: W szkołach, tak.
0: Wiele szkół już takie coś wprowadziło, natomiast młodzież znajduje sposób, żeby to obchodzić, tak? I no, korzystają z tych telefonów, ale mają utrudnione, więc zdecydowanie mniej. Myślę, że szkoła tutaj nie da rady jakby mieć takiego intensywnego wpływu poza psychoedukacją, żeby informować, dlaczego nie powinniśmy jakby oddawać naszego życia w pudełko pod tytułem telefon. Myślę, że rodzice są tutaj głównym czynnikiem, który może pomóc dzieciom i to niekoniecznie tylko przez kontrolę, ale przez dużo rozmów, a też przede wszystkim przez proponowanie alternatywnych form. Bo taką alternatywną formą może być tak zwany otwarty dom, czyli kiedy ja mówię dziecku, wiesz co, przyprowadź tutaj swoich przyjaciół, zobacz, mamy fajne gry karciane, jakieś planszówki teraz są, naprawdę fantastyczne te gry. Przyjdź z nimi, pobaw się, nie? Posiedźcie sobie tu. Zrobię wam kanapki, pizzę, cokolwiek, nie? Lemoniadę wam zrobię. Chodzi o to, żeby pomagać dzieciakom rzeczywiście wyjść z internetu i wejść w realne życie.
1: Bezpośrednie relacje z rówieśnikami. A z tym niestety jest problem, jak obserwujemy, ale mówi pani właśnie o rodzicach, no czyli tutaj jest przede wszystkim znajomość, obserwacja dziecka, jego zachowań, tak? Rodzice powinni zauważyć, że coś się dzieje nie tak.
0: W psychologii mówimy tak, że dziecko uczy się na trzy sposoby. Pierwszy to przykład, drugi to przykład i trzeci to przykład.
1: Więc... Przykład idzie z góry.
0: Dokładnie. Idzie też od rodziców. Dlatego ja mam... To jest u młodszych dzieci, czyli tych, co w raporcie tam jest 7, 8, 9 lat. To moje dzieci gabinetowe mówią do mnie, mama mówi, że mam nie korzystać z telefonu, a sama cały czas korzysta z telefonu. Tata mówi, że ma nie korzystać z telefonu, a cały czas siedzi w telefonie, tak? Więc dzieci to widzą. Dzieci to widzą i rodzice mówią, no ale my płacimy rachunki, ale my tam coś musimy sprawdzać. I ja mówię do nich, okej, ale róbcie sobie czas bez telefonu w domu. Schowajcie go do szuflady. Naprawdę odpowiecie za 2 godziny na jakiegoś SMS-a, nic się nie stanie, jak coś będzie pilnego, to ktoś zadzwoni, a wy usłyszycie. Albo powiedzcie dziecku, teraz siadam, płacę rachunki, żeby dziecko wiedziało, co się tam dzieje i za chwilę będę z tobą rozmawiać, nie? Mhm. Dzieci też mówią o tym, że kiedy rodzice są w telefonie, tak to nazywają, to mają takie poczucie, że ich nie widzą i na nie nie patrzą, tak? Że oni są jakby nieważni. A to mówią małe dzieci. Już starsze, i to jest smutne, mówią, że im już nie zależy, żeby rodzice z nimi rozmawiali. Że w zasadzie to mogą już im teraz dać spokój. Czyli tak naprawdę mamy, jako rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby tę relację z dzieckiem budować właśnie, kiedy ono ma te 7, 8, 9 lat, bo to później będzie fajnie procentowało.
1: Mówi się, że to młodzi ludzie, dzieci, które obrazowo mówiąc urodziły się ze smartfonem w ręce, są uzależnione właśnie od internetu, a to nieprawda, bo się okazuje, że wielu dorosłych rodziców również jest uzależniona od tego siedzenia w telefonie, jak pani to powiedziała.
0: Zdecydowanie tak, chociaż obserwujemy już, że dzieci, które mają rok, dostają telefon do ręki, bo rodzice myślą, że jak puszczą piosenki dla dzieci, czy puszczą tam bajeczki, to no, dziecko się uspokaja, tak? Ale warto popatrzeć, co się dzieje z dzieckiem, jak mu wyciągam ten telefon z ręki, tak? On wpada w pewien szał dosłownie. No to jest właśnie już taka reakcja na to, że odbiera się bodźce, które przestymulowują, czyli bardzo mocno, za mocno stymulują ten ośrodek uzależnień i ośrodek nagrody, co powoduje negatywne skutki, bo potem dzieci nie interesuje nic innego. Trudno im zastąpić
1: ten telefon czymś innym. Mhm. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, czy te rozwiązania dotyczące weryfikacji wieku w internecie będą pani zdaniem skuteczne, że one ograniczą ten dostęp w znacznym stopniu dzieci do pornografii, właśnie do reklam alkoholu?
0: Prawdopodobnie będzie tak, jak ze sprzedażą alkoholu w sklepach, czyli że znajdują się obejścia. Mhm. Natomiast jest to utrudnione. Ja tu mocno liczę na świat informatyków, którzy może rzeczywiście będą w stanie opracować jakiś system, który będzie skuteczny.
1: Skuteczny po prostu.
0: Mamy coś takiego jak przypisywanie urządzeń do osoby, więc tutaj ta weryfikacja przez może dowód cyfrowy byłaby jakaś sensowna. Pewnie się znajdzie, że jak ja nie będę mogła, to poproszę starszego kolegę, a on nie uprzejmie.
1: Ale już to będzie utrudnione w jakiś sposób.
0: Tak, będzie utrudnione i no, statystyki mówią, że to działa, więc chyba trzeba tutaj zaufać po prostu statystykom. Mm-hmm.
1: I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Pani Sylwia Krzewińska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychologicznego To Ja w Poznaniu, była moim i państwa gościem. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiał Piotr Wielicki.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Szyda, Łuda, Kuda to Beverly Knight. W kalendarzu mamy 17 dzień czerwca, 168 dzień roku. Pogodowe przysłowie ludowe mówi, że grzmoty serca rozweselają rolnikom serca. Pewno dlatego, bo jak grzmoty to burza, a jak burza to deszcz, a jak deszcz to plony będą bardzo obfite. Mamy taką nadzieję. Dziś imieniny Laury, Adolfa oraz Agnieszki, Franciszka, Alberta, Marciana, Adolfa, Adolfy, Izaury, Waleriana i Awita. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pozdrawiam i już niebawem o 9:15 zapraszam na konkurs poranny. Dziś konkurs Kto to mówi? Szczegóły już niebawem.

0: poranny konkurs.
1: Dzień dobry, zapraszam na poranny konkurs Radia Emaus. Zasady są bardzo proste. Za chwilę na naszej antenie pojawi się konkursowy głos. Uwaga, w trakcie trwania całego konkursu usłyszycie go tylko dwa razy teraz i tuż po godzinie 9.30, jako że jest dzisiaj dość długi. Ten fragment trwa minutę i 15 sekund, ale myślę, że to tylko dobrze jest dla tych, którzy chcą się dzisiaj pobawić w odgadnięcie, kto to mówi, ponieważ będą mogli pokojarzyć troszkę ten głos, a dziś powinno być raczej bezproblemowo. Do zdobycia dzisiaj torba z logo Radia Emaus z niespodziankami w środku. Wiadomości konkursowe proszę wysyłać pod numer 7148. W treści takiej wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać imię i nazwisko osoby, której głos za chwilę się na naszej antenie pojawi. Koszt wysłania takiej wiadomości to tylko złoty 23. No właśnie, kto to mówi?
2: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: No i wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że na weekend trzeba jeszcze troszkę poczekać, prawda, Piotrze?
8: Jeszcze trochę trzeba poczekać, tak. No już dwa dni.
7: Ale znam też osoby, które wcale się nie będą cieszyć z tego, że nadciąga weekend. Taki właśnie weekend, bo weekend ma być nieziemsko wręcz upalny.
8: No z tego względu też się nie cieszę za bardzo na te upały.
7: Ale jak na początek lata, to całkiem nieźle.
8: No tak.
7: Tak, co tam w polityce, proszę pana?
8: Co w polityce, to może zostawmy politykę na razie na boku, a skupmy się na tym, co wokół nas się dzieje. Otóż jutro, tak, bo jutro jest 18 czerwca, rozpocznie się remont na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Tam będzie wymieniana nawierzchnia, w związku z czym płynność ruchu ma być zachowana, ale no wiadomo, że ten przejazd może być trochę utrudniony, także już teraz zwracamy uwagę kierowców na to, że jutro tam będą na pewno jakieś utrudnienia, mogą się tworzyć korki. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie w praktyce. Połączenie HCP i WZ MOT-ów dobiegają końca rozmowy w tej sprawie i wiemy już, że nazwa nowej spółki to Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Będziemy o tym oczywiście informować na naszej antenie w informacjach. Z Poznania do Wrocławia mamy jechać w 45 minut koleją. Ale na to musimy jeszcze trochę poczekać, bo to są plany budowy tras kolejowych przez rząd do 2050 roku. Więcej o tym w naszych informacjach. No i cóż jeszcze będziemy dzisiaj podawać w naszych informacjach. Powstał pierwszy, działa właściwie już pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. To jest taka dosyć, moim zdaniem, ciekawa rzecz. I spoglądam jeszcze tutaj w notatki, które... rozpoczęło się światełko dla czerwca. Wczoraj na cmentarzu Junikowo po raz 20, bo to 20 edycja tej akcji Światełko dla czerwca 56. No to wyjątkowa, bo 20 jubileuszowa, no i w 70. rocznicę poznańskiego czerwca 56 roku. I powiemy też o przygotowaniach do kolejnego cyklu kulturalno-edukacyjnego dla seniorów poznańskich, Senioralni Poznań 2026. No i w tym momencie to wszystko. Zobaczymy, jak zwykle, co przyniesie dzień.
7: Tak jest. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
7: Ja przypominam rzecz jasna o konkursie. Kto to mówi?
9: Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy.
0: Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody.
7: Dziękuję bardzo. Kto to mówi? 71-48, kosz wysłania wiadomości, złoty 23 w treści wiadomości. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, imię i nazwisko nadawcy. Proszę o tym nie zapominać i proszę też nie zapomnieć o wpisaniu prawidłowej odpowiedzi na moje pytanie, które brzmi, kto to mówi. Konkurs kończymy za około 10 minut.

0: Poranny konkurs.
1: Zestaw nagród w porannym konkursie zdobywa dziś pan Grzegorz, który poprawnie odpowiedział, że ów głos, który słyszeliśmy dwa razy na antenie Radia Emaus, należy do Wisławy Szymborskiej, która recytowała fragment swojej poezji zresztą. Dziękuję bardzo. Następny konkurs poranny. Wiadomo, jutro o poranku, a dziś jeszcze konkurs popołudniowy o 15.15. Teraz Simple Red.

Środa, 17 czerwca, zbliża się powoli godzina 10. Tymczasem do mikrofonu zbliża się też Kuba Antkowiak, który za chwilę do Was się odezwie i będzie z Wami przez najbliższych parę godzin. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro o godzinie 14. Tak jest, o godzinie 14. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: W tym momencie minęła godzina 10, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent Poznania z wotum zaufania i absolutorium. Leszczyńscy radni przyjęli uchwałę o zaciągnięciu 50 milionów złotych pożyczki. Rusza modernizacja jednej z głównych ulic Opalenicy. Prezydent Poznania uzyskał wotum zaufania i absolutorium. Radni zdecydowali się przeprowadzić debatę i głosowanie, mimo ataku przeprowadzonego przez aktywistów z kolektywu Rozbrat. Tydzień temu, po powołaniu nowego wiceprezydenta Poznania, część klubu KO nie chciała udzielić Jackowi Jaśkowiakowi wotum zaufania. Wczoraj jednak wszyscy radni tego klubu byli zgodni. Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński twierdzi, że to efekt poleceń z warszawskiej centrali.
3: Widocznie Jacek Jaśkowiak dotarł do Donalda Tuska. Może kuluarowo coś mu obiecał. Na to Tusk tupnął nogą. Także radni niektórzy opowiadali mi, żebym wziął popcorn. To się napatrzę. No nic się nie napatrzyłem ani nie nasłuchałem.
2: Małgorzata Dudzic-Biskupska zaprzecza tym zarzutom i tłumaczy, że radnych KO udało się przekonać, bo miasto rozwija się dobrze.
4: Wewnętrzne dyskusje, wewnętrzne rozmowy zawsze są i mam taką nadzieję, że zawsze będą, bo tylko w oparciu o dyskusję możemy szukać najlepszych rozwiązań. Nie zawsze dla wszystkich satysfakcjonujących.
2: Za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania i absolutorium głosowali także radni klubu Lewica Centrum. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości.
1: Informacje z regionu.
2: Leszczyńscy radni debatowali nad zaciągnięciem 51 milionów złotych pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze mają trafić w dwóch transzach. 15 milionów złotych w tym roku i 36 milionów w przyszłym. Spłata ma nastąpić do 2046 roku. Projekt krytykowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Radny Adam Kośmider podkreślał, że ta decyzja spowoduje rozregulowanie finansów publicznych w mieście.
5: Ja jestem naprawdę przerażony, jeżeli na 2029 rok, żeby wypełnić wszystkie założenia WPF-u, będziemy mieli do wydania 13 milionów złotych, to jest to naprawdę bardzo skromna kwota i boimy się o stan finansów miasta Leszna.
2: Samorządowcowi odpowiedział przewodniczący Rady Miejskiej Patryk Józefowicz.
6: Panowie radni, no to myślę śmiało, co wykreślamy? Nie robimy Święciechowskiej? A może z łącznika na Gronowo zrezygnujemy? Może basenu nie zbudujemy? Miejcie odwagę, powiedzcie mieszkańcom miasta Leszna, z której inwestycji rezygnujemy.
2: Za projektem głosowało 15 radnych, 6 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jedna z głównych dróg w podpoznańskiej Opalenicy, ulica Poznańska, zostanie zmodernizowana. Burmistrz miasta Paweł Jakubowski podpisał umowę z wykonawcą z Kościana. Przebudowane zostaną chodniki, kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Położony zostanie również nowy asfalt. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, zapewnia burmistrz Opalenicy.
7: Myślę, że prace rozpoczną się już pod koniec miesiąca czerwca, tak żeby główne uciążliwości związane z tą inwestycją były wykonywane w czasie wakacyjnym, w czasie, w którym nie będzie funkcjonowała największa w gminie szkoła podstawowa zlokalizowana przy ulicy Poznańskiej.
2: Wartość inwestycji to 3 300 000 zł. Na czas modernizacji przygotowywana jest komunikacja zastępcza.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań już po raz piąty został najlepszą gminą w Polsce. Zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii w prestiżowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wśród miast do 100 000 mieszkańców zwyciężył Mińsk Mazowiecki. W kategorii gmin miejsko-wiejskich wygrał Radzymin, a gmin Iława.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa. 19 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chyba z tych trzech uczynków pokutnych najmniej przywiązujemy wagę do jałmużny, choć Jezus wymienia ją dziś na pierwszym miejscu. Oczywiste jest, jakie dobro wynika dla osoby, której coś ofiarowujemy. Jałmużna jednak przynosi duchowe owoce i temu, kto ją daje. W Księdze Mądrości Seracha czytamy: woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. A w Księdze Tobiasza: jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Czy daję jałmużnę poza Wielkim Postem? Czym mogę się podzielić?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 10:00 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także dwa piękne polskie kobiece głosy. Z jednej strony klasyczny już utwór Krystyny Prońko, Jesteś lekiem na całe zło. I za nami również taki klasyk, ale troszeczkę nowszy, chociaż w sumie ta piosenka ma już ponad 10 lat, no więc można to już jakimś tam polskim klasykiem to nazwać. Mela Koteluk, Żurawie Origami, to muzycznie za nami, a teraz sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy środę, 17 czerwca, 168 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Laura, Agnieszka, ale także Franciszek. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Mamy też dzień walki z pustynnieniem i suszami. Przysłowie na dziś mamy tylko jedno, więc za dużego wyboru nie ma. Brzmi ona następująco. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. No i tak właśnie patrzę, aż sobie spojrzę na prognozę długoterminową, czy grzmotów się można spodziewać. No niby widzę, że tutaj we wtorek, ale to przesadziłem w sumie, że we wtorek w przyszłym tygodniu, ale w ostatni wtorek miesiąca ma coś być. W sumie jeszcze zobaczę sobotę, bo może tutaj coś się natrafi, a póki co nic tutaj nie widzę, ale zobaczymy oczywiście, jak będzie z tymi grzmotami. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Terego Pratchetta. W każdym normalnym człowieku tkwi szaleniec i próbuje wydostać się na zewnątrz. Prawda, potwierdzam to. 22 minuty już po godzinie 10:00 gramy dalej i gramy utwór, do którego mam małą słabość, powiem wam szczerze. Urszula i Niebo dla Ciebie. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 23 minuty zostały do godziny 11. Za nami grupa Desu, a także formacja Nieżywych Schabów. No i oczywiście ich najbardziej znany utwór, czyli Lato. Bardzo wakacyjnie zrobiło się w naszym radiowym studiu. Mam wrażenie, że za oknem również. No ale przed nami muzyczna podróż w czasie. Zapraszam już Was bardzo gorąco na nią o godzinie 10.45. Mogę zdradzić, że dzisiaj będą dwa wydarzenia zagraniczne i jedno prosto z Polski. Ale na razie nic nie zdradzam, zostańcie z nami, wszyscy się zmieścimy. Zapraszam do muzycznej podróży w czasie. Ale teraz z kolei będzie utwór, który prywatnie bardzo lubię i mam nadzieję, że Wy też. Susan Vega i Luca. Gramy.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 46 już na naszych radiowych zegarach. Chwilę poczekaliśmy, ale mam nadzieję, że wszyscy się zmieścili. Zapraszam na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki 17 czerwca. Wybrałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia. Najpierw rok 2008, już 18 lat temu ukazał się album zespołu Coldplay Viva La Vida or Dev and All His Friends. Z tego krążka gramy utwór tytułowy Viva La Vida. 1985 rok, 41 lat temu ukazał się album zespołu Mary Misplaced Childhood. No i z tego krążka zagramy chyba najbardziej znany utwór tego zespołu, czyli Kaylee. No i na koniec rok 1962 urodził się Piotr Wieteska, polski muzyk zespołów m.in. Kult. Akurat tego utworu nie napisał z zespołem, nie grał go z grupą Kult, ale również jest menadżerem tego zespołu, Piotr Wieteska. Zagramy, no, w niektórych kręgach, niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to hymn polski, taki nieoficjalny, rockowy. Będzie właśnie Kult i Polska. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Coldplay, Marillion, a także Kult. Zapraszam Was też na najnowsze informacje. Radia Emaus, te pojawią się już o godzinie 11, a przedstawi je Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie. Lecimy!

0: Godzina 11 na naszych radiowych zegarach, za nami muzyczna podróż w czasie, a teraz czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Lewica chce dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. W stolicy Wielkopolskiej działa pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. Już za dwa dni lotnisko Leszno ponownie stanie się stolicą europejskiego lotnictwa. Włodzimierz Czarzasty wzywa ministra zdrowia do dyskusji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia. Marszałek Sejmu powiedział dziennikarzom, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił cztery postulaty.
3: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
2: Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie krytykuje Jolanty Sobierańskiej-Grędy, ale taka dyskusja jest potrzebna. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
1: Informacje z Poznania.
2: Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję po obrzucaniu tortem prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak został zaatakowany podczas sesji Rady Miasta, kiedy przed urzędem odbywała się manifestacja pod hasłem Wilczy bilet dla Jaśkowiaka. Jej uczestnicy weszli później do budynku i na salę sesyjną, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
4: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
2: Prezydentowi Poznania nic się nie stało. Jacek Jaśkowiak uważa, że tego typu agresywne zachowania to efekty dezinformacji oraz przyzwolenia na hejt. Do zdarzenia doszło wczoraj na sesji absolutoryjnej Rady Miasta, podczas której miała zapaść decyzja o wotum zaufania dla włodarza miasta. Służby już mówią, że pomysł się sprawdził. Od kilku miesięcy w Poznaniu działa pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. Jego zadaniem jest nadzorowanie i lepsze koordynowanie przepływu informacji o osobach, u których często interweniują kuratorzy, policja czy ratownicy medyczni. Działanie zespołu jest na tyle skuteczne, że niewykluczone jest tworzenie podobnych grup w innych regionach kraju, mówi wielkopolski komendant wojewódzkiej policji Tomasz Olczyk.
5: Cel jest głównie taki, żeby ograniczyć liczbę interwencji trudnych. My dokonaliśmy takiej kwerendy, a w zasadzie komendant miejski w Poznaniu po powtarzających się interwencjach i w samym 2025 roku wyselekcjonował 400 adresów, gdzie policjanci ponownie wracają na ten adres.
2: Zdaniem komendanta utworzenie większej liczby podobnych zespołów przy jednostkach policji pozwala też na lepszą wymianę informacji między policją, ratownikami czy kuratorami. W ośrodku szkolenia policji w Gnieźnie dziś drugi dzień warsztatów dla mundurowych, które dotyczą interwencji wobec osób, które zmagają się z kryzysem zdrowia psychicznego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: A już w piątek i sobotę lotnisko Leszno ponownie stanie się stolicą europejskiego lotnictwa. Przed nami siódma edycja Antidotum Airshow Leszno, jednego z największych i najbardziej widowiskowych wydarzeń lotniczych w Polsce. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pokazów dziennych i nocnych, w których udział wezmą piloci cywilni i wojskowi z całej Europy. Na niebie będzie można zobaczyć zarówno najnowocześniejsze konstrukcje wojskowe, jak i historyczne legendy lotnicze. Wśród potwierdzonych uczestników znajdują się m.in. turecki pokazowy S-16 Solo Turk, niemiecki Eurofighter Typhoon, śmigłowiec szturmowy Tiger czy bombowiec B-52 Mitchell. Nie zabraknie również zespołów akrobacyjnych, pokazów szybowcowych, spadochronowych i śmigłowcowych. Szczególną wizytówką wydarzenia są pokazy wieczorne i nocne, podczas których akrobacje lotnicze uzupełniają światła, ogień oraz widowiskowa oprawa muzyczna. W ubiegłych edycjach wydarzenia gromadziło w Lesznie w ciągu dwóch dni około 80 tysięcy widzów z całej Europy, co czyni je jednym z największych tego typu pokazów w regionie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 21 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 11:00. Po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus powoli odmeldowuje się Piotr Wielicki, któremu bardzo dziękuję za wszystkie informacje od godziny 6:00 do godziny 11:00. Piotra usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym jutro, ale ja jeszcze oczywiście jestem z wami i to aż do godziny 14:00. Zapraszam was do słuchania Radia Emaus. Zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja Słowo o

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Ireneusz ma pytanie, które zresztą nazywa pytankiem. Mam takie pytanko, pisze. Czemu mówimy plecy, skoro mamy tylko jeden plec? To bardzo ciekawe, że pan używa tej liczby pojedynczej i to plec. To bardzo oryginalne. Dawniej, w zamierzchłych czasach, to był raczej rodzaj nijaki. Mówiło się plece. Dialektalnie mówiło także pleco. To był rodzaj nijaki. Jeden plec, tego się nie spodziewałem. To stare słowo. W prasłowiańskim języku to było plecie. Oznaczało ramię albo bark. A to plecy to dawna liczba podwójna. Tak jak mamy oczy, oko czy uszy, to były także formy liczby podwójnej, tak mamy i plecy.

0: ale formą podstawową było plece. No to nie było bardzo, bardzo długo. Oznaczało to właśnie ramię albo bark, także łopatka, bo my mamy łopatki i o łopatkach mówimy w liczbie mnogiej. Jedna łopatka, druga łopatka. Myślę tutaj o częściach naszego ciała, właściwie kości. Pochodzenie tego jest jeszcze starsze, bo to dawne plec i praindoeuropejskie jeszcze oznaczało szeroki albo płaski. I stamtąd właśnie wzięło się prasłowiańskie plecie, nasze plece, a później liczba mnoga plecy, a dzisiaj już je odróżniamy jednego od drugiego i łącznie mówimy plecy na całą tę część naszego ciała.
1: Słowo o słowie.
0: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus.
1: 20 minut po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory prosto z Polski. Najpierw pojawił się Wiktor Dyduła, Tam słońce gdzie my, a przed chwilą pojawił się duet Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska Bezsennie, a przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie grupa The Art Company, Suzanna.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Najpierw wydarzenie, które zaczyna się właściwie już za moment, bo o godzinie 12.00 będzie to koncert familijny Mała Orkiestra Wielkiego Teatru. Start wydarzenia godzina 12.00. Miejsce to Sala Drabowicza w Teatrze Wielkim. Mała Orkiestra Wielkiego Teatru powraca. Muzycy, którzy nie boją się dzieci. Dzieci, które przychodzą posłuchać klasyki. Dorośli zdziwieni, że na koncercie nie tylko orkiestra może brzmieć donośnie. Każde spotkanie z Małą Orkiestrą Wielkiego Teatru to utwory wybitnych kompozytorów ułożone wokół tematu klucza, który otwiera konteksty i ułatwia aktywne słuchanie. Koncert familijny Mała Orkiestra Wielkiego Teatru już o godzinie 12 w sali Drabowicza w Teatrze Wielkim. To było wydarzenie południowe, no to teraz czas już na wydarzenia popołudniowe. Kolejne w dzisiejszym serwisie kulturalnym to Forum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznański Sposób na Niepodległość. Druga Rzeczpospolita. Start wydarzenia godzina 17. Miejsce to Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Poznański Sposób na Niepodległość, Druga Rzeczpospolita to zbiorowe dzieło autorów z kilku ośrodków naukowych prezentujące w ustrojowe i gospodarcze fundamenty złożoność społeczeństwa w dobie przemian, procesy modernizacji Poznania, rozwój nauki i edukacji oraz bogactwo życia kulturalnego, sprawy codzienne i wzniosłe chwile, a także wielkie sukcesy, do których należało utworzenie i działalność uniwersytetu czy powszechna wystawa kraju. W dyskusji wezmą udział profesor Halina Lorkowska, profesor Sławomir Koźmiński, profesor Rafał Witkowski oraz dr Andrzej Zarzycki, a dyskusję poprowadzi profesor UAM, dr habilitowany Andrzej Gulczyński. Forum Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznański Sposób na Niepodległość, Druga Rzeczpospolita, dziś o godzinie 17 w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec wydarzenie, które również zaczyna się o godzinie 17. Spacer z Iłą po Starym Mieście, część pierwsza, dzielnica Cesarska. Zbiórka na to wydarzenie jest przed Centrum Kultury Zamek, a wstęp jest wolny. Spacer z Iłą, czyli z Kazimierą Iłakowiczówną po Starym Mieście, to kolejna okazja do poznania biografii tej niezwykłej postaci. Poznańskie wiersze poetki będą pretekstem do zatrzymania się w kilku ważnych miejscach dla Poznania. Przechadzka rozpocznie się przed Zamkiem Cesarskim, idąc wzdłuż ulicy Święty Marcin. Następnie odbiorcy będą skręcać w ulicę Ratajczaka, a następnie skierują się w stronę Opery. Stamtąd przejdą parkową alejką na plac Adama Mickiewicza, gdzie zakończy się pierwsza część dzisiejszego spotkania. Spacer z Iłą, czyli Kazimierą Iłakowiczówną po Starym Mieście, część pierwsza, dzielnica Cesarska, dziś o godzinie 17.00, zbiórka przed Centrum Kultury Zamek. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny po południu o godzinie 16:30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny. Za nami także 4 utwory. 2 zagraniczne, 2 prosto z Polski. Zagranicę reprezentowali David Bowie, a także Phil Collins, a Polskę reprezentowali Edyta Górniak, a także zespół Futro. Przed nami punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie The One and Only Prince.

0: dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Maltanka zaprasza na przejażdżki z najstarszym parowozem w Polsce. Rozpoczęła się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował zatrzymanie członków ruchu obrony granic w Berlinie. Na tory kolejki wąskotorowej Maltanka już w najbliższy weekend 20 i 21 czerwca wróci najstarszy czynny parowóz w Polsce. To Borsig z 1925 roku. Jest on główną wizytówką Maltanki, przekazuje Agnieszka Smogulacka z MPK Poznań.
3: Został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. Dwa lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance.
2: Kursy kolejki odbywać się będą co 30 minut od 10 do 18. Planowe odjazdy parowozu ze stacji Maltanka będą o pełnych godzinach, natomiast ze stacji Zwierzyniec pół godziny później.
1: Informacje z Poznania.
2: Rozpoczęła się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56, organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Tegoroczna odsłona ma wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę bohaterskiego zrywu. Do 26 czerwca znicze będą zapalane nie tylko na grobach ofiar wydarzeń z 56 roku, ale również uczestników protestu, mówi dyrektorka Muzeum Powstania Poznańskiego Kinga Przyborowska.
4: Przypominamy nie tylko o ofiarach poznańskiego czerwca, ale również o uczestnikach, którzy różne losy tak naprawdę podzielili po 56 roku, a także przypominamy o osobach, które były zaangażowane przez lata, ponieważ uważamy, i taki cel ma ta akcja, że właśnie poznawanie tej mikrohistorii zupełnie inaczej pozwala nam odebrać całą tragedię i całe wydarzenia poznańskiego czerwca.
2: W akcję tradycyjnie włączają się uczniowie szkół z różnych części kraju. Młodzi ludzie odwiedzają miejsca pochówku, porządkują je i zapalają znicze. Na grobach objętych inicjatywą pojawiają się także charakterystyczne metalowe tabliczki nawiązujące do poznańskiego czerwca.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W najbliższą sobotę 20 czerwca marszałek Wielkopolski zaprasza do Poznania na piknik na fest na Cytadeli. Na piknikowej scenie wystąpią m.in. Ania Dąbrowska, Małgorzata Ostrowska, Raz, Dwa, Trzy oraz Natalia Kukulska. Motywem przewodnim pikniku będzie kosmos, bo Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium, będzie można m.in. zobaczyć Słońce przez teleskop i sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Wstęp na piknik i koncerty jest wolny.
1: Informacje z kraju.
2: Nie ma zgody na prowokacje wywoływane, by niszczyć relacje z sojusznikami Polski. W ten sposób wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do zatrzymania Roberta Bąkiewicza i innych członków Ruchu Obrony Granic w Berlinie. W wystąpieniu w Sejmie podkreślił, że prowokacyjne zachowania podważają sojusze europejskie i sprzyjają Rosji.
5: Używanie krzyża jako tarana do swoich misji politycznych jest po prostu niegodne. Krzyż to jest symbol miłości, a nie walki pomiędzy ludźmi, pomiędzy sobą. Prowokacje pana Bąkiewicza służą Federacji Rosyjskiej. To jest realizacja strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Niszczenie

0: emaus.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nawet nieco wyższa. 22 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła ze studia. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 14. Lilia poza anteną do mnie powiedziała: no widzisz, Kuba, jaka piękna pogoda, musisz tak zrobić, żeby ona została na dłużej. Postaram się pogadać z pogodą, mam nadzieję, że faktycznie tego typu aura, taka właśnie aura będzie nam królować się przynajmniej do końca dnia. A propos królowania, już za moment po utworze pojawi się mini audycja 5 minut z Bogiem, no ale zanim ten segment pojawi się w środku dnia, będzie Shade Your Love Is King prosto z jej debiutanckiego albumu. No i właśnie tym utworem witamy muzycznie godzinę 12. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
2: Czasem robimy dobrą rzecz, ale korci nas przy tym, by zrobić to na oczach innych. Sprawa jest dobra, ale intencja już trochę krzywa. Czasem mamy ochotę opowiedzieć, jak bardzo duchowo przeżyliśmy jakieś rekolekcje. I znów będzie krzywo, jeśli zamiast oddać chwałę Bogu, będziemy podkreślać siebie. A Jezus przecież zna prawdę. Widzi wszystko. I działania, i myśli, i aktywność, i ascezę, nawet tę najbardziej ukrytą. Pomyśl, może pomodlę się w tym tygodniu dłużej, nie opowiadając o tym. Po cichu podejmę post w jakiejś intencji, nie opowiadając o tym. Może warto komuś pomóc i nikomu o tym nie wspomnieć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12:00, za nami mini audycja. 5 minut z Bogiem, za nami także Craig David, który zaśpiewał utwór, można by powiedzieć, że uniwersalny, bo o całym tygodniu sama piosenka nosiła nazwę Seven Days. Przed nami punktualnie o godzinie 12:30 audycja Zapytaj Księdza, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie tematy będą poruszane dzisiaj w tej audycji w paśmie w środku dnia. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego segmentu. 12:30 audycja Zapytaj Księdza. Zostańcie z nami teraz na naszej antenie, tym razem już nie zagranicznie, ale po polsku. Artystka, która naprawdę powoli zdobywa szturmem coraz większe muzyczne sceny w Polsce, a prywatnie zdradzę Wam, że jest to również moja znajoma, więc tym bardziej jej bardzo mocno kibicuję. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Gramy!
2: Miałam zagrać na bis, światła, dywan jak w Cannes.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
4: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj księdza, a moim gościem jest ksiądz Rafał Ochojski. Pytanie dotyczy wiary, jej istoty w sumie, albo sposobu przeżywania. Czy można powiedzieć, że wiara to jest prywatna sprawa każdego człowieka?
5: Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To bardzo ważny element, to tak zwany mandat misyjny i właściwie zadanie dla każdego chrześcijanina, dla każdego katolika, a jednocześnie podkreśla to, że wiara nie powinna być tylko sprawą prywatną, tylko powinna być sprawą zewnętrzną. W tym sensie, że każdy z nas we właściwy sobie sposób, według właściwego sobie powołania jest, no właśnie, powołany do tego, by głosić, by dawać świadectwo. Tam, gdzie jestem, tym, kim jestem, dla tych, wśród których jestem, w taki sposób, jaki odczytuję, że właśnie w tym momencie jestem w stanie dać świadectwo mojej wiary. Zewnętrzne jakby uzewnętrzanie mojej wiary jest odpowiedzią na ten nakaz misyjny, który dał Pan Jezus. A Jan Paweł II w jednej ze swoich encyklik, była to encyklika misyjna, wspomniał, że dzisiejszy świat bardziej wierzy świadkom niż nauczycielom. Dlatego tak ważnym jest, aby z mojej strony mieć gdzieś z tyłu głowy to, że jeżeli ktoś patrzy na mnie, a wie, że jestem wierzącym katolikiem, bo to nie tożsame, może być katolik niewierzący, to ma prawo patrzeć na mnie z perspektywy wiary. I moja postawa może w nim tę wiarę budzić, albo też i gasić.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 10 minut zostało do godziny 13:00. Za nami na naszej antenie audycja Zapytaj Księdza, a muzycznie usłyszeliśmy cztery polskie utwory. Pojawił się Kamil Bednarek, później Robert Jansson, Patrycja Kosiarkiewicz, a także grupa Jam. To muzycznie za nami, a co przed nami? Przed nami punktualnie o godzinie 13:00 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, żeby się dowiedzieć, co dzieje się lokalnie, co dzieje się w kraju, ale także i globalnie. Najnowsze informacje o godzinie 13:00, koniecznie zostańcie z nami. A teraz, ponieważ pograliśmy po polsku, teraz będzie zagranica. Cofamy się o jakieś 40 lat. Black i Wonderful Life.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Biblioteka Raczyńskich zaprasza na czytaty. Mężczyźni, którzy rzucili tortem w prezydenta Jaśkowiaka, usłyszeli zarzuty. Upały, które nastąpią po deszczowych dniach, mogą być groźne, ostrzega lekarz. Do Biblioteki Raczyńskich wracają czytaty, czyli nie tak klasyczne spotkania o sztuce dla dzieci. W tym roku na uczestników czekają zajęcia, które w minionych latach cieszyły się największym zainteresowaniem. Między innymi warsztaty teatralne z Aż Teatrem, warsztaty plastyczne z Jagodą Nieporzeczką, czy gra terenowa z Elizą Piotrowską po bibliotece. Bezpłatne spotkania będą odbywały się w wybrane soboty o godzinie 12 w historycznym budynku Biblioteki Raczyńskich i są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat z opiekunami, informuje rzeczniczka prasowa biblioteki Katarzyna Wojtaszak.
3: To jest okazja do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu w bardzo ciekawy sposób. Mamy nadzieję, że będą to takie spotkania, które zainspirują do wielu rozmów, do wielu działań, dlatego że część tych spotkań ma charakter bardzo mocno warsztatowy i że będzie to fajna propozycja także na wakacje dla tych, którzy w lipcu i w sierpniu zostają jeszcze w Poznaniu.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się już 20 czerwca. Będzie to spektakl Teatru Mozaika zatytułowany Jesteś cudem. Na większość spotkań nie trzeba się zapisywać. Chętni na warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko i spacer po niebie w mobilnym planetarium muszą się jednak zgłosić mailowo. Szczegóły na stronie Biblioteki Raczyńskich.
1: Informacje z Poznania.
2: Dwaj mężczyźni, którzy wczoraj rzucili tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka podczas sesji Rady Miasta Poznania, usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zdarzenie zostało też zakwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim, zakłócający spokój i porządek. Podejrzanym grozi kara do 3 lat więzienia, a dodatkowo kara ograniczenia wolności lub grzywna. Policja wystąpiła także o zastosowanie zakazu zbliżania się do Urzędu Miasta, urzędników oraz objęcie sprawców dozorem policji.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Trzecia edycja gry miejskiej Chleba i Wolności odbędzie się 5 lipca. W tym roku wydarzenie będzie miało szczególny charakter w związku z przypadającą okrągłą rocznicą czerwca 56 roku. Gra jest interaktywnym spacerem historycznym, który łączy edukację z aktywnością w przestrzeni miejskiej. Uczestnicy, korzystając z aplikacji mobilnej, przemieszczają się po wyznaczonej trasie obejmującej kluczowe miejsca związane z wydarzeniami 56 roku, rozwiązując zadania i poznając historię w nowoczesnej formie. W wydarzeniu może wziąć udział każdy chętny, mówi Mateusz Cholewiński ze Stowarzyszenia Odraniemen, Oddział Wielkopolski.
4: Począwszy od dzieci, które tutaj pod opieką rodziców mogą w niej uczestniczyć, młodzież, jak i osoby dorosłe. Jedynym właściwie warunkiem to jest kwestia rejestracji. Można się zarejestrować poprzez tutaj wydarzenie na Facebooku, Gra Miejska Chleba i Wolności. Można też wyszukać adres Stowarzyszenia Odraniemen, strony internetowej. Tam także jest formularz rejestracyjny.
2: Start gry zaplanowany jest na godzinę 10 przy pomniku Tadeusza Kościuszki na ulicy Grunwaldzkiej. Uczestnicy mają 3 godziny na ukończenie trasy, a na zakończenie wydarzenia przewidziano wręczenie nagród dla wszystkich, którym uda się ukończyć grę w wyznaczonym czasie.
1: Informacje z kraju.
2: Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia, szczególnie osób starszych, ostrzega dr Aleksander Kania.
5: Jeśli był zimny, deszczowy dzień, a nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
2: Doktor Aleksander Kania radzi, aby stopniowo przygotowywać się do nadchodzących upałów. Dotyczy to zarówno seniorów, jak i osób aktywnie uprawiających sport.
5: Na przykład naszą aktywność, którą absolutnie promuję, powinniśmy rozkręcać stopniowo. To nie jest tak, że kiedy nadejdzie lato i nagle na przykład są możliwości ku temu, żeby robić długie spacery bądź biegać, robić to od razu na pełny gwizdek. Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku i aklimatyzować organizm do tego, co będziemy chcieć z nim w najbliższe tygodnie robić.
2: W piątek, 19 czerwca, temperatura na zachodzie może przekroczyć 30 stopni. W sobotę i niedzielę upalnie będzie już w całym kraju.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę, chociaż przed chwilą mieliśmy już mały przedsmak tego, co będzie już niedługo właśnie w pogodzie w Poznaniu i również w całej Polsce. Ale jak wygląda dzisiaj? Dzisiaj wygląda tak, że mamy obecnie 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jednak jest nieco wyższa, 23 kreski na plusie. I właśnie 23 stopnie to będzie najwyższa dzisiaj temperatura, ona pojawi się w okolicach godziny 17. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę. Z kierunku północno-zachodniego ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 21.17. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i cóż, może po prostu już zahaczę o weekend, jak to wygląda. No bo tak, jutro maksymalnie 26 stopni Celsjusza. No dobra, nie jest jeszcze tak źle, ale w piątek będzie 30 stopni Celsjusza. W sobotę, uwaga, 34 stopnie Celsjusza, a w niedzielę nieco chłodniej 30 stopni Celsjusza. Droga pogodo, ty się zdecyduj z tą temperaturą, bo naprawdę my razem z Lilią tutaj nie mamy na ciebie słów.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. No i tak sobie myślę, że no, patrzę na te temperatury, które będą w najbliższym czasie. Mogę wam powiedzieć, że poza anteną, tak w międzyczasie jeszcze rozmawiałem tutaj z Lilią Ładą i mówiliśmy, że przecież jeszcze nawet w tym tygodniu było tak, że przecież rano było zimno, przecież widać było parę z ust, a teraz no po prostu ta pogoda jest nie do określenia, można by powiedzieć, brakuje mi słowa teraz w tym momencie, ale chodzi mi o to, że nie da się jej przewidzieć. O, właśnie, jest nieprzewidywalna. Tego słowa mi właśnie brakowało. No właśnie, czy to, że powoli gubię słowa, to jest zapowiedź tego, że faktycznie zaraz będzie wysoka temperatura i nie będziemy mogli się odnaleźć

18 minut po godzinie 13, za nami grupa OMD, a także zespół Double. No właśnie, podwójnie pograliśmy na naszej antenie, a teraz chciałbym wam przypomnieć też, nakierować was na to, abyście posłuchali naszych rozmów porannych po raz kolejny, które przeprowadziliśmy w tym tygodniu. Zapraszam was na stronę radioemaus.pl i do zakładki Gość Dnia. W tym tygodniu rozmawialiśmy z Małgorzatą Kowzan, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wczoraj rozmawialiśmy z aspirantem Martinem Halaszem z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a dzisiaj rozmawialiśmy z Sylwią Krzewińską, psychologiem i terapeutą z Centrum Psychologicznego To Ja w Poznaniu. Tematem rozmowy był Internet Dzieci 2026, no bo właśnie z raportu o tej nazwie wynika, że najmłodsi internauci mają zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i reklam alkoholu. Raport podaje, że 32% dzieci w wieku od 7 do 14 lat miało kontakt ze stronami lub aplikacjami zawierającymi treści pornograficzne, a o tych niepokojących danych rozmawialiśmy dzisiaj z psychologiem, a także z psychoterapeutką Sylwią Krzewińską z Centrum Psychologicznego To Ja w Poznaniu. Bardzo ważny temat, słuchajcie, dzisiaj mieliśmy podczas rozmowy porannej. Ta prawie 16-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl. Zapraszam was do wysłuchania tej rozmowy. Możecie to zrobić przez naszą stronę radioemaus.pl, przez zakładkę Gość Dnia, ale również możecie wysłuchać tej rozmowy w naszej aplikacji mobilnej, bo mamy takową. Jest ona dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Zapraszamy do pobrania. No i również Radio Emaus jest obecne w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram. Tam nas znajdziecie, więc tam śmiało możecie również nas obserwować po prostu i też wysyłać nam na przykład wiadomości na temat sytuacji na poznańskich ulicach. Tyle póki co, jeżeli chodzi o naszą stronę i nasze media społecznościowe. Gramy dalej. Tym razem znowu lata 80. Simple Minds i Don't You Forget About Me.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 14:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętek, a muzycznie usłyszeliśmy grupę The Stranglers, a także Roda Stewarta. Trwa jeszcze pasmo w środku dnia, ale myślami jesteśmy już przy audycjach popołudniowych, a wręcz przy transmisjach popołudniowych. Dzisiaj po raz kolejny mamy taką już powoli mini tradycję, że transmitujemy mszę świętą z Gostynia, dokładniej ze Świętej Góry, z sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Róży Duchownej. No i tak, dzisiaj o godzinie 18:30 już rozpocznie się ta transmisja. Najpierw będzie różaniec, a o godzinie 19:00 msza święta z nowenną. Sama transmisja wpisuje się w przygotowanie do stulecia koronacji obrazu. Dzisiaj podczas mszy świętej także będą specjalni goście, bo będą neoprezbiterzy, którzy w tym roku po ukończeniu formacji w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu przyjęli sakrament święceń. No i właśnie dzisiaj również tym bardziej Was zapraszamy do tego, abyście wysłuchali tej transmisji. Jeżeli nie możecie być na żywo w Gostyniu, możecie oczywiście słuchać Radia Emaus. Przypominam, transmisja nad godziną 18:30 ze Świętej Góry, z sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Róży Duchowej w Gostyniu, 18:30, różaniec, godzina 19:00, msza święta z nowenną. Transmisja wpisuje się w przygotowanie do stulecia koronacji obrazu. Zapraszamy Was bardzo gorąco do uczestniczenia w tej transmisji, do słuchania transmisji prosto z Gostynia. To wszystko oczywiście na antenie Radia Emaus, więc zapraszamy Was do tego, abyście byli razem z nami. 18:30 start transmisji. Sama transmisja bardzo możliwe, że potrwa do godziny 20:00, może i nawet nieco dłużej. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Niemniej od godziny 18:30 bądźcie z nami. Ale przede wszystkim nie musicie wyłączyć Radia Emaus, żeby o wszystkim pamiętać. Możecie po prostu nas słuchać w tle cały czas i na przykład słuchać takich ciekawych utworów, jakie będziemy grać w tym momencie. Tym razem cofamy się o 30 lat. Będzie Robert Chojnacki i wówczas jeszcze Piasek, a nie Andrzej Piaseczny. Razem stworzyli wielki hit, nie ma co ukrywać. Prawie do nieba ten utwór gramy w tym momencie na naszej antenie na około 18 minut do godziny 14:00.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 10 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Polski Dwupak, Robert Chojnacki i Piasek, a także Mrozu. Za nami także pasmo W środku dnia. Bardzo wam dziękuję za ostatnie prawie że 4 godziny. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, a także Lili Ładzie za informację. Radia Emaus od godziny 14 do godziny 18. Dzisiaj będzie z wami Arek Szymański, a ja będę jutro od godziny 6 do godziny 10. Dzięki wielkie za dzisiaj. Na sam koniec Eagles i Hotel California. Trzymajcie się. Na razie.

0: Mouse. Na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czy się to komuś podoba, czy nie. 2:42 już.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Są zarzuty dla osób, które obrzuciły tortem Jacka Jaśkowiaka. Za 2 dni w Lesznie rozpocznie się Antidotum Air Show. Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia. Są zarzuty dla osób, które obrzuciły prezydenta Jacka Jaśkowiaka tortem podczas wczorajszej sesji Rady Miasta w Poznaniu. Rzecznik Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, powiedział, że 2 osoby, które zaatakowały prezydenta, przebywają w policyjnym areszcie.
3: Zostały ogłoszone im zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, bo do takiego zaliczamy funkcję prezydenta miasta, a także zarzut znieważenia. Za tego rodzaju przestępstwa grozi im kara do 3 lat więzienia. Równolegle będzie prowadzone także postępowanie o wykroczenie i tym zajmie się już komisariat Poznań Stare Miasto. To wykroczenie dotyczy zakłócenia porządku i spokoju w miejscu publicznym.
2: Nie może być przyzwolenia na tego typu czyny wobec polityków, dodał marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
4: Jeśli dialog kończy się w pewnym sensie fiaskiem i ktoś sfrustrowany podejmuje działania o charakterze przemocy fizycznej, bo tak należy to kwalifikować, co jest absolutnie niedopuszczalne w demokracji, to świadczy o tym, że zawiodły te elementy dialogu.
2: Odpowiedzialność za atak na Jacka Jaśkowiaka wzięli anarchiści z rozbratu. Informacja.

0: relacje z Leszna.
1: 19 i 20 czerwca na lotnisku w Lesznie rozpocznie się kolejna edycja Antidotum Airshow. W tym roku spodziewamy się rekordowej liczby widzów, mówił prezes spółki Lotnisko Leszno Michał Graczek.
2: W zeszłym roku mieliśmy łącznie 75 tysięcy widzów, w tym roku spodziewamy się 85 tysięcy. Przez wszystkie dni wydarzenia w tym roku, oprócz piątku i soboty, mamy jeszcze czwartek, otwarty dla publiczności. Tam jest limitowana liczba biletów, ale można też oglądać loty treningowe.
1: Na niebie będzie można podziwiać wiele wojskowych maszyn, a organizatorzy oddadzą również hołd zmarłemu rok temu Maciejowi Krakowianowi. Pilot zginął w sierpniu podczas próby do pokazu w Radomiu.
0: Informacje kulturalne.
1: 23 czerwca po spektaklu Nieboska komedia w Teatrze Polskim odbędzie się spotkanie Nieboskie inscenizacje, poświęcone dramatowi Zygmunta Krasińskiego. Spotkanie poprowadzi profesor Beata Guczalska, badaczka współczesnego teatru polskiego, autorka m.in. książek Aktorstwo Polskie Generacje, Konrad Swinarski, biografia ukryta. W dyskusji wezmą udział profesor Jerzy Fiećko, historyk literatury, dr Małgorzata Nowak, naukowczyni specjalizująca się w epoce romantyzmu, Piotr Pacześniak, reżyser spektaklu i profesor Józef Opalski, teatrolog. Spotkanie rozpocznie się po spektaklu około godziny 21.10. Wstęp jest wolny.
0: Informacje z kraju.
1: Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, aby sprawdzić wydawanie publicznych pieniędzy. Premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że zwrócił się z wnioskiem do Izby o przeprowadzenie całościowych kontroli.
3: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
1: Donald Tusk oczekuje również od samorządu szybkiego wyjaśnienia sprawy specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według doniesień medialnych działacze partii mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym szpitala bez kolejki, a kompleksowe badania wykonywane były niemal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: To wydarzy się o 17. O 17 temperatura w Poznaniu. Przy bezchmurnym niebie w cieniu wyniesie 23 stopnie. No tylko jak? Bezchmurne niebo i cień? No tak, no można znaleźć cień na przykład pod drzewem gdzieś albo w takim miejscu, gdzie słońce nie będzie docierało przez chwilę. No i tam właśnie temperatura będzie 23 stopnie. Jaka będzie temperatura odczuwalna? To jest pytanie, które ma bardzo duże znaczenie, dlatego że często jest tak, że to, co widzimy na termometrach, to wcale nie jest to, co odczuwamy. No ale na ten temat na razie się nie wypowiem. Myślę, że przed godziną 17 coś będziemy wiedzieć więcej, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, no ale przygotujmy się na to, ponieważ dzisiaj jest ciepło. No i to jest ważna informacja. A jutro, moi drodzy, już nie będzie ciepło. Jutro będzie gorąco i mokro, bo deszcz się jutro pojawi, a w piątek też będzie gorąco. Jutro spodziewane 26 stopni Celsjusza przy deszczowej pogodzie, a w piątek 30 stopni i zachmurzenie będzie umiarkowane. Tak to będzie wyglądało w najbliższych dniach, a upały jeszcze przed nami te wielkie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tak pięknie zaczniemy. Grupa YouTube, co ty na to?
1: Jestem jak najbardziej za, zwłaszcza że pogoda da nam do wiwatu, to trzeba się nastroić pozytywnie.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i YouTube z nami.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: To najprawdopodobniej jedyny taki dzień w najbliższym czasie, bo no nie sądzę, żeby taka sytuacja powtórzyła się w miarę szybko. A szczątki królewskie Bolesława Chrobrego są zaprezentowane właśnie w Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej. Relikwiarz z kością, która jest przypisywana Bolesławowi Chrobremu, został zaprezentowany dzisiaj właśnie w Złotej Kaplicy Poznańskiej Archikatedry. No a warto powiedzieć, że to przecież nekropolia pierwszych polskich władców, pierwszych piastów. Ekspozycja została przygotowana z okazji 1001 rocznicy śmierci pierwszego króla Polski. No i też warto powiedzieć, że wraz z sprowadzoną z Krakowa kością Bolesława Chrobrego wyeksponowany został także relikwiarz z kością Rychezy, pierwszej polskiej królowej, żony Mieszka II. Kości królewskie goszczą w poznańskiej świątyni tylko dziś, więc jeśli ktoś chce nawiedzić Archikatedrę Poznańską, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo taka sytuacja może nie powtórzyć się zbyt szybko. A ja tylko dodam, że dzisiaj o 17.30 pani profesor Magdalena Biniaś-Szkopek będzie moim gościem. No i porozmawiamy o tych kościach, o kościach Bolesława Chrobrego i Rychezy. O tym będzie dzisiaj spotkanie przy kawie o 17.30. Zapraszam.

0: Ania Dąbrowska i zespół Zakopower. No można się zakochać, może się w głowie zakręcić, można czuć motyle w brzuchu. O tym to było właśnie, o miłości, ale tytuł Kwiaty. No bo kwiaty jakoś tak nierozłącznie związane są z miłosnymi oznakami przepraszania, okazywania miłości. No tu sobie już można wstawić to, co kto woli. Za chwilę też będzie duet.
1: Radio Emaus. Dobry dzień.
0: Ale to już nie będzie Sebastian Karpiel-Bułecka i Ania Dąbrowska, tylko zaśpiewa teraz Sanach i Vito Bambino, ale jazz.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: No oczywiście, że dzisiaj o 15.15 będzie konkurs. Tylko nie wiem jeszcze, co będzie do wygrania. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że będzie jakieś wydarzenie kulturalne, na które będę miał dla was zaproszenie. No, ale tego jeszcze nie wiem na 100%, więc może nic nie mówię na razie.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chyba z tych trzech uczynków pokutnych najmniej przywiązujemy wagę do jałmużny, choć Jezus wymienia ją dziś na pierwszym miejscu. Oczywiste jest, jakie dobro wynika dla osoby, której coś ofiarowujemy. Jałmużna jednak przynosi duchowe owoce i temu, kto ją daje. W Księdze Mądrości Seracha czytamy: woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. A w Księdze Tobiasza: jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Czy daję jałmużnę poza Wielkim Postem? Czym mogę się podzielić?

Gdy słyszycie słowo summertime, to pewnie wielu z was w głowie ma od razu kompozytora George'a Gershwina. Ale jeśli skupimy się na tym utworze, to myślę, że tutaj też istotne jest wymienienie imienia i nazwiska jego brata. George Gershwin napisał muzykę, a jeśli chodzi o Ira Gershwin, jego brat, notabene starszy brat kompozytora, George'a Gershwina, napisał tekst do tej piosenki. No i teraz, gdy za taki utwór bierze się ktoś taki jak Janis Joplin, niezapomniana Janis Joplin, z jej, powiedzmy sobie, aksamitnym głosem, no to wychodzi z tego taka kompozycja, której nie sposób przeoczyć, szczególnie w dzisiejszej playliście. Na chwilę przed godziną 15 u nas na antenie, Janis Joplin i Summertime.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ruszają przygotowania do kolejnego cyklu senioralnych. Policjanci, strażacy i pracownicy WOPR będą pilnować bezpieczeństwa nad wodą. Policja z Białej Podlaskiej apeluje o przekazywanie informacji pomocnych w wyjaśnieniu zabójstwa Rosjanina. Ruszają przygotowania do kolejnego cyklu senioralnych. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: W tegorocznej edycji głównym obszarem zainteresowania ponownie będzie zdrowie. Centrum Inicjatyw Senioralnych chce podczas tegorocznego cyklu podpowiedzieć, jak dbać o dobrą kondycję w każdym wieku. Miejskie instytucje, uniwersytety trzeciego wieku i organizacje pozarządowe, które chcą włączyć się w organizacje senioralnych, mogą już się zgłaszać. Wstępną deklarację udziału należy przesłać do 31 lipca na adres zuzanna.macko@centrumis.pl. Tegoroczni senioralni rozpoczną się 26 września o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim. Na uczestników wydarzenia czekać będzie strefa zdrowia, a w niej badania, konsultacje ze specjalistami, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, stoiska profilaktyczne, a także stanowiska edukacyjne. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Policjanci, strażacy i ratownicy WOPR przez najbliższe miesiące będą upewniać się, że wypoczywających kręci bezpieczeństwo. Pod takim właśnie hasłem odbywa się ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna skierowana do osób wypoczywających nad wodą. Podkomisarz Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu przypomina, że przede wszystkim powinniśmy korzystać z kąpielisk strzeżonych przez ratowników.
4: To jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. No i bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie. Na jednostkach pływających trzeba być trzeźwym.
2: Komisarz Monika Murawska z Policji Wodnej zauważa, że choć świadomość dotycząca bezpieczeństwa nad wodą jest coraz większa, wypadków wciąż nie brakuje.
5: I skutery wodne i te wypadki jednak się zdarzają tam, bo tam jest szaleństwo, nagle lato, super zabawa i tam są wypadki, tam jest prędkość i tutaj w tym jest kwestia, zawsze jakiś problem.
2: Sezon kąpielowy w Poznaniu wystartuje już w weekend.
1: Informacje z Poznania.
2: W związku z turniejem Enea Poznań Open na kortach Parku Tenisowego Olimpia od 18 do 21 czerwca zmieni się organizacja ruchu w rejonie parku. Wjazd w ulicę Warmińską będzie możliwy tylko od strony ulicy Wojska Polskiego, a ruch pojazdów będzie sterowany ręcznie przez upoważnionych pracowników organizatora. Nie będzie dojazdu do ulicy Warmińskiej i na Golęcin od strony ulicy Małopolskiej, a ulica Kaszubska będzie jednokierunkowa w stronę ulicy Mazowieckiej. Władze Poznania zachęcają kibiców do korzystania z miejskiej komunikacji zbiorowej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w rejonie Parku Tenisowego Olimpia.
1: Informacje z kraju.
2: Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej zostali już zwolnieni. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak powiedział dziennikarzom, że nie mają związku z tą sprawą.
6: W tej sprawie wstępne ustalenia policji wskazywały, że ci dwaj mężczyźni mogą mieć związek z tym zdarzeniem, z tą sprawą. W związku z tym zostali procesowo zatrzymani. Gromadzony materiał dowodowy był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom i te analizy nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
2: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przekazywanie informacji, jak mówił podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
7: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
2: Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji medyków nie udało się uratować. Ofiara zabójstwa to rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który krytykował Władimira Putina.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: akwar i upały, czy dzisiaj? No dzisiaj ciepło, będzie bardzo ciepło, w zasadzie może i gorąco, bo 23 stopnie, taka temperatura spodziewana jest koło godziny 17. No ale czymże są 23 stopnie w porównaniu z tym, co jutro się będzie działo na termometrach? No i pojutrze. Jutro maksymalna temperatura w Wielkopolsce to będzie Leszno i Rawicz. Tam nawet 27 stopni w cieniu, a pojutrze... A pojutrze będzie jeszcze więcej. Na razie szczegółów nie znam. Jak poznam, to się niezwłocznie z wami podzielę tymi informacjami. Jeśli chodzi o to, jak wyglądają noce póki co, no są dość długie, bo jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to ona... krótkie oczywiście. Długość dnia to 16 godzin 47 minut, a długość nocy to zaledwie 7 godzin i 12 minut. A kiedyś było takie powiedzenie, że 8 godzin trzeba spać. Ale nikt nie powiedział, że to w nocy trzeba spać. Można sobie zasłonić dobrze okno. I wtedy zrobić taką niby noc do spania.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
0: Tobie przeszkadza, jak jasno jest na zewnątrz, żeby spać?
2: Nie, bo mnie, ja sobie wtedy myślę od razu, że jesteśmy na południu Europy, mamy siestę.
0: No myślałem, że białe noci ci się kojarzą, białe noce.
2: Nie, no to akurat i nie ta pora roku i trochę za ciepło.
0: No dobrze, dobrze, ale tak myślałem, że akurat takie skojarzenie będziesz miała.
2: No ale tak hamaczek, siesta, zimny napój.
0: A ci powiem, że akurat jeśli chodzi o temperatury, to ta siesta teraz będzie chyba bardzo wskazana, bo najbliższy czas to będzie taki moment, kiedy w środku dnia, kiedy słońce będzie w zenicie, no ciężko będzie jakoś tak skupić się na pracy. I myślę, że dobrze będzie wtedy zrobić sobie przerwę jakąś. Póki co w piątek, czyli już niedługo, bo jutro, no przepraszam, pojutrze, 30 stopni na termometrach ma być. Na termometrach! A odczuwalna? No właśnie.
2: Aż się boję pomyśleć.
0: Ja też już, aż się boję. Wystraszyłem się bardzo.

0: No bardzo się cieszę, że podoba wam się ten utwór. To zespół Moody Blues. Utwór Blue World. Tak, to nasz Marcin Książkiewicz odpowiada za muzykę w Radiu Emaus i on tak pięknie ubogacił tę chwilę przed konkursem Radia Emaus. A jeśli chodzi o Blue World, no to myślę, że coś będę z tej kategorii miał już za chwilę dla was w konkursie, a w zasadzie już teraz, bo konkurs zaczynamy.
1: Konkurs popołudniowy.
0: 15.15 na zegarze, więc nie ma co czekać, tylko zaczynamy konkurs. No i teraz tak, dwie publikacje mam przed sobą, w tym jedna związana z Blue World. Georg Rowekamp, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. To jest książka, którą pewnie z opowieści moich już doskonale znacie. Książka, która opowiada o strefie gazy z nieco innego ujęcia. Strefa gazy, która ukazuje niezwykle barwną historię chrześcijan. Tutaj autor. Chrześcijan, którzy w strefie gazy od pokoleń żyją, bo Gaza była ważnym ośrodkiem życia monastycznego, kultury i nauki, a obecność chrześcijan trwa tam nieprzerwanie od 2000 lat. I o tym jest ta książka. Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. Georg Rowekamp napisał tę książkę. Wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. No i do tej książki, moi drodzy, a propos Blue World, dołączam jeszcze książkę tahitańskiej poetki pochodzącej właśnie z Tahiti, która jest pisarką i edukatorką, no a nazywa się Flora Orima de Vassin. Flora Orima de Vassin kończyła studia we Francji, tam zdawała także maturę, a studiowała w języku hiszpańskim we Francji, no i ona napisała książkę Zapach Morza. Tę książkę mam dzięki mojemu koledze serdecznemu Leszkowi Naziemcowi, pływakowi ekstremalnemu, który poprosił, czy mogę mieć te książki dla was, drodzy słuchacze. Ja mam dla was taką książkę jeszcze, jedną albo dwie. Jedna na pewno. I trzymam ją w rękach. Flora Orima de Vassin, Zapach Morza, pięknie wydana książka. No i oczywiście Georg Rowekamp, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. Te dwie publikacje dzisiaj dla was. No, żeby się dobrze czytało, to też zakładki dołączam. Jeszcze Radia Emaus i myślę, że to jest godna nagroda, jeśli chodzi o jeden konkurs. Dwie książki, dwie zakładki, a konkurs jeden. No i też jedna zagadka. No ale oczywiście zagadka polega na tym, że ja za chwilę podam wam drogowskazy językowe, które mają was prowadzić do rozwiązania, a wy tymi tropami podążycie, mam nadzieję, bardzo sprawnie. No i wydobędziecie z tych podpowiedzi, co je łączy i jakie słowo rozwiązaniem do zagadki jest. Żeby wziąć udział w konkursie, oczywiście trzeba wysłać SMS pod numer 7148. Koszt takiej wiadomości wysłanej na pod ten numer to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które kojarzy się z tymi podpowiedziami. Uwaga! Na wstępie rozwiązania, a więc to nie jest całe rozwiązanie, tylko to jest informacja o tym, co na wstępie rozwiązania znajdziecie. Na wstępie rozwiązania potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Na wstępie rozwiązania potoczne określenie męskich, zazwyczaj męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Druga podpowiedź brzmi tak. Większość dzisiejszego hasła to krzyk, a w zasadzie wycie, solenizantki z 6 kwietnia, 28 lipca, czy na przykład 12 grudnia. Większość dzisiejszego hasła, może z wyjątkiem początku, większość dzisiejszego hasła to krzyk, a w zasadzie wycie solenizantki z 6 kwietnia, bądź 28 lipca, czy też 12 grudnia. No i trzecia podpowiedź. Zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. Zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem do dzisiejszej zagadki, i to słowo wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź, na wstępie rozwiązania. Potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Na wstępie rozwiązania potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Druga podpowiedź. Większość dzisiejszego hasła, z wyjątkiem może początku, to krzyk, a w zasadzie wycie solenizantki z 6 kwietnia, 28 lipca, czy na przykład 12 grudnia. No i trzecia podpowiedź. Zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. 71,48, złotówka i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie. Dwie publikacje, dwie zakładki, to są nagrody dla zwycięzcy albo zwyciężczyni.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Konkurs popołudniowy.
1: 71 48 71 48, to jest numer telefonu do Radia Emaus na konkurs. Koszt wiadomości wysłanej na konkurs pod 71 48 to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Na wstępie rozwiązania potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Na wstępie rozwiązania potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Druga podpowiedź. Większość dzisiejszego hasła to krzyk, a w zasadzie wycie solenizantki z 6 kwietnia, 28 lipca lub na przykład 12 grudnia. Większość dzisiejszego hasła, może bez początku, to krzyk, a w zasadzie wycie solenizantki z 6 kwietnia, 28 lipca czy na przykład 12 grudnia. No i jeszcze jedna podpowiedź. Zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. 71 48, to jest numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y konkursowe, w treści wpisując słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki i SMS wysłany pod 71 48 kosztuje Was złotówkę i 23 grosze. Powodzenia!
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Do wygrania dzisiaj w konkursie dwie publikacje. Jedna bardzo poważna, bo to historia chrześcijan w strefie Gazy. Zapomniana historia chrześcijan w strefie Gazy. Książka autorstwa Georga Rowekampa, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. No i to jest naprawdę mało znana historia, niezwykle barwna historia. Autor sięga do źródeł i prezentuje miejsca, które stanowią widoczne świadectwo tamtejszej chrześcijańskiej obecności przez ponad 2000 lat obecni chrześcijanie w strefie Gazy. Georg Rowekamp i ta publikacja wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. I jeszcze jedna publikacja Flory Urimy de Vasin, tahitańskiej pisarki i poetki, Zapach morza. Ta książka też dzisiaj dla Was specjalnie jako nagroda. I do tego dwie zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to taki skrócony kalendarz na 2025 rok. To jest pakiet, który odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. Przypomnę, że na odbiór nagrody jest 14 dni, a więc 2 tygodnie. 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, później stawiacie kropkę, potem wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. I uwaga, uwaga! Na wstępie, to nie jest całe rozwiązanie. Na wstępie dzisiejszego rozwiązania potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Na wstępie dzisiejszego rozwiązania potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Teraz inne ujęcie nieco dzisiejszego rozwiązania, właśnie może bez początku. Większość dzisiejszego hasła to krzyk, a w zasadzie wycie solenizantki z 6 kwietnia, 28 lipca czy na przykład 12 grudnia. No i trzecia podpowiedź, którą już znacie, zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. Zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. No i teraz może jeszcze jedną podpowiedź Wam dodam. Też o tym, co na wstępie można by znaleźć. Na wstępie rozwiązania lokal gastronomiczny szybkiej obsługi, a może i nie jeden taki lokal. Na wstępie rozwiązania lokal gastronomiczny szybkiej obsługi, a może i nie jeden taki lokal. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest.

0: Konkurs popołudniowy.
1: 71 48. 7148. Pod tym numerem telefonu jeszcze przez chwilę czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS kosztuje Was złotówkę i 23 grosze i ani grosika więcej. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka postawić trzeba kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać nazwę, która kojarzy się z tymi podpowiedziami. Na wstępie rozwiązania, czyli na wstępie tego określenia, tego klucza dzisiejszego, który w zagadce występuje, na wstępie mamy potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Na wstępie potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Druga podpowiedź, większość dzisiejszego hasła, może bez początku, to krzyk, a w zasadzie wycie, solenizantki z 6 kwietnia, 28 lipca, czy na przykład 12 grudnia. Kolejna z podpowiedzi, nieco inaczej ugryziony początek naszego rozwiązania. Na wstępie lokal gastronomiczny szybkiej obsługi, a może i nie jeden. Na wstępie rozwiązania lokal gastronomiczny szybkiej obsługi, a może i nie jeden. Kolejna z podpowiedzi, zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. Zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. No i teraz podpowiedź ostatnia. Więcej już podpowiedzi nie będę miał dla Was, ale myślę, że chyba to wystarczy. Fortyfikacje. Fortyfikacje. To jest ta podpowiedź, którą mam dla Was na koniec. 71 48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Kończymy dzisiejszy konkurs popołudniowy i po drugiej stronie powinien być ze mną Mateusz i mam wielką nadzieję, że on tam jest. Halo, Mateuszu, jesteś tam?
2: Witam, dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie. Tak cię słyszę, jakbyśmy gdzieś z jakiegoś bunkra rozmawiali, ale mam nadzieję, że to, że da się jakoś przeprowadzić tę rozmowę. W ogóle powiedz mi, dokąd ja się dodzwoniłem.
2: To jest okolica Poznania, miejscowość Kowalskie.
1: Kowalskie, dobrze, jesteśmy w Kowalskiem. Mój drogi, no to przechodzimy do meritum, bo czas nas goni, a chciałbym cię słyszeć cały czas, a jak nam w międzyczasie przerwie rozmowę, no to będzie pewien kłopot. Na wstępie mamy potoczne określenie męskich ramion, zwłaszcza gdy są szerokie. Co na wstępie mamy?
2: Bary.
1: Bary, oczywiście, że chodzi o bary. No ale powiedziałem później, że na wstępie możemy mieć lokal gastronomiczny, szybkiej obsługi, a może i nie jeden, to co by to mogło być?
2: Bary.
1: I również bary, oczywiście, bo bar lub bary, no oczywiście chodzi, że o lokal gastronomiczny. Myślałem, że rozbijesz to na liczbę pojedynczą i liczbę mnogą, ale jak najbardziej jest poprawnie. Mój drogi, to teraz tak, większość dzisiejszego hasła to krzyk, a w zasadzie wycie solenizantki z 6 kwietnia, 28 lipca, czy na przykład 12 grudnia. O co tu może chodzić?
2: O ryk Ady.
1: Oczywiście, chodzi o ryk Ady. Bo to jest większość dzisiejszego hasła. Ada obchodzi imieniny 6 kwietnia, 28 lipca i 12 grudnia. No to znakomicie. To teraz, mój drogi. Fortyfikacje, zapory blokujące przejazd, transport, przejście, miejsca oporu podczas starć ulicznych. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Barykady.
1: Barykady, oczywiście, że tak. No i mój drogi, te barykady dają ci dzisiaj zwycięstwo. Wygrywasz dwie książki i to dwie różne książki. Jedna to historia chrześcijan, zapomniana historia chrześcijan w Strefie Gazy. Książka autorstwa Georga Rowekampa, pięknie wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. I do tego jeszcze książka autorstwa Flory Orimy Devasin, Zapach Morza. Poetka, i to poezja, tahitańska poetka, i ten tomik poezji też tobie przekazuję. No i do tego dwie zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to taki skrócony kalendarz na 2026 rok. A zatem, mój drogi, no to przepraszam. Nie, to nie, to jest bez kalendarza. Czyli masz dwie zakładki różne, ale bez kalendarza. No to tak się złożyło. Dobrze. W każdym razie dwie zakładki są. No to może dorzucę smycz Radia Emaus. Będziesz zadowolony? Halo, jesteś tam?
2: Tak.
1: Jesteś, bo tak coś mi tu zanika. Dobra, mój drogi, w takim razie jak najbardziej nagrody są twoje. No teraz przekazuję tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić. Proszę bardzo.
2: Chciałbym pozdrowić żonę Iwonę przede wszystkim.
1: Żonę Iwonę pozdrawiamy.
2: Ja też akurat słucha teraz Radia Emaus.
1: O, ale gdzieś tam obok ciebie, czy gdzieś w ogóle indziej?
2: Jestem w domu.
1: A, rozumiem, dobra. No to Mateuszu i ciebie, i żonę Iwonę. Dobrze usłyszałem, Iwonę, tak? Pozdrawiamy serdecznie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrody. 14 dni jest na odbiór nagród z Radia Emaus. Mam nadzieję, że zdążycie w ciągu 2 tygodni się tutaj pojawić. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i no i pięknego dnia. Życzymy dzisiaj piękny dzień. Może jakiś spacer z żoną gdzieś.
2: Na pewno. Dziękuję bardzo i również.
1: No to pozdrawiamy. Do usłyszenia albo do zobaczenia jeszcze lepiej.
2: Do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Muzyka na dobre popołudnie.
1: Często się stresuję tym, że gdzieś tam urwie nam rozmowę, że jak ten dialog idzie gdzieś tam z jakimiś zakłóceniami i nie do końca słyszę, co mówi rozmówca, no jest to pewne utrudnienie, ale udało się.

Mateuszu udało się, jest zakładka też z kalendarzem na odwrocie, więc, ale do kompletu będzie oczywiście smycz, tak, że powiedziałem na antenie, a więc smycz dokładam. Do tej smyczy można przyczepić klucze i wtedy one są zabezpieczone. Duże prawdopodobieństwo, że się ich wtedy nie zgubi. Oczywiście, czego wam szczerze życzę. A teraz Goja na chwilę przed godziną 16.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Jest punktualnie 16.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Wielkopolscy funkcjonariusze uczyli się, jak podejmować trudne interwencje. Poznań będzie włączony w zintegrowaną sieć kolejową. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski rozbili grupę wyłudzającą podatek VAT. Wielkopolscy funkcjonariusze uczyli się, jak podejmować trudne interwencje. W Nowym Ośrodku Szkolenia Policji w Gnieźnie odbyła się konferencja poświęcona interwencjom wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i przejawiających niestandardowe zachowania. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Judek zauważa, że takich interwencji jest coraz więcej. Dlatego trzeba uczyć się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i osób, wobec których są one podejmowane.
9: Interweniując do takiej osoby, my nie mamy tego wywiadu, my nie wiemy, czy ta osoba jest rzeczywiście chora psychicznie, czy ona czasem nie zażyła jakichś środków psychoaktywnych, a teraz bardzo modne są te wszystkie środki syntetyczne, jakieś narkotyki, które w swoim składzie nie wiadomo co mają. To jest niezwykle trudne zadanie nie tylko dla zespołu ratownictwa, ale również policjantów, którzy podejmują takie działania razem z nami, bo te osoby potrafią być bardzo agresywne, nieprzewidywalne.
8: Funkcjonariusze rozmawiali także o konieczności zakupu kamizelek kuloodpornych i kamer nasobnych. Wskazywali również na potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych, tak by funkcjonariusze po interwencji nie musieli obawiać się pociągnięcia do odpowiedzialności. W Poznaniu od kwietnia policjanci, kuratorzy i ratownicy współpracują w ramach zespołu behawioralnego. Wymieniają się informacjami dotyczącymi osób, wobec których interwencje podejmowane są wielokrotnie w ciągu roku.
6: Informacje z Poznania.
8: Rząd zaprezentował plany rozwoju sieci kolejowej do 2050 roku. Z perspektywy Poznania oznaczają one włączenie miasta w główne korytarze zintegrowanej sieci kolejowej. Według założeń czas przejazdu ze stolicy Wielkopolski do Wrocławia wyniesie 45 minut, a do Szczecina nieco ponad godzinę. Umożliwi to nowa magistrala wielkopolska. Pociągi na południe pojadą nową trasą z pominięciem Leszna. Jestem tą informacją zaskoczony, mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
10: O bezpośrednich połączeniach Wrocław-Poznań z pominięciem Leszna na zachód do Szczecina do tej pory nie było mowy. To są pomysły bardzo śmiałe i oby rzeczywiście mogły być zrealizowane. Wcale taki pewien bym nie był, aczkolwiek perspektywa 2050 już jest, przepraszam, poza mną.
8: Rządowy dokument uwzględnia również budowę szybkiego korytarza w kierunku Berlina oraz modernizacji linii przez Piłę, co skróci dojazd do Koszalina do 2 godzin i 25 minut. Koszt wszystkich krajowych inwestycji zapisanych w programie oszacowano na 600 miliardów złotych.
6: Informacje z Wielkopolski.
8: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski rozbili grupę wyłudzającą podatek VAT. W tym miesiącu zatrzymano łącznie 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. O sposobie działania grupy mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
11: Fikcyjne dokumenty dotyczyły obrotu materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz dokumentujące usługi marketingowe, a następnie były wykorzystywane do oszustw podatkowych. Ustalenia śledczych wskazują, że podmioty pełniące rolę tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych.
8: oraz wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów złotych. Dwaj podejrzani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wszystkim grozi kara nawet do 25 lat więzienia.
6: Informacje z kraju i ze świata.
8: Z dużą ostrożnością rosyjscy komentatorzy niezależnie odnoszą się do informacji o zabójstwie w Polsce obywatela Rosji. 15 czerwca w Białej Podlaskiej został zastrzelony rosyjski bloger i satyryk o pseudonimie Siemion Skrepecki. Do tej pory zabójstwa nie skomentowali ani kremlowscy politycy, ani liderzy rosyjskiej opozycji. Siemion Skrepecki krytykował i wyśmiewał w swoich pracach moskiewski i miński reżim, ale również rosyjskich opozycjonistów i władze Ukrainy. Naraził się wszystkim, mówił w programie The Break Quest Show, dziennikarz portalu śledczego Dossier, Denis Korotkow. Jest wystarczająca liczba sił, które mogłyby być zainteresowane jego śmiercią. To mogą być rosyjskie służby specjalne, mogą też być indywidualne osoby, którym nie podobało się to, co o nich napisał, takie jak na przykład Ramzan Kadyrow. Korotkow podkreślił jednak, że nie należy budować poważnych wywodów na braku informacji.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Tak, dzisiaj maksymalnie 23-24 gdzieniegdzie stopnie Celsjusza, a jutro już 26 w cieniu i przy deszczowej pogodzie, bo jutro deszczowa pogoda nas czeka. Będzie gorąco i mokro. Właśnie tak się zastanawialiśmy z Lilią Ładą, jak to będzie wyglądało, że deszcz będzie padał przy wysokiej temperaturze powietrza. Pewnie będzie to wszystko parować. Jeśli chodzi o piątek, tu już deszczu nie ma być, ale za to zachmurzenie będzie umiarkowane. No i praktycznie bezwietrznie będzie, bo jutro to jeszcze 40 km na godzinę, nawet taka prędkość wiatru, a w piątek prawie w ogóle wiatru nie będzie. Standardowo gdzieś tam powieje 4 km na godzinę. Czy ktoś w ogóle jest w stanie odczuć wiatr o prędkości 4 km na godzinę? Nie sądzę. A poryweczki w piątek wiatru poryweczki wyniosą 7 km na godzinę i to tylko momentami. Będzie bardzo upalnie, bo odczuwalna temperatura w piątek mimo 30 stopni na termometrach, uwaga, będzie wyższa. 31 stopni Celsjusza. Warunki biometeo jutro i pojutrze niekorzystne i przypuszczam, że w sobotę też będą niekorzystne, bo w sobotę na termometrach 31 stopni. No jeśli będzie bezwietrznie, to temperatura odczuwalna może być dużo, dużo wyższa.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Złota Kaplica i Archikatedra Poznańska i dzisiaj tam szczątki doczesne Bolesława Chrobrego i pierwszej królowej Polski. Rychezy. Tak, Słyszałaś o tym? I to tylko oczywiście. Dzisiaj będzie można zobaczyć? Nie wiem, czy jeszcze, ale pewnie tak. Bo to dopiero 16:07. Jutro już nie będzie takiej okazji. Wyjątkowy dzień dzisiaj, jeśli chodzi o Poznań.
1: Zdecydowanie. A musisz jeszcze dodać przecież, że przez wiele lat te szczątki były przechowywane w katedrze, ale wcale nie było wiadomo na pewno, czy to aby jest Bolesław Chrobry i jego żona.
0: No tak.
1: A teraz po badaniach już wiemy i to o tym mówili też naukowcy na konferencji towarzyszącej temu wiekopomnemu wydarzeniu.
0: Tak, i dzisiaj też sprawozdanie takie małe z tej konferencji będę miał o 17:30. Pani profesor Magdalena Biniaś-Szkopek będzie moją gościnią i trochę na ten temat porozmawiamy. Myślę, że więcej szczegółów od pani dyrektor Biblioteki Kórnickiej się dowiem, bo ona też historyczką jest i ma dużą wiedzę na ten temat. Więc o 17:30 zapraszam. To będzie wyjątkowe spotkanie przy kawie, także zróbcie sobie dobrą, aromatyczną kawę. Może dzisiaj nawet mrożona kawa będzie mile widziana, bo to przecież pogoda może skłaniać do tego, że niekoniecznie musi to być jakiś gorący, rozgrzewający napój, podnoszący ciśnienie, bo raczej byśmy sobie życzyli takiego spokoju i takiej stabilizacji, jeśli chodzi o organizm. Prawda, Lilio?
1: Tak jest, tak. Ja pomyślałam, nie wiem dlaczego obitej śmietanie tak na wierzchu tej mrożonej kawy.
0: No to bardzo dobry pomysł jest akurat,
1: prawda?
0: Uważam. Tak, tak, uważam, że tak, no oczywiście. No to co prawda ja zawsze mówię, że słodycze to dla zgorzkniałych są, no ale ja właśnie taki zgorzkniały jestem, bo lubię.
1: No właśnie ja też.
0: No to chodźmy coś zjeść może.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Taki Adam Bernard Hilary Chmielowski na ten przykład. Urodził się w zubożałej ziemiańskiej rodzinie pod Krakowem w połowie XIX wieku. Kształcił w szkole kadetów w Petersburgu. Jako osiemnastolatek wziął udział w powstaniu styczniowym. Na skutek odniesionych ran stracił nogę. Trafił do rosyjskiej niewoli, a następnie do więzienia. Po zwolnieniu, jak wszyscy, wyemigrował do Francji, do Belgii, do Niemiec. Podjął studia inżynieryjne, ostatecznie skończył jednak malarstwo. Gdy na mocy amnestii powrócił do kraju, dał się poznać jako utalentowany artysta. Cóż jednak z tego, gdy pod wpływem rekolekcji u jezuitów wstąpił do nowicjatu. Nie minęło pół roku, a już opuścił zakon w stanie kompletnego psychicznego udręczenia, tak wielkiego, że do równowagi wracał w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. W wieku 39 lat przeniósł się w końcu na powrót do Krakowa i pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów zaczął wspomagać najbiedniejszych. Ostatecznie zrezygnował jednak z malarskiej kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. I to tam właśnie, 25 sierpnia 1887 roku, Adam Chmielowski przyjął szary habit franciszkańskiego tercjarza i imię Brat Albert. Święty Brat Albert Chmielowski. Bo jako się rzekło, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ale gdy już w nim spocznie...
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Już za chwilę będę miał dla was kilka propozycji kulturalnych dzisiaj do wykorzystania. No chyba, że chcecie zostać w domu, to zawsze warto sięgnąć po jakąś interesującą książkę na przykład. Albo posłuchać jakiejś dobrej muzyki, może jakaś płyta nieprzesłuchana. Tylko kto teraz słucha płyt? Niektórzy to tylko strumieniowo słuchają już bez żadnych płyt, a ja lubię płyty.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Ależ ten czas szybko płynie. Tak nagle się tutaj rozkojarzyłem nieco, a tu proszę bardzo, już serwis kulturalny. 16.30, ostatni dzisiaj serwis kulturalny i spotkanie z kulturą. Podaną na tacy, możecie z niej czerpać. Pierwsza propozycja to godzina 17. I trzeba być przed Centrum Kultury Zamek. Tam jest zbiórka o godzinie 17 i bezpłatny spacer z Iłą po Starym Mieście. To jest część pierwsza, dotyczy dzielnicy cesarskiej. Iła, czyli Kazimiera Iłakowiczówna, i spacer z nią po Starym Mieście to kolejna okazja do poznania biografii tej niezwykłej postaci. Poznańskie wiersze poetki będą pretekstem do zatrzymania się w kilku ważnych miejscach dla naszego miasta, a przechadzkę będzie można rozpocząć przed Zamkiem Cesarskim, idąc wzdłuż ulicy Święty Marcin, potem w ulicy Ratajczaka, a następnie w stronę Opery. Stamtąd uczestnicy przejdą Parkową Aleją na plac Adama Mickiewicza, gdzie ta pierwsza część spotkania się zakończy. O godzinie 17 spacer z Iłą po Starym Mieście, część pierwsza, dzielnica cesarska. Jeśli chcecie się wybrać i poznać nieco i twórczość poetki, i też jej biografię, to myślę, że warto o 17 rozpocząć ten wyjątkowy spacer. Warsztaty z gry Go to ulica Mikołaja Kopernika 4/2A w Poznaniu. Tam odbędzie się spotkanie, gdzie Onte zaprasza wszystkich, którzy chcą nauczyć się grać w Go, ale nigdy nie mieli okazji, a już może grają i szukają przeciwników lub osób, z którymi można rozwijać swoje umiejętności, bo też i tak może być, że ktoś już zetknął się z grą Go. Organizatorzy zapraszają na spotkanie klubu Go. Przy przyjaznej i luźnej atmosferze będzie można poznać zasady gry, rozegrać partię i spędzić czas z innymi pasjonatami, niezależnie od poziomu zaawansowania. Początkujący są mile widziani, jak piszą organizatorzy. Nauczą się podstaw na miejscu. Warsztaty z gry Go. Dzisiaj o godzinie 18:00, ulica Mikołaja Kopernika 4/2A. Wstęp wolny na to wydarzenie. Film plus spotkanie Stan skupienia Liliana Zeitz to dzisiaj w pawilonie Nowa Gazownia przy ulicy Ewangelickiej 1. Kwerowa ekologia różni się od tej tradycyjnej tym, że czerpiąc z podejścia intersekcjonalnego, ustanawia międzygatunkową wspólnotę ludzi i nieludzi. Środowisko jest w niej postrzegane jako sieć współzależności. Podczas rozmowy z Lilianą Zeitz będzie tam doprecyzowywane, czym jest ten nurt i jakie jest jego znaczenie dla współczesnej sztuki. Pawilon Nowa Gazownia, ulica Ewangelicka 1, o godzinie 19:00 film i spotkanie w jednym, Stan skupienia Liliana Zeitz. Tutaj wstęp wolny na to wydarzenie. No i jeszcze zaproszenie do kina, Gwiezdne Wojny, The Mandalorian and Grogu. No to ponad 2 godziny doskonałej zabawy, a w zasadzie doskonałej przygody dla tych, którzy lubią to, co przedstawia Lucasfilm. Lucasfilm i Gwiezdne Wojny, bo to kolejna odsłona, nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen, która ma się bardzo dobrze w kinach i cały czas nie tylko miłośnicy Gwiezdnych Wojen przychodzą obejrzeć ten film. bo to taki sensacyjno-przygodowy film, jak mówią autorzy. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni wataszkowie rozpieszli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród, Mandaloriana Din Djaringa, w tej roli Pedro Pascal, i jego młodego podopiecznego Grogu, czyli nazywany przez niektórych Baby Yodą. Film, w którym wystąpi również Sigourney Weaver, wyreżyserował John Favreau, a wyprodukowali go i Favreau, i Kathleen Kennedy, a także Dave Filoni i Ian Bryce. Muzykę natomiast skomponował Ludwig Göransson. No to taka propozycja dla tych, którzy lubią Gwiezdne Wojny, albo dla tych, którzy nie znają Gwiezdnych Wojen, a chcieliby poznać jedną z jej odsłon. Gwiezdne Wojny, The Mandalorian in Grogu, dzisiaj w kilku kinach, m.in. w Cinema City, do obejrzenia. No to był serwis kulturalny.

Say Something i Justin Timberlake i Chris Stapleton, bo to ich dzieło, ten utwór. Say Something, powiedz coś, no to powiem coś na temat tego, co dzieje się na autostradzie A2. Jak podają motosygnały, kolizja trzech samochodów osobowych między węzłami Luboń i Krzesiny w stronę Warszawy. No i tam spore utrudnienia, trzy samochody osobowe w stronę Warszawy, między węzłami Luboń i Krzesiny, kolizja, spore utrudnienia na autostradzie A2. Uważajcie na siebie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Proszę wróć, wołał przed momentem Marcin Sujka. No i tak sobie można myśleć też o osobach, których nie ma już wśród nas. Na przykład są też tacy artyści, do których tęsknimy, bo ich twórczość była dla nas bliska. Ja nie ukrywam, że ten utwór to był pierwszy utwór, który usłyszałem, który mnie oczarował, jeśli chodzi o twórczość grupy Roxette. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to Mari Fredriksen śpiewa, ale ta kompozycja po prostu skradła moje serce wtedy, dawno, dawno temu. A Mari Fredriksen nie ma już z nami od dawna. Niemniej jednak piosenki zostały, muzyka została. No i teraz u nas na antenie. Roxette i utwór The Look.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: piątek prawie w ogóle nie będzie wiatru. No pewnikiem się usmażymy, bo nie będzie też deszczu w piątek. Ale o pogodzie to po informacjach Radia Emaus, bo już 6 sekund po 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Policja będzie promować swoich dzielnicowych. W poznańskim zoo urodziło się 20 chomików. Posłanka Marcelina Zawisza odpowiada na oskarżenia Jacka Jaśkowiaka. Znani na dzielni. Pod takim hasłem wielkopolska policja chce rozpromować służbę dzielnicowych, którzy w tym roku świętują stulecie działalności w naszym kraju. Pomagają oni obywatelom w wielu sprawach, zaznacza komendant wojewódzki policji w Poznaniu nadinspektor Tomasz Olczyk.
3: Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby.
2: Praca dzielnicowych nie zmieniła się przez długie lata, dodaje przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary.
4: Jeszcze bardziej wychodzimy do społeczeństwa, jeszcze więcej jest spotkań, nawet poprzez takie działania prewencyjne, festyny, edukacja, ulotki. Kiedyś myśmy tego nie mieli, bo technologicznie, a może i tak pomysłu takiego nie było. Dzisiaj praktycznie większość mieszkańców swojego rejonu zna tego dzielnicowego i to jest bardzo cenne.
2: W ramach kampanii zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących służbę dzielnicowych. Między innymi kampanię informacyjną dotyczącą możliwości kontaktu obywateli z dzielnicowymi, materiały filmowe prezentujące funkcjonariuszy oraz wystawę historyczną przygotowaną we współpracy z Zamkiem Górków w Szamotułach.
1: Informacje z Poznania.
2: Populacja chomika europejskiego powiększyła się dzięki poznańskiemu zoo. W ogrodzie urodziło się ponad 20 osobników tego krytycznie zagrożonego gatunku. W stolicy Wielkopolski od lat prowadzona jest hodowla zachowawcza tych gryzoni. Kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński tłumaczy, że chomików nie będzie można oglądać, ponieważ ich rola jest zupełnie inna.
5: Wrócą na wolność, wrócą w okolice Jaworzna, bo to jest taka linia genetyczna zwana panonią, która właśnie tam jest wsiedlana. W przypadku chomików europejskich przestrzeganie tych różnic genetycznych między poszczególnymi liniami jest bardzo istotne.
2: Każdy kolejny miot zwiększa szansę na powrót tego gatunku do polskiego krajobrazu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Młodzi ludzie kończą i zaczynają dzień z włączonym na telefonie TikTokiem. To jeden z wniosków raportu Internet Dzieci 2026, przygotowanego m.in. przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa oraz Polskie Badania Internetu. Autorzy wyliczyli, że dzieci w wieku od 7 do 14 lat spędzają średnio 4 godziny i 25 minut dziennie w sieci. Najmłodsi internauci mają także zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych oraz reklam alkoholu. Sylwia Krzewińska z Centrum Psychologicznego To Ja w Poznaniu tłumaczyła dziś w rozmowie porannej Radia Emaus, że wynika to z niewystarczających zabezpieczeń.
6: W momencie, kiedy oni podają niewłaściwe dane, to automatycznie otrzymują reklamy, które są przeznaczone dla osób dorosłych. W tym są to reklamy alkoholu. Więc czasami to ich klikanie w takie treści jest zupełnie przypadkowe. Natomiast mamy coś takiego jak króliczą norę, czyli jeżeli zaczynamy coś oglądać, to jakby systemy podpowiadają nam dalej tego typu treści.
2: Eksperci wskazują na potrzebę skutecznego wprowadzenia minimalnego wieku korzystania z serwisów społecznościowych oraz ograniczenia reklam.
1: Informacje z kraju.
2: Posłanka partii Razem Marcelina Zawisza wydała oświadczenie w odpowiedzi na wczorajsze słowa prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który uznał, że atak tortem podczas sesji Rady Miasta Poznania ma związek z marcową interwencją posłanki w jego gabinecie. Przypomnijmy, chodziło o sprawę osiedla maltańskiego. Najpierw Jacek Jaśkowiak odmówił prawa do interwencji poselskiej, a teraz uważa, że to partia Razem stoi za wszystkimi jego porażkami, włącznie z ciastem, które wylądowało na jego garniturze. Czytamy w oświadczeniu Marceliny Zawiszy przesłanym przez partię. Razem. Ja mam pytanie do Jacka Jaśkowiaka, czy on zaczął już wierzyć w kłamstwa, które opowiada? Bo jeśli tak, to obawiam się, że stracił kontakt z rzeczywistością. Za wszystkie porażki Jacka Jaśkowiaka odpowiedzialny jest, to może być zaskoczeniem dla pana, Jacek Jaśkowiak.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No bardzo ostra ta retoryka się zrobiła, jeśli chodzi o Poznań i o Urząd Miasta. A tu proszę bardzo, jeśli chodzi o pogodę, to już mniej dynamicznie. No bo raczej stabilnie. Dzisiaj warunki biometeo w nocy korzystne i będzie chłodno i sucho. No i to będzie tylko chwilowe, bo 13 stopni to jest ten chłód w nocy. Taka będzie temperatura odczuwalna, a jutro w ciągu dnia 26 stopni Celsjusza i porywisty wiatr do 40 km na godzinę. Nie będzie obniżał tej temperatury. 26 będzie zarówno na termometrach, jak i temperatury odczuwalnej. Będzie gorąco i mokro i warunki biometeo niekorzystne. W piątek, jak ręką odjął, prawie nie będzie wiatru. Albo powiem szczerze, no nie będzie wiatru, no bo 4 km na godzinę, to co to jest za wiatr? To jest żaden wiatr. Pewnie nikt go nie poczuje. No, a momentami wiatr ma się postarać wspiąć na wyżyny swoich możliwości w piątek i to będzie 7 km na godzinę. No, myślałby kto. 7 km na godzinę to w ogóle też nic. A jeśli chodzi o temperatury piątkowe, no to proszę bardzo, jak to się skończy. 30 stopni będzie na termometrach, a przy takim żadnym wietrze praktycznie odczuwalna temperatura będzie na poziomie 31 stopni. I jak dodam do tego, że mówimy o temperaturze w cieniu, no to teraz resztę to już sobie sami Państwo dopowiecie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: No i to jest tak, że temperatura w naszym poznańskim magistracie się podniosła bardzo mocno, ale ta na zewnątrz budynków też okazuje się, że nie będzie czekać. I tutaj też będzie bardzo, bardzo upalnie i skwarnie i gorąco.
2: Robi się gorąco.
0: Robi się gorąco i no nie wiem, czy czekamy na to. Raczej czekamy na taki deszcz, który nie będzie takim polewaniem gorącą wodą, bo to może się tak skończyć. Jak będzie deszcz i temperatura bardzo wysoka, no to ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. A przy tym zero wiatru praktycznie, prawie zero wiatru, No to naprawdę może być bardzo, bardzo ciężko. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my razem jeszcze przez kilka sekund będziemy, a potem Lilia uda się na spoczynek, żeby jutro się z wami przywitać o godzinie 12, a ja zostaję, bo o godzinie 17.30 pani profesor Magdalena Biniaś-Szkopek będzie moim gościem. Porozmawiamy o szczątkach Bolesława Chrobrego i królowej Rychezy, o tym, co będzie można, co w zasadzie można było dzisiaj i jeszcze pewnie może można oglądać w Archikatedrze Poznańskiej. To jest tylko moment, żeby się tam udać, bo później już nie będzie takiej możliwości. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj jeszcze później będzie, będziemy się łączyć z Gostyniem, skąd nadamy nabożeństwo i mszę świętą z góry, Świętej Góry w Gostyniu. Specjalnie dla was, drodzy słuchacze, to po godzinie 18.00.

Muszę przerwać, bo czas biegnie, a macie szansę do 17:30 w Złotej Katedrze, w Złotej Kaplicy, w katedrze obejrzeć królewskie szczątki, czyli relikwie, historyczne relikwie, kość Bolesława Chrobrego, sprowadzoną z Pałacu Arcybiskupów Krakowskich i także rychezy, kość rychezy, czyli królowej żony Mieszka II. Ta kość została sprowadzona z opactwa benedyktynów w Tyńcu. W Złotej Kaplicy, w katedrze królewskie szczątki będą prezentowane dzisiaj do godziny 17:30, więc jak ktoś ma blisko, no to spieszcie się.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dzisiaj o godzinie 18 w katedrze, w archikatedrze poznańskiej odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, podczas której zabrzmi utwór Jakuba Polaczyka, Lament pamięci króla Bolesława Chrobrego. No i wykona to skrzypek Mariusz Mączak. Poza tym dzisiaj przeżywamy konferencję, podczas której zastanawiamy się nad wpływem władców Polski na dzieje Polski. No, prezentowane są wyniki badań naukowych, które umożliwiają stwierdzenie czasu, z którego pochodzą relikwie. O relikwiach mówiliśmy dzisiaj sporo na naszej antenie. One jeszcze do godziny 17.30, jeszcze 8 minut zostało, żeby je zobaczyć w Archikatedrze Poznańskiej. No a więcej na ten temat, więcej na temat tych wyjątkowych artefaktów, tych wyjątkowych relikwii dzisiaj o godzinie 17.30 na antenie Radia Emaus. Spotkanie przy kawie, spotkanie z panią profesor Magdaleną Biniaj-Szkopek i porozmawiamy na temat szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy, bo je jeszcze przez kilka minut można oglądać w Archikatedrze Poznańskiej.

0: Ania przy kawie.
1: I tak oto rozpoczynamy spotkanie przy kawie. Ja kawę mam zrobioną i mam nadzieję, że pani profesor Magdalena Biniaś-Szkopek po drugiej stronie telefonu również z kawą. Dzień dobry, pani profesor.
2: Bardzo witam, dzień dobry, bardzo mi miło. Tak, oczywiście czekam z kawą.
1: Moja droga, my nie będziemy udawać, że nie znamy się i że nie jesteśmy po imieniu, bo jesteśmy po imieniu, ale pani profesor dzisiaj występuje w wyjątkowej roli, bo to właśnie ciebie będę pytał o to, czym dla ciebie jest to, że dzisiaj w Poznaniu, jeszcze przez chwilę, a w zasadzie już nie, można było oglądać cenne relikwie historyczne, w zasadzie cenne to chyba mało powiedzieć, kość Bolesława Chrobrego sprowadzoną z pałacu arcybiskupów krakowskich, a także rychezy, która została sprowadzona z opactwa benedyktynów w Tyńcu. No to wyjątkowy dzień, prawda? Dla nas dzisiaj tutaj w Poznaniu.
2: Wyjątkowy, wyjątkowy. Co więcej, poprawię może, bo rzeczywiście to nie jest tak, że już nie można oglądać. Otóż właśnie można, ponieważ za pół godziny, o godzinie 18, więc kto może, jeszcze śpakuje i może zdążyć, rozpoczyna się uroczysta msza święta w katedrze, gdzie wyeksponowane będą oba artefakty, obie kości, oba relikwiarze de facto, bo kości umieszczone są w relikwiarzach. Są to oczywiście relikwie o charakterze patriotycznym, relikwie de facto narodowe, bo ani Rycheza, ani Bolesław Chrobry świętymi nie byli. Natomiast msza za spokój ich duszy, msza też jakby ciesząca się, niejako uroczysta msza wokół tego, że mamy państwowość, że jesteśmy wolnym państwem, że generalnie od 1001 lat możemy mówić o tym, że państwo polskie przeżywało ten czas koronacji wielkości, co więcej wracało potem do tego wiele razy. Jakby towarzyszyć nam będą te kości. Dodatkowo zaraz po mszy, czyli tak myślę w okolicach godziny 19, rozpoczyna się uroczysta oprawa z takim rytem koronacyjnym, także będzie można posłuchać, jak w języku łacińskim i jak wyglądała oprawa muzyczna koronacji tych średniowiecznych koronacji polskich królów. Także tutaj jeszcze wiele, wiele przed nami.
1: To ja myślę, że tutaj wielu słuchaczy i słuchaczek teraz odetchnęło, bo ja powiedziałem, że o 18 msza i no i do tej mszy będzie można oglądać te kości, te relikwie historyczne, a później już msza i to niekoniecznie, a ty wprowadzasz w to, że jednak jak najbardziej, że podczas mszy świętej również będzie to wystawione, aby można to zobaczyć, czyli te cenne historyczne relikwie. Czym to całe wydarzenie jest dla Poznania i Poznaniaków? Bo w końcu w 1025 roku koronowano Bolesława Chrobrego, no i to jest też taka wyjątkowa data, że możemy to prezentować w Poznaniu w tym roku, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Czym jest na Poznanie? Znaczy ja wielu ludziom opowiadam, że król wrócił po prostu do swojej pierwszej stolicy, do tego miejsca, gdzie wiele rzeczy się zaczęło, bo jednak Poznań tym miejscem dla Bolesława Chrobrego niewątpliwie był. Powrót króla tak też polskienowsko mi się oczywiście skojarzył. Natomiast rzeczywiście jest to taki moment też symboliczny, no bo ta kość wracająca, my jakby, no to, co zostało z ciała Bolesława de facto, my nie wiemy. To, co pobrano właśnie u progu XX wieku, po tym jak nagrobek został zniszczony, po tym jak ten cały grobowiec, w którym rzekomo miał znajdować się Bolesław Chrobry, został zniszczony, no to jest to wszystko, co nam zostało. Także de facto król wrócił do Poznania. Dziś jesteśmy po konferencji, na konferencji, na której wygłoszono 9 przeciekawych referatów i co ważne, usłyszeliśmy o bardzo ciekawych kwestiach związanych z datowaniem tejże kości, ponieważ cały relikwiarzyk, w którym mieści się kość, rzekoma kość Bolesława Chrobrego, to jest po badaniach, po analizie wiemy, że jest to kość, kość wielkiego palca od stopy i badaniami które tymi węglowymi, tak zwanymi badaniami metodą C14 udało się jakby przeanalizować i dodatować kości w sposób niezwykle dokładny. Pan profesor Krąpiec doprecyzował, że najbardziej prawdopodobna data to są rzeczywiście połowa lat 20. pochodzenia tego materiału. Oczywiście metoda C14 daje zawsze jakiś zakres, więc tutaj ten zakres jest od 1013 do 1026 roku. Natomiast ja powiem zupełnie jako historyk tak, bardziej dla takiego okresu, bardziej wiarygodnych i bardziej jakby szczegółowych badań co do tego, że to może być rzeczywiście kość Bolesława Chrobrego, to my już chyba dopóki nie zmieni się sytuacja związana z badaniami DNA i nie będą one możliwe do badania jeszcze w sposób bardziej szczegółowy niż są obecnie, to nic więcej nie uzyskamy. To jest możliwie największe prawdopodobieństwo, jakie jesteśmy w stanie uzyskać.
1: Ta konferencja, która odbywała się w Poznaniu, no to też przede wszystkim miała na celu, aby pokazać wpływ władców na dzieje Polski, jakże oni bardzo wpływali na to, co się wydarzyło później tutaj na naszych terenach. No ale sam fakt tego, żeby potwierdzić wiarygodność takich kości, czy coś na ten temat też na konferencji było mówione o tej specyfice badania tego materiału, którym są te szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, no bo przecież nowoczesna technologia pozwala naprawdę dokładnie to określić.
2: Tak, tak dokładnie tak. Konferencja była bardzo wieloaspektowa, od wątków typowo historycznych, związanych też z relacjami Polski z tego okresu na arenie międzynarodowej, po właśnie szczegółowe badania związane z badaniem tego materiału kostnego. Ja podkreślę tylko, że poddano badaniu tylko ten materiał odnośnie Bolesława Chrobrego, bo tylko ten relikwiarzyk był otwierany. Tego relikwiarza z kawałkiem żebra Rychezy tego nie otwierano, aczkolwiek cała historia, jak to żebro trafiło najpierw do benedyktynów z Teńca, no teraz do Poznania, to mniej więcej wiemy, jak trafiło, wiemy, kto przywiózł, jak przywiózł i tak dalej. Natomiast jak trafiło do Teńca, to tego wysłuchaliśmy. Natomiast ten relikwiarzyk z fragmentem żebra Rychezy otwierany nie był, on jeszcze na swój czas pewnie czeka. Natomiast rzeczywiście to badanie tej kości palca stopy, jeżeli chodzi o Bolesława Chrobrego, było poddane badaniu i o tych analizach też panowie profesorowie opowiadali.
1: Jesteś historyczką, jesteś znawczynią tego typu tematów. Moja droga, powiedz mi, czy ty jak spotykasz się w gronie niekoniecznie historyków, czy spotykasz się z takimi zarzutami, że czy to na pewno ich kości, czy to na pewno te szczątki, czy to jest sprawdzone, bo gdzieś podczas jakiejś konferencji ktoś może zarzucać, że no przecież wiadomo, że pierwsi królowie Polski, że to jednak katedra wawelska i że tam ta opcja krakowska podkreśla to, że Wawel tutaj jest ważniejszy. My jednak w Poznaniu wiemy, że Poznań i Złota Kaplica w Poznaniu ma dla nas szczególne znaczenie. Czy te rozmowy gdzieś tam w kuluarach wśród historyków też się odbywają?
2: Oczywiście, że tak. Tutaj tu powiedziałabym nawet dopiero pojawili się wątpiący, bo tak naprawdę nawet historykom zajmującym się wczesnym średniowieczem i to wczesnym średniowieczem polskim bardzo trudno było uwierzyć w to, że relikwia, która ma jakąś tam swoją historię udokumentowaną dopiero od XIX, czy może od końca XVIII wieku, że ona może być tym, za co się podaje. Szczególnie, że mówimy o sytuacji, kiedy Polska przechodząc przez zabory, to jest czas, kiedy wręcz tworzono tego typu relikwie, aby to, co Sienkiewicz robił, pisząc swoje powieści, tak w ten sposób wiele osób robiono, choćby Czartoryscy, do swojej wspaniałej kolekcji, żeby podtrzymywać wiarę w polskość, w to, że Polska zostanie odrodzona. Także tutaj wątpliwości było dużo, natomiast miałam to szczęście, że w Bibliotece Kurnickiej gościliśmy kilka tygodni temu konserwatorów właśnie z Wawelu, którzy mieli ten przywilej, że kilka lat temu odnawiali, odświeżali, poddawali też badaniu ten relikwiarz, w którym dziś przechowywana jest kość Bolesława Chrobrego, domniemana kość Bolesława Chrobrego. I oni opowiadali całą tą historię o tym, że kość została wyjęta, bo również ona jako materiał, co prawda, no szczątki ludzkie, bo to też musiano potwierdzić, bo właściwie to nie wiadomo było, co tam było. Tą kość przez szybę niewiele widać. Także myśli były takie, to nawet nie wiadomo, czy to jest kość ludzka. Tymczasem po jej przeanalizowaniu najpierw przez antropologów okazało się, że jest to bezsprzecznie kość ludzka. Co więcej, ona na powiedzmy pierwszy, drugi rzut oka wyglądała niewątpliwie na kość wiekową i to taką wiekową. Natomiast tutaj udało się również pobrać odrobinę materiału kostnego, która została wysłana do badań i te badania, tak jak mówię, potwierdziły ten zakres lat tej pierwszej połowy, połowy lat 20. XI wieku i jest w tym rzeczywiście coś niezwykłego, bo naprawdę to datowanie, kiedy jak pan profesor o tym powiedział w ramach swojego referatu, to ja słyszałam po prostu w sali, gdzie cały czas trochę było szumu, ktoś tam z kimś rozmawiał, bo poznaniacy nie zawiedli, był dziś tłum ludzi na konferencji, nagle nastała taka cisza i wszyscy wpatrywali się w pana profesora, mimo że tak trochę się domyśleliśmy.
1: No bo to historia dzieje się na naszych oczach tak naprawdę.
2: Tak, dokładnie tak. Więc ten moment był niezwykły i muszę powiedzieć, że tutaj współorganizator, bo ja to jestem kobieta raczej twarda, więc mi się łza wokół nie zakręciła, ale współorganizator, który nas tutaj wspierał, pan Janusz Fidor, powiedział, że jemu się łza wokół zakręciła, naprawdę. Także naprawdę to było rzeczywiście przełomowe wydarzenie i pan profesor po raz pierwszy oficjalnie też ogłosił wynik tych badań na takiej konferencji.
1: To jest coś niesamowitego, uczestniczyć w takich historycznych wydarzeniach, które to się naprawdę po całym świecie na pewno rozniesie ta informacja i pewnie już się to dzieje. Te badania i technika, która cały czas postępuje, to cały czas jest proces, to się nigdy nie zatrzymuje i z czasem pewnie będziemy mogli wiele bardziej dokładnych badań wykonać, to jest pewne i to w to głęboko wierzę. Tak jak w to, że te kości Rychezy żony Mieszka II również będą zbadane, bo pewnie swój czas też będą miały, prawda?
2: No, bardzo na to liczymy, natomiast tutaj jest troszkę bardziej skomplikowana budowa samego relikwiarza, gdyż on został po prostu zaplombowany w sposób taki dosyć, trochę trudniej jest do tego materiału się dostać, nie niszcząc samego relikwiarza, który też przecież jest niezwykle cenny, w związku z czym tutaj jakby na to pozwolenie też nie dostaliśmy, także to się jeszcze nie odbyło, ale wszystko przed nami. Bardzo też liczymy na to, że dziś naprawdę te metody związane z badaniem tym radiem węglowym, te, które pozwalają datować, też już są znacznie dokładniejsze niż były kiedyś. No i myślę, że badania w zakresie DNA, tutaj jesteśmy z dużymi znakami zapytania, bo cała praca wokół genomu piastów i wokół tego, gdzie, skąd pochodzili piastowie, ona się ciągle odbywa. Próbki są pobrane, osoby, które się tym zajmują, mówią wprost, że być może te same próbki za 5-10 lat sprawdzone będą dawały jeszcze dokładniejsze, jeszcze bardziej szczegółowe wyniki, bo też cała ta niejako, nie użyję może profesjonalnego słowa, maszyneria, ona też cały czas poprawia swoją jakość, zwiększa czułość, no i tutaj tych możliwości podejrzewam też będzie, tak jak mówią fachowcy, coraz więcej i wyniki badań będą coraz dokładniejsze.
1: Magdo, już nie zatrzymuję cię, bo o 18:00 msza święta, pewnie będziesz w niej uczestniczyć, przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Gądecki.
2: Tak
1: i podczas tej mszy w ogóle zabrzmi utwór Jakuba Polaczyka, Lament pamięci króla Bolesława Chrobrego w wykonaniu skrzypka Mariusza Mączaka, więc myślę, że to będzie też prawdziwa uczta artystyczna i to takie dopełnienie tych wszystkich uroczystości. Bardzo ci dziękuję za to, że mogliśmy posłuchać z pierwszej ręki informacji. Pani profesor Magdalena Biniaś-Szkopek, dyrektorka Biblioteki Kórnickiej, moim gościem dzisiaj w spotkaniu przy kawie była.
2: Chciałam powiedzieć, że czułam się dzisiaj trochę jak dziennikarka Radia Emaus, wysłana po prostu w pole tutaj do relacji z pierwszej ręki. Także bardzo się cieszę, że mogłam porozmawiać z tobą, Arku. Ogromna radość.
1: A ja się bardzo cieszę, że mam twój numer telefonu w komórce i że możemy się połączyć. Bardzo dziękuję pani profesor.
2: Doskonale.
1: Pani profesor bardzo Magdalena Biniaś-Szkopek, Arkadiusz Szymański, to było spotkanie przy kawie. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To Eddie Brickell i zespół The Bohemians, Good Times, i myślę, że to jest dobry czas. 10 minut przed godziną 18. O 18 serwis Radia Watykańskiego, a punktualnie o 18.30 połączymy się z Gostyniem, z sanktuarium w Gostyniu, skąd nadamy nabożeństwo i mszę świętą na naszej antenie. Jak zawsze, co w przedostatnią środę miesiąca, taka transmisja u nas jest prezentowana. Także dzisiaj również ten moment, dzisiaj przedostatnia środa miesiąca, a zatem punktualnie o 18.30 połączymy się z Gostyniem. Ja za dzisiaj już dziękuję, Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami, do usłyszenia, do jutra, do godziny 10. O 10.00 z wami się przywitam.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Cię. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
3: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
1: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.
1: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
1: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
1: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus.
6: 4 minuty po godzinie 18:00. Słuchacie dobrego radia Emaus w Poznaniu. Bardzo dziękuję koledze redakcyjnemu Arkadiuszowi Szymańskiemu za program. Jak powiedział, spotkacie się z nim państwo jutro od godziny 10:00. Ja przejmuję stery, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Kłaniam się nisko i razem z państwem oczekuję na połączenie z gostyniem. Jak już słyszeliśmy, o 18:30 łączyć się będziemy z Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej. To wszystko w ramach przygotowania do 100. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej, Świętogórskiej Pani. 18:30 Różaniec Święty i nabożeństwo czerwcowe, które poprowadzi Filipin ksiądz Filip Michalak. Potem o godzinie 19:00 msza święta z nowenną do Matki Bożej, Świętogórskiej Pani. Mszy świętej przewodnicy czyć będzie ksiądz Rafał Matelski, A kazanie na tej mszy świętej wygłosi Filipin ksiądz Leszek Woźnica. Gorąco Państwa zapraszam do wspólnej modlitwy. Jak słyszeliśmy wcześniej w słowach naszego kolegi Arkadiusza, ta msza święta zawsze w trzecią środę miesiąca właśnie o tej porze łączymy się w ten sposób, czy włączamy się w ten sposób, to wielkie przygotowanie do radosnego świętowania setnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej, obrazu, który koronowany był przez sługę Bożego, czcigodnego sługę Bożego, kardynała Augusta Chlonda. Czcić Maryję to tak naprawdę czcić Chrystusa, bo ona nigdy nie zatrzymuje na sobie, ale prowadzi właśnie do Niego. Łacińska dewiza zamieszczona nad obrazem Matki Bożej w Szynsztat, w dobrym mieście w Niemczech, mówi Servus Mariam Nunquam Peribit, co tłumaczy się jako sługa Maryi nigdy nie zginie. Drodzy Państwo, oczekujemy na połączenie jeszcze parę ładnych minut, a przed nami trzecia godzina dnia i w cieniu Twoich rąk, a za chwilę potem Miłość i Marek Grechuta. To będą dobre, piękne dźwięki.

zegarek ten, co ustalał spotkania. Tych kilka płyt do wspólnego słuchania. Krzesła i stolik

0: Radio Emaus.
1: Kwadrans po godzinie 18:00. Słuchacie dobrego radia Emaus w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Drodzy Państwo, człowiek wierzący to taki, który powinien codziennie chociaż fragment Pisma Świętego przeczytać. Nie da się pewnie codziennie wszystkim z racji na pracę, obowiązki być na mszy świętej. Zresztą nie ma takiego obowiązku. Niedzielę tak, a dzień powszedni niekoniecznie, ale chociażby fragment, chociażby minutę, 5 minut. Idealnie było pewnie z pół godziny, ale może i trudno to przy natłoku obowiązków, żeby codziennie czytać Pismo Święte. Ale chociaż jedno zdanie, to ja tutaj przypomnę. Jedno zdanie z Ewangelii, mam taki piękny, może nie modlitewnik, książkę wydaną przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Jan Twardowski, Myśli na każdy dzień. I dzisiaj, pod datą 17 czerwca, czytam jedno zdanie z Ewangelii, później krótki, ciekawy komentarz. To z Ewangelii Mateusza. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. I ksiądz Twardowski komentuje to. Jak biedna ta nasza ludzka lewa ręka, tak wciąż dyskretna. Pomaga prawej rozdawać prezenty i nawet nie ma wiedzieć, co prawa daje. Tak ważna w muzyce, przy dojeniu krowy, przy zmywaniu naczyń. Jeżeli ktoś jest nam potrzebny, mówimy, że jest naszą prawą ręką, nie lewą.

całujemy prawą rękę, nie lewą. Na lewą nieraz machniemy prawą, lekceważymy ją i nie mówimy tak dobrze jak o prawej. Ale lewa ręka jest bardziej ewangeliczna i Bóg w skrytości widzi chyba najpierw tę bardziej ukrytą i mniej wychwalaną. Może nawet do nieba wciągają nas z lewą? Nas za lewą, a nie za prawą rękę? Jak to jest? Lewa ręka daje prezenty, czy prawa? Nie jedna o drugiej nie ma nic wiedzieć, tak mówi Ewangelia. Chodzi jednym słowem o skrytość. Nic na pokaz. Wszystko, co robimy, mamy robić jako ludzie wierzący. Dla Boga, w myśl słów świętego Pawła, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Ale ostatecznie mamy pamiętać o naszym celu, którym jest wieczność nieba. Niebo, pracujemy, zarabiamy i dobrze, i to jest nasze zadanie. Nie możemy od tego się uchylać, ale ostatecznie i tak wszystko tutaj zostawimy. Nasz skarb to wieczność i tam chcemy być razem z naszymi bliskimi, których bardzo kochamy, bo najpiękniejsze sprzęty, rzeczy, które sobie wypracowaliśmy, kupiliśmy za zarobione pieniądze, one cieszą, pewnie, że cieszą, ale one zostaną tu na ziemi, a my, no cóż, my pójdziemy boso. I już za niespełna 15 minut łączymy się z Gostyniem.

18:27, tutaj dobre Radio Emaus. Radio Archidiecezji Poznańskiej. Pozdrawiam Państwa bardzo gorąco. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Już za kilka minut, za trzy minuty, 18:30 łączyć się będziemy z Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Pani, skąd będziemy transmitować najpierw nabożeństwo różańcowe i czerwcowe. Poprowadzi je ksiądz Filip Michalak, Filipin. Potem o godzinie 19:00 msza święta ze specjalną nowenną do Matki Bożej Świętogórskiej Pani. Przy świętej przewodniczyć będzie ksiądz Rafał Matelski, a kazanie na mszy świętej wygłosi ksiądz Leszek Woźnica. Gorąco Państwa zapraszamy do wspólnej modlitwy. Tą modlitwą, tą transmisją wpisujemy się w wielkie przygotowanie księży Filipinów i całej archidiecezji do setnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Świętogórskiej Pani.

Jak w każdą środę w modlitwie różańcowej chcemy Tobie, Maryjo, powierzać nasze modlitwy, nasze intencje, te zapisane na kartkach i te, które przynosimy w naszych sercach. Modlimy się też za naszą Ojczyznę. Prosimy o pokój na świecie. Modlimy się w intencji wszystkich pielgrzymów. Witamy także wszystkich radiosłuchaczy Radia Emaus. W waszej intencji także modlimy się podczas wspólnego różańca. I razem z Maryją, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, przed naszym Panem a jej Synem, składamy wszystko to, co macie zapisane w waszych sercach, a z nami duchowo się łączycie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę w Boga, Ciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekła, wstąpił na niebiosa, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, w niebo wzięcie Matki Bożej. Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tobie, o Matko, zawierzamy wszystkie nasze intencje, wszystkich pielgrzymów, wszystkich słuchaczy Radia Emaus, którzy duchowo się z nami łączą dzisiaj. zawierzamy też neopresbiterów naszej archidiecezji, diecezji kaliskiej, którzy dzisiaj do Ciebie, Matko, pielgrzymują. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze sprawy zanurzmy razem z Maryją w sercu naszego Zbawiciela, wołając Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa, świątynio Boga, serce Jezusa, przybytku najwyższego, serce Jezusa, domie Bożej, bramo niebios, serce Jezusa, gorące ognisko miłości, serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą, serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębiną, serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, serce Jezusa, źródło życia i świętości, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, serce Jezusa, zel żywością napełnione, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
1: zmiłuj się nad nami,
0: serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
1: zmiłuj się nad nami,
0: serce Jezusa, włócznią przybite,
1: zmiłuj się nad nami,
0: serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
1: zmiłuj się nad nami,
0: serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
1: zmiłuj się nad nami,
0: serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
1: zmiłuj się nad nami,
0: serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
1: zmiłuj się nad nami,
0: Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Jezu,

0: środowy wieczór przybywamy tu na Świętą Górę do Matki Bożej Róży Duchownej. Chcemy ją prosić, by poprowadziła nas drogą wiary przez nasze życie, tak jak ona, byśmy z wiarą potrafili przejść naszą drogę, którą Pan Bóg nam wyznaczył. Dzisiaj w naszej wspólnocie modlitwy serdecznie witamy neoprezbiterów z naszej archidiecezji poznańskiej i diecezji kaliskiej, którzy dzisiaj Matce Bożej tutaj w tym miejscu chcą zawierzyć swoją drogę, swoją posługę kapłańską. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Rafał Matelski, który pochodzi z parafii świętej Marii Magdaleny w Czarnkowie, a pierwszą parafię, do której został przydzielony, będzie parafia świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Buku. Modli się z nami także ksiądz Wojciech Król z parafii Wszystkich Świętych w Kórniku, który został posłany przez naszego arcybiskupa do parafii świętej Katarzyny we Wronkach. Jest razem z nami i łączy się w modlitwie, sprawując tę najświętszą ofiarę, ksiądz Kamil Wawrzyniak z parafii świętego Mikołaja, biskupa w Krzewiniu, który został oddelegowany do swojej posługi kapłańskiej w parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu. Modli się razem z nami ksiądz Kamil Kudrykiewicz z parafii świętego Antoniego w Ostrowie, który został oddelegowany do parafii świętego Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim. Jest i ksiądz Konrad Miluśki z parafii świętego Jana Ewangelisty w Koźminku, który będzie pełnił swoją posługę w parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Witaszycach. Witam was wszystkich, siostry i bracia. Witam także tych, którzy dzisiaj z nami łączą się w modlitwie za pośrednictwem Radia Emaus. To w ramach naszego przygotowania do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej w każdą trzecią środę miesiąca łączymy się poprzez radio ze słuchaczami i zapraszamy was do wspólnej modlitwy. A msze święte odprawiamy w następujących intencjach. Ksiądz Rafał, który przewodniczy tej mszy świętej, odprawia w intencji mamy Małgorzaty. Pozostali kapłani neoprezbiterzy sprawują tę mszę świętą w intencji Bogu Wiadomej. Modlimy się także w intencji wszystkich próśb i podziękowań, które wpłynęły na dzisiejszą nowennę, w intencji Ojczyzny naszej, dobrodziejów naszego sanktuarium. Kolejna intencja z podziękowaniem za 30 lat małżeństwa Wandy i Jana, z prośbą o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla jubilatów i całej rodziny. Kolejna intencja z prośbą o opiekę Maryi nad rodziną Marii i za świętej pamięci Mirosława. Kolejna ze świętej pamięci Ryszarda Kabacińskiego od rodzin Duszyńskich i Skorupków. Kolejna ze świętej pamięci Czesława Frąckowiaka od rodzin Kędziora, Nitka i Gorynia. Kolejna ze świętej pamięci Jolantę Skibicką od Sylwii Macieja Czajka z dziećmi. Kolejna ze świętej pamięci Eugeniusza Danek od rodziny Marciniaków. Kolejna ze świętej pamięci Jacka Filmana od Agaty, Leszka, Staszka z rodzinami.
1: To dla nas ogromna radość i wielki zaszczyt, że w pierwszych dniach bycia prezbiterami możemy tutaj na Świętej Górze w Gostyniu sprawować Najświętszą Eucharystię. Bardzo dziękujemy także za zaproszenie do tej wspólnej modlitwy. A na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry,
2: że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie,

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Oto słowo Boże.

owym czasie posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicę było na imię Maryja. Anioł szedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.

Czcigodni bracia kapłani na czele z neoprezbiterami naszej metropolii, czcigodne siostry, zakonne siostry służebniczki, duchowe córki błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i wy, którzy jesteście słuchaczami Radia Emaus, kochani czciciele Matki Bożej, kolejny raz gromadzimy się na Świętej Górze w nowennową środę. Gromadzimy się tutaj liczniej niż w zwykły dzień tygodnia. I w ten sposób dołączamy do tej wielkiej rzeszy tych, którzy przez wieki tutaj przychodzili, aby otrzymywać od niej pomoc w kroczeniu drogami jej Syna ku świętości, ku zbawieniu. Wśród wielu, którzy tutaj przychodzili przez lata, są i ci, którzy wiedzieli czy wierzyli, że Maryja jest wychowawczynią powołań kapłańskich i zakonnych, że ona właśnie tutaj, na Świętej Górze, powołanym do służby Bożej, najlepiej może podpowiedzieć, jak wypowiedzieć swoje fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, i jak pójść do winnicy Pana. Od wielu kapłanów słyszałem świadectwo, że ostatecznie decyzję, by pójść do kapłańskiego trudu, na kapłańskie drogi, podjęli właśnie tutaj. Do nich należy już nieżyjący mój proboszcz z parafii w Kunowie, świętej pamięci ksiądz Bernard Woltman. On wiele razy mi mówił, że jako młody człowiek, będąc na Świętej Górze, zdecydowałem się pójść drogą ku kapłaństwu. I dzisiaj, kiedy jesteście wśród nas, wy najmłodsi kapłani z poznańskiego i kaliskiego prezbiterium, a także nasz współbrat, ksiądz Oskar, być może, że tak jest, że tutaj nie podjęliście decyzji, by pójść do kapłaństwa, ale na pewno dzisiaj swoim tutaj pobytem, swoją obecnością, swoją modlitwą, razem z ludem tu zgromadzonym, potwierdzacie, że do Maryi Róży Duchownej, do tej, która jest matką arcykapłana Jezusa i matką każdego kapłana, warto się zwracać i warto ją prosić, aby ona przez wszystkie dni naszej służby była nam przewodniczką, wychowawczynią, pomocą, mądrością, ratunkiem i radością, no i miłością, największą miłością naszego życia po Chrystusie. Powiem wam szczerze, drodzy, i konkretnie, gdy w tej kobiecie, w Maryi, zakochacie się najbardziej, to wytrwacie na drodze kapłańskiego celibatu i pewnie wiele pokus, które przyjdą, bo to normalne, zwyciężycie. Bardzo osobiście powiem, co mi podpowiedział kiedyś spowiednik: gdy cię kusi do tego, co przecież jest naturalne, jak mówił, ale nie w duchu powołania kapłańskiego, gdzie cię to kusi, gdy cię to kusi, zwłaszcza gdy siedzisz przy komputerze, poradził mi,
Mieli tam postawioną Matkę Bożą, jej wizerunek. Wpatruj się w nią. Uciekaj się do niej. Bądź najbardziej w niej zakochany, a wtedy unikniesz ramion ziemskiej kobiety. Tak mi podpowiedział święta podpowiedź, do której staram się stosować. Kochani neopresbiterzy, jestem przekonany, że gdybyście teraz zapytali także wielu obecnych na tej nowennie o ich motyw tutaj przybywania, to oni by wam powiedzieli, że bez niej nie da się żyć, że bez niej życie jest smutne, a nawet i niebezpieczne, że bez niej człowiek często się gubi. Owszem, ona nie jest Bogiem, ale jest Matką Bożego Syna, arcykapłana. Ale ona jest też naszą matką, co usłyszał święty Jan, umiłowany jego uczeń, tam na Golgocie. Oto matka twoja. I on wziął ją do siebie. I to była jego wygrana. Jego misji wygrana. Jego apostolstwa wygrana. Jego świadectwa wygrana. Bo zawsze tak jest, że kto do niej się ucieka, jak mówi święty Bernard z Clairvaux, nie będzie zwiedziony, bo ona uciekających się do niej nigdy nie opuszcza. Tak, szatan chce, abyśmy do niej nie przychodzili. Szatan chce, abyśmy tutaj do niej nie przychodzili też na Świętą Górę czy do innych sanktuariów, aby te sanktuaria opustoszały. Ale jak wiemy, i w ojczyźnie naszej jasnogórskie sanktuarium, i to nasze, i te światowe w Lourdes, w Fatimie, w La Salette, i wszędzie tam, gdzie jest czczona, tam jest pełno ludzi i dzieją się tam naprawdę wielkie sprawy, zwłaszcza nawrócenia, powroty do Jezusa Chrystusa. Święta Góra ma 18 konfesjonałów i 18 w tej chwili Filipinów, wśród których jest ten nasz najmłodszy współbrat, wasz kolega z czasów seminaryjnych, ksiądz Oskar, który właśnie będzie jako współbrat nasz siedział i siedzi już w konfesjonale. A każdy konfesjonał tu w tym sanktuarium to najlepsze świadectwo, jak ona tu działa, jakie cuda czyni, gdy do niej przychodzimy i gdy przychodzący nie musi szukać kapłana czy czekać za nim, bo kapłan za tym przychodzącym czeka. Pamiętam, przed laty w tygodniu ekumenicznym odbywały się tutaj na nowennie nabożeństwa, msze, w czasie których przemawiał nieraz pastor protestancki, ksiądz Buze z Drezna. I kiedyś przy śniadaniu zarzucił nam, że wy tutaj macie w ołtarzu tak wielki wizerunek Maryi, obraz Maryi, a krzyż Jezusa jest taki mały. To nieprawidłowe, mówił, a przecież Jezus jest najważniejszy. A ja wtedy mu odpowiedziałem: a czy ty widziałeś, ilu tam było ludzi na tej nowennie? Do kogo przyszli ci ludzie? Ostatecznie z kim oni przyszli się spotkać? Czy widziałeś, ilu ludzi szło do Komunii Świętej? Do
to Jezusa Chrystusa? I nic mi nie odpowiedział. Nie zarzucaj, powiedziałem, nieprawdziwych rzeczy. Maryja w naszym życiu i kapłańskim, i zakonnym, i tych, którzy tutaj przybywają, nie zasłania nam Jezusa, ale nas do Niego przyprowadza właśnie przez konfesjonał, przez komunię świętą, która już dzisiaj w duszach naszych buduje Królestwo Boże i zapowiada, że kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jeszcze tego nie rozumiesz? Tak mówiłem do niego wtedy. A on milczał. Nieraz tak nam zarzucają, którzy kochamy Matkę Bożą. A na zarzuty trzeba dać taki właśnie, jak to się mówi, ad hominem argument, po prostu konkretny, życiowy. Nade wszystko, kochani bracia kapłani, dzisiaj tutaj sprawujący mszę swoją prymicyjną w tym sanktuarium, czcigodne siostry i wy, kochani świeccy czciciele Maryi, trzeba tutaj nieustannie przychodzić i codzienność swoją maryjną pobożnością zawsze ubogacać. Razem z nią trwać na modlitwie, jak słyszeliśmy dzisiaj w lekcji, i w naśladowaniu jej fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego. Bogu dawać życiową odpowiedź. A wtedy i my sami będziemy bogaci najważniejszym bogactwem, bo bogactwem ku zbawieniu, a innym staniemy się misjonarzami, aby i oni, czy to duchowo, czy według możliwości fizycznie, też tutaj do niej przybywali i doświadczali jej opieki, która prowadzi nas, potrafi wyprowadzić nas z każdej życiowej opresji i do portu zbawienia zaprowadzić. A przecież o to ostatecznie idzie w życiu naszym.

0: Módlmy się za wstawiennictwem świętogórskiej Róży Duchownej do Boga. Módlmy się za Kościół Święty Ojca Świętego Leona, arcybiskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów i całe duchowieństwo, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o pokój i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz o Bożą mądrość dla rządzących, za pielgrzymów, dobroczyńców i ofiarodawców oraz za czcicieli Matki Bożej i świętego Filipa, żyjących i zmarłych, o dar kanonizacji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, beatyfikacji sług Bożych księdza Wawrzyńca Kuśniaka, księdza Ferdynanda Machaja i księdza Jana Michałkowskiego, o pokój w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, o nawrócenie Rosji i zaprzestanie działań wojennych, za księży i braci ze Świętej Góry oraz o nowe powołania do księży Filipinów. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za świętogórską parafię, za parafię w Błażejewie i za gostyńskie parafie oraz ich duszpasterzy, za opactwo ojców benedyktynów w Lubiniu, wspólnotę franciszkańską z Osiecznej i Miejskiej Górki oraz braci bonifratrów z Marysina, o wierność Bogu i Kościołowi dla polskiego narodu, o siłę, odwagę i Boże prowadzenie prezydenta Polski, o ochronę i opiekę dla ziemi gostyńskiej, o dary Ducha Świętego dla wspólnot duszpasterskich działających na Świętej Górze. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za wspólnoty sióstr służebniczych z Gostynia, Świętej Góry i Podrzecza, za prowadzone dzieła i o nowe powołania do zgromadzenia, o błogosławieństwo Boże dla pracowników przychodni Medicus i Kajmet, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla przedszkola imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Krobi, żłobka świętego Filipa Neri, ochronki sióstr służebniczek w Gostyniu i Podrzeczu, o Ducha Świętego dla neopresbiterów sprawujących dzisiaj eucharystyczną ofiarę, by w Jego mocy spełniali swoje kapłańskie posługiwanie, o Boże błogosławieństwo dla księdza Stanisława Kostki i księdza Daniela Wojciechowskiego z okazji 60-lecia kapłaństwa, o uświęcenie i odwagę dla kapłanów i biskupów, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla księdza Stanisława i dla osób modlących się za kapłanów. Ciebie prosimy. O potrzebne łaski dla Krystiana z okazji 39. rocznicy urodzin, z okazji 48., 67. i 89. rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla małżeństw obchodzących 10. i 50. rocznicę ślubu, o potrzebne łaski dla solenizantów i solenizantek tego miesiąca, o wiarę dla Marianny, Anny, Arkadiusza i Małgorzaty, o umocnienie wiary, nadziei i miłości, o opamiętanie i uzdrowienie dla Sary, o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi w rodzinach, Marii, Iwony, Mileny, Lidii, Renaty, o uratowanie małżeństw pomimo kryzysów, powrót do miłości, jedności i wierności, prosi 5 małżeństw. O dobrą żonę prosi 5 osób, o dobrego męża prosi 6 osób, o ochronę dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją, o szczęśliwe rozwiązanie dla Marianny, Beni, o zdrowie dla matki i dziecka. Ciebie prosimy. O dar potomstwa dla Magdaleny i Mariusza, o prawidłowy rozwój ciąży proszą 4 osoby, o opiekę Maryi nad rodzinami i ochronę dzieci przed demoralizacją, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny prosi 13 rodzin, o bezpieczne i udane wakacje dla całej rodziny, o powrót syna, o opiekę Matki Bożej dla Martyny, dla wnuków, Nataszy, Mai, Igora i Poli, o zdrowie dla Bartosza, Oliwiera, Mai, Alicji, Oskara, Mieczysława, Małgorzaty, Zofii Prędkowskiej, Piotra, Wojciecha, Karola, Zygmunta i wnuków dla Lidii, o uzdrowienie z choroby i wszelkie potrzebne łaski dla Teresy, Marii, Katarzyny, siostry Moniki, Rocha, Michałka, Roberta, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Katarzyny, Magdaleny, Małgorzaty, Edyty i Edyty. Ciebie prosimy. O szczęśliwą operację dla Małgorzaty, Pawła, Doroty, Dariusza i powrót do zdrowia, o szczęśliwe wybudzenie ze śpiączki Macieja i Romana oraz o powrót do zdrowia i łaski dla całej rodziny, o powrót do pełni zdrowia dla Stefanii, o cud uzdrowienia z choroby dla Heleny, o zdrowie dla siostry Moniki, Katarzyny, Reginy, Marii, Stanisława, Tadeusza, Ryszarda, Marka, dla rodziców Marii i Stanisława, o zdrowie dla Tadeusza, opiekę rodziny i mądrość dla lekarzy, o dobre wyniki badań dla wnuka, postawienie właściwej diagnozy leczenia, o zdrowie i w pewnej intencji, o darmowe dla Kajetana, o dar Bożej mądrości dla rodziny córki i dla rodziny syna, o zgodę między rodzeństwem, o zdrowie, prawidłowy rozwój i potrzebne łaski w nauce dla dzieci oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i o podejmowanie dobrych decyzji przez męża, o uwolnienie z alkoholizmu Mateusza, Dawida, Stanisława, Tadeusza, Piotra, Roberta oraz o uzdrowienie relacji w rodzinie. Ciebie prosimy. O wyjście z nałogu i powrót do Boga dla Ryszarda, Marka i Antoniego, o nawrócenie siostrzenic i ich rodzin oraz nawrócenie Szymona, Artura, Stanisława, Józefa, Bernadety i Krzysztofa, o pomyślne zdanie egzaminów dla Julii, Zofii, Jakuba, o dostanie się Zosi do wybranego liceum, o dobre wyniki w szkole dla Oliwiera, o dobrą pracę dla Anety i Marka oraz dla czterech proszących osób, o zdanie egzaminu i dobrą pracę Jana, Bernadetty, o pozytywną decyzję sądu dla taty, o pomoc w prowadzeniu firmy przez syna i dobrą pracę dla synowej, o dobre relacje w pracy proszą cztery osoby, o stałą pracę dla córki i dobry wybór życiowy dla wnuczki, o wysłuchanie nowenny do świętej Rity, o pomyślność i rozwój gostyńskich zakładów pracy, o opiekę w podróżach i szczęśliwe powroty. Ciebie prosimy. W intencji mamy Małgorzaty, z podziękowaniem za 30 lat małżeństwa Wandy i Jana, z prośbą o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla jubilatów i całej rodziny, o opiekę w podróżach i szczęśliwe powroty, o powrót do kraju wnuczka i córki, o opiekę nad wnukami i prawidłowy ich rozwój, o błogosławieństwo Boże dla osób spotkanych w życiu, o wyjście z długów finansowych, o pomoc finansową dla Marleny, o pomoc w sprawach sądowych dla Małgorzaty i w spłacie kredytu Agnieszki, o miłosierdzie Boże dla konających i dusz czysto cierpiących, za wszystkich zmarłych poleconych na tą nowennę, za świętej pamięci Mirosława, Ryszarda Kabacińskiego, Czesława Frąckowiaka, Jolantę Skibicką, Eugeniusza Danek, Jacka Filmana, o Bożą opatrzność w pracach remontowych bazyliki i klasztoru, w intencji wszystkich próśb składanych drogą internetową, o łaski Boże dla tych, którzy wspierają nas swoją modlitwą i o nią proszą, za wszystkich uczestników dzisiejszej nowenny i we wszystkich intencjach złożonych na dzisiejszą nowennę. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
0: W chwili ciszy złóżmy również te nasze intencje, które nosimy w naszych sercach. Ciebie prosimy. Ojcze niebieski, który wybrałeś wzgórze gostyńskie na szczególne miejsce czci Maryi, spraw prosimy Cię, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Świętogórskiej nieustannie wzrastali w łasce u Boga i u ludzi oraz spełniali Twoje odwieczne plany. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech ofiara pojednania, którą składamy ku czci Najświętszej Maryi Panny, oczyści nas z grzechów i wyjedna

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
2: ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Złóżmy nasze podziękowania za Kościół Święty Ojca Świętego Leona, biskupów i kapłanów, za każdą mszę świętą i komunię świętą, za dar życia, wiary i dzieciństwa Bożego, za opiekę Maryi nad naszą Ojczyzną Ziemią Gostyńską, za dar kapłaństwa dzisiejszych księży prymicjantów i za kapłanów obchodzących 60-lecie kapłaństwa księdza Stanisława Kostki i księdza Daniela Wojciechowskiego, za łaski otrzymane przez Krystiana w ciągu 39 lat życia, za 48 lat, 67 i 89 lat życia, za 50 i 10 lat małżeństwa i wszystkie otrzymane łaski, za świętogórskich kapłanów, za siostry i braci, za uzdrowienie duszy, za dar wiary i modlitwy, za zdrowie i zgodę w rodzinie, szczęśliwe małżeństwa, dzieci, za zdrowe wnuki, za pracę najbliższych, za szczęśliwe rozwiązanie i zdrowe dziecko, za pomoc sytuacji po ludzku beznadziejnej, za uczniów na katechezie, za promocję syna do kolejnej klasy, za dobrego spowiednika i stałego kierownika duchowego, za wyzdrowienie Alicji, za uwolnienie z depresji, za wszystkie otrzymane łaski dziękuję 11 osób, za rodzinę i przyjaciół dziękuję 4 osoby, za opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo w rodzinie dziękuję 16 rodzin, za pracę i dobre w niej relacje dziękuję 3 osoby, za deszcz, za szczęśliwe podróże i powroty dziękuję 5 osób, za wszystkie osoby spotkane w życiu, za opiekę nad wnukami dziękuję 4 osoby, za wszystkich, którzy złożyli swoje podziękowania na dzisiejszą nowennę, za wszystkich pielgrzymów, ofiarodawców i dobrodziejów Świętej Góry, za wszystkich czcicieli Świętogórskiej Róży Duchownej i uczestników środowych nowen. Do tych ponad 70 podziękowań złóżmy też i te nasze ukryte w sercu.

Posileni Najświętszym Sakramentem prosimy Cię, Boże, abyśmy przez stawiennictwo Maryi Matki Twojego jednorodzonego Syna, jako żywe kamienie,

0: Do tych podziękowań pragnę dopowiedzieć jeszcze nasze podziękowanie za tę wspólnotę modlitwy wam, którzy dzisiaj tutaj przybyliście na Świętą Górę, także tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem archidiecezjalnego Radia Emaus. Chcemy szczególnie pamiętać o dzisiejszych neoprezbiterach, którzy z nami tutaj modlą się, ich polecać Matce Bożej. Za chwilę będzie błogosławieństwo. Po błogosławieństwie odśpiewamy pieśń Boże coś Polskę, następnie odmówimy modlitwę do Matki Bożej o duchowe owoce naszego przygotowania i czasu jubileuszu stulecia koronacji. Potem nastąpi zasłonięcie obrazu, a następnie kapłani neoprezbiterzy udzielą błogosławieństwa prymicyjnego. W naszą modlitwę dzisiaj włącza się trio świętogórskie, pan organista, pan Paweł przy organach, na skrzypcach gra pani Barbara Mądra, śpiewa i gra na gitarze Karolina Jędrzejewska. Dziękujemy wam wszystkim za wspólną modlitwę.
1: Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Świętogórsko Róża Duchowna, Matko Uważnego Spojrzenia i Królowo Wielkopolski, wdzięczni Bogu za Twoją obecność na Gostyńskim Wzgórzu i za koronację Twojego cudami słynącego wizerunku, z głęboką wiarą prosimy Cię, Rodzicielko białego jak śnieg kwiatu, miej w opiece Kościół Święty, naszego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, kapłanów naszej archidiecezji, neoprezbiterów oraz osoby życia konsekrowanego, nasze rodziny, młodzież, która jest przyszłością Ojczyzny i cały lud Wielkopolski. Dla wszystkich pielgrzymów przekraczających próg tej bazyliki, szczególnie w roku jubileuszowym 2028, bądź przyczyną radości, wskazując na Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Mistrzyni życia wewnętrznego, spójrz miłościwie na nas tu przybywających i wyjednaj nam głębokie duchowe nawrócenie i radość życia wiarą. Świętogórska Różo Duchowna,
1: módl się za nami.

Zakończyliśmy transmisję nabożeństwa różańcowego i czerwcowego oraz mszy świętej z nowenną z Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Pani w Gostyniu. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za modlitwę. Modlili się dzisiaj neoprezbiterzy z archidiecezji poznańskiej, diecezji kaliskiej. Nabożeństwo i różaniec poprowadził ksiądz Filip Michalak. Filipin przy świętej z nowenną przewodniczył neoprezbiter ksiądz Rafał Matelski, a kazanie wygłosił ksiądz Leszek Woźnica. Zapraszamy Państwa na kolejne już za miesiąc nasze modlitewne spotkanie. Będzie to 15 lipca, również o 18:30, różaniec, a potem msza święta z wielką nowenną. Kiedy wejdziecie Państwo na stronę internetową Księży Filipinów w Gostyniu, można tam też swoje intencje na nowennę napisać. Ale zapraszamy Państwa też na nasze regularne transmisje z Katedry Poznańskiej w każdą niedzielę o godzinie 10. Wyjątkowo też będziemy transmitować uroczystość patronów miasta Poznania i także Katedry Poznańskiej Piotra i Pawła 29 czerwca o godzinie 10 mszę świętą z naszej poznańskiej katedry. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za modlitwę. Trwajmy jeszcze chwilę w dziękczynieniu po mszy świętej. Dobry Jezu, dziękujemy Ci za dar Twojej obecności, za to, że przychodzisz do nas w swoim Słowie, przychodzisz nade wszystko w sakramentach świętych, w sakramencie ołtarza, za to, że Ty, potężny Bóg, chcesz gościć, mieszkać w naszym życiu, w naszych domach, w moim sercu. Bądź uwielbiony. Nie jestem godzien, abyś Ty, potężny Bóg, chciał we mnie mieć mieszkanie, swój dom. Kimże jestem? Ty widzisz we mnie dobro, którego czasem ja sam w sobie zobaczyć nie umiem. Dziękuję za każdy dzień życia. Dziękuję za każde doświadczenie. Za dobro, radości, sukcesy, zwycięstwa, powody do uśmiechu. Ale i za te sytuacje trudne, których czasem nie rozumiem. Wszystko w życiu jest po coś. Dziękuję Ci, że uczysz mnie pokory. Że nieraz stawiasz mnie do pionu i pokazujesz, że sam sobie w życiu nie poradzę. Za to, że jesteś. Za wiele dowodów Twojej miłości, Panie, bądź uwielbiony. Dziękuję Ci za Twoją matkę, która bolesna stała pod krzyżem. Bolesna, ale nie rozpaczająca. Płakała, ale nie poddała się, bo wiedziała, że rozpacz to grzech.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Mam nadzieję, że Państwo zostaniecie jeszcze razem z dobrym radiem Emaus. Oczywiście apel jasnogórski o 21, a nie jeszcze teraz. Dobrego, spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Kłania się ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Do zobaczenia, do usłyszenia raczej z Panem Bogiem.

0: Radio Emaus. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, dzisiaj przed mikrofonami.
2: Gaba Banaszak.
1: I Stasiu Bresz. Gaba, gdzie ty się obracałaś w weekend?
2: Obracałaś, to jest słuszne sformułowanie, ponieważ miałam okazję uczestniczyć w trasie koncertowej Dawida Podsiadło, która w tym roku nosi nazwę właśnie Obrotowy Tour.
1: I co ty tam robiłaś?
2: Można powiedzieć, że obrot

0: Całam się z Dawidem podsiadło. Otóż miałam przyjemność zaśpiewać w chórze Dawida Podsiadło do dwóch utworów, które wykonywał podczas właśnie koncertu tutaj w Poznaniu. I było to na pewno niesamowite przeżycie.
1: Powiedz mi, bo znam tą nazwę, obrotowy tour, że to jest nazwa całej trasy koncertowej, ale na czym polega ten obrotowy?
0: Właściwie to powiem szczerze, że mnie troszeczkę to zdziwiło, bo ja myślałam, że ten obrotowy będzie polegał trochę na czymś innym niż faktycznie polegał, ponieważ no, ja jestem, można powiedzieć, fanką Dawida. Bardzo lubię jego koncerty i gdzieś tam na te trasy już od lat jeżdżę. I swego czasu Dawid robił koncerty stadionowe w formule 360, czyli scena była okrągła, miała cztery takie zejścia w tłum i ta scena na samym środku się obracała. Więc ci muzycy cały czas, można powiedzieć, zmieniali miejsce, więc każdy tam z widzów, z płyty miał szansę zobaczyć każdego muzyka po trochu. I myślałam, że w tym roku też tak będzie, stąd ta nazwa obrotowy tour. No jednak obrotowy chodziło tutaj tylko o tą scenę po prostu okrągłą, a to sam Dawid Podsiadło chodził z jednego miejsca w drugie, w trzecie, w czwarte i nabijał kroki podczas koncertu.
1: Okej, dobra, bo myślałem, że ta scena się na przykład obracała czy coś, było pewnie trudno zrobić.
0: No w tym roku z tego zrezygnowali, ale była taka trasa, gdzie ta scena się też obracała.
1: Jak płyta.
0: Tak, jak płyta w gramofonie.
1: A jak to się stało, że wy śpiewaliście z chórem, z Dawidem Podsiadło?
0: No i tutaj muszę powiedzieć, że wszystko sprowadza się do tego, że warto mieć przyjaciół i dbać o te relacje, ponieważ całą tą oprawę chóralną spina jedna osoba, pani Beata, która pozyskuje chóry z różnych miast, w różne miejsca, gdzie odbywają się koncerty. Także na każdym koncercie, w każdym mieście jest inny chór, śpiewa z Dawidem Podsiadło. No i tutaj akurat udało się, że w Poznaniu właśnie pomyślała o naszym chórze i zadzwoniła do naszej dyrygentki z propozycją wzięcia udziału w trasie koncertowej Dawida.
1: No ja nie byłem na tym koncercie, ale skoro to było na stadionie w Poznaniu, na stadionie miejskim, stadionie Lecha, no to tam dużo ludzi wchodzi, kilkadziesiąt tysięcy osób. Powiedz mi, jak ty się czułaś z tym, że na ciebie będzie patrzeć tyle osób?
0: Tak, dokładnie. No, na stadionie razem z płytą mieści się 55 tysięcy osób. No i przyznam szczerze, że to jest przeżycie nie do opisania, że nigdy nie miałam okazji stać przed tyloma ludźmi i też mieć świadomość, że no, oni faktycznie patrzą na mnie. Nie konkretnie na mnie, no bo wiadomo, było nas 50 osób w chórze, ale był taki moment, kiedy Dawid Podsiadło powiedział: Poznaj, zróbcie hałas dla chóru, i wtedy miałam takie poczucie, że jestem częścią tego koncertu i gdzieś tam ktoś spogląda chociaż na mnie i mogę poczuć się taką gwiazdą.
1: A powiedz mi, czy ktoś miał obiekcję z chóru, z tego waszego chóru, żeby wystąpić na tym koncercie, że na przykład stwierdził, że to jest zbyt przytłaczające, żeby w takim miejscu wystąpić, czy raczej wszyscy byli chętni, żeby takie doświadczenie przeżyć?
0: Na pewno większość osób było chętnych. Niestety, no, musiała być jakaś selekcja, bo całym chórem nie mogliśmy wystąpić. Mieliśmy limit miejsc, ale faktycznie były takie osoby z nowego naboru, czyli gdzieś tam ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę taką sceniczną też, którzy stwierdzili, że jest to, no, bardzo duży stres dla nich. I sami stwierdzili, że chyba po prostu odpuszczą. Także były takie osoby. Ja przyznam szczerze, że nawet się zdziwiłam, że takiego stresu samego w sobie nie odczuwałam. Raczej to była taka ekscytacja.
1: A jak sam koncert przebiegał? Jak to wyglądało? Bo wy śpiewaliście dwa utwory z Dawidem i gdzieś tam staliście z boku. Jak to wyglądało, taka logistyka?
0: Tak, tak. Śpiewaliśmy dwa utwory. No jak już tutaj zahaczyłeś właśnie o ten aspekt logistyczny, no to muszę powiedzieć, że organizacja była no, na najwyższym poziomie i jeszcze nie mieliśmy okazji chórem uczestniczyć w tak dobrze zorganizowanym przedsięwzięciu. A zdarzało nam się śpiewać na takich komercyjnych też koncertach, ale gdzieś tam zwykle wiązało się to z tym, że nie było żadnej osoby odpowiedzialnej za wszystko, takiej decyzyjnej, tylko gdzieś tam każdy delegował te zadania komuś innemu. No i wyglądało to tak, że było dużo opóźnień, że nikt nie był niczego pewien i tak ciężko się współpracuje w takim środowisku. A tutaj faktycznie od samego początku, od samej próby, którą już mieliśmy w piątek, po sam koncert, byliśmy zaopiekowani, przejmowani byliśmy najpierw począwszy od menadżera Dawida, czyli też takiego spajającego całe wydarzenie, po później menadżera sceny, po choreografa, potem dziewczynę ogarniającą właśnie chóry. Także wszystko zostało nam powiedziane. No i wyglądało to tak, że w piątek spotkaliśmy się na próbie najpierw takiej akustycznej. Mieliśmy szansę zobaczyć, jak ta scena wygląda, jak będziemy wychodzić na nią, jak będziemy z niej schodzić. Tu też mieliśmy trudne zadanie, bo choreograf powiedział, że na wejście na scenę mamy 1,5 minuty i nie ma żadnych opóźnień. Także no, trzeba było się spieszyć, kontrolować cały czas sytuację. I tak zaczęliśmy w piątek. Później mieliśmy okazję z bandem sobie zagrać te dwa nasze utwory. No i w sobotę już mieliśmy próbę z samym Dawidem Podsiadło i z Zalią, bo Zalia była jako gość do piosenki Chłopcy Meslowic. No i tak to wyglądało. Po próbie sobotniej jeszcze mieliśmy tam chwilę czasu, żeby się ogarnąć. I na sam koncert mogliśmy najpierw obserwować go, czy to z płyty, czy to z trybun, gdzie tam nam było wygodniej, a później wychodziliśmy na dwa utwory. Wracaliśmy do garderoby i mogliśmy dalej dokończyć koncert.
1: To w sumie trochę tego zaangażowania z waszej strony też było konieczne, no bo próba dzień wcześniej, potem jeszcze przygotowania przed samym koncertem, więc to trochę czasu zabiera. No ale w zasadzie takie duże wydarzenie, no to musi być tam skoordynowane, ładnie wszystko tak zaplanowane, jak mówiłaś, że jest wszystko rozpisane, czas na wejście na scenę, 1,5 minuty. Tak sobie myślę, ciekawie to musi wyglądać z perspektywy takiego wykonawcy, jakim jest Dawid Podsiadło, że jest trasa koncertowa i w zasadzie wszędzie ten plan jest podobny. Pewnie są inni goście, tak jak ty mówiłaś, że Zalia śpiewała, to w innych miastach pewnie śpiewa ktoś inny, ale tak samo jest inny chór. No i to musi ciekawie wyglądać z perspektywy osoby, która jest tą główną gwiazdą, która przyjeżdża i w zasadzie pewne rzeczy się powtarzają, a pewne rzeczy są nowe. Ciekawe, jak się w tym odnaleźć.
0: No ja odniosłam wrażenie też coś, co może nie tyle mnie zaskoczyło, ale nigdy o tym w taki sposób nie pomyślałam, że sam Dawid Podsiadło właściwie nie ma takiego wpływu na to, jak ten koncert przebiega, że gdzieś tam po prostu odpowiedzialni są za to właśnie ci menadżerowie, choreografowie i on jest takim po prostu no, wykonawcą tego całego wyreżyserowanego wydarzenia, ale no nie umniejszam temu wydarzeniu, bo gdzieś tam ono musi być wyreżyserowane, żeby wyszło tak, jak wychodzi już od lat.
1: No bo jakby jedna osoba pewnie by nie była w stanie tego wszystkiego tak skoordynować, zaplanować.
0: Myślę, że na pewno, chociaż ten menadżer samego Dawida Podsiadło, Tomek, no to ja podziwiam go. On musi mieć po prostu łeb jak sklep, żeby to wszystko skoordynować tak, w taki sposób, w jaki to robi.
1: A jakie utwory śpiewaliście z Dawidem?
0: Śpiewaliśmy utwór Let You Down, To jest jego utwór z takiej starej płyty, ale z tego, co powiedział na koncercie, to jeszcze nigdy stadionowo go nie grał. Także to była, można powiedzieć, premiera taka stadionowa. I utwór Chłopcy Mysłowic.
1: To co, słuchamy teraz?
0: Myślę, że tak. Możemy zacząć od Let You Down.
1: Dobrze, to my wracamy do naszej rozmowy za kilka minut.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej rozmowy z Gabą, ale jest temat taki dosyć na czasie i związany z tym, co się działo przed chwilą w Poznaniu, czyli z koncertem Dawida Podsiadło, w którym uczestniczyłaś i w którym też zaśpiewałaś. I to jest w sumie no, ciekawe doświadczenie i pewnie będziesz to wspominać
2: do końca życia.
1: Ale powiedz mi, czy wy też, no bo tak jak powiedziałaś wcześniej, was śpiewało 50 osób. Jak wyglądało? Czy ty jakoś porozmawiałaś z Dawidem, albo ktoś od was porozmawiał? Jak wygląda ten kontakt?
2: No, kontakt z samym Dawidem był utrudniony. Też przez to, że no, Dawid jest już na tyle dużą gwiazdą i taką, powiedziałabym, w tej chwili już marką, że nie wychodzi tak do fanów podpisywać.
1: No, to byście współwykonawcami.
2: Tak, tak, no to prawda, aczkolwiek no gdzieś tam byśmy na innych piętrach stadionu. Jedyną taką szansą było właściwie na scenie porozmawiać. No i tutaj to jedynie takie zwroty typu bardzo wam dziękuję, super, świetnie śpiewacie, także no, była aprobata z jego strony i takie gesty gdzieś tam pokazał, pomachał do nas, czy pokazał lajka, ale tak jeden na jeden nie mieliśmy szansy porozmawiać. Natomiast mieliśmy szansę porozmawiać z gośćmi, bo rozmawialiśmy z Zalią i z Okim i oni obydwoje zainteresowali się, kim w ogóle jesteśmy, skąd jesteśmy, jak się nazywa nasz chór. Także fajnie, było widać, że po prostu no widzą w nas właśnie tych współwykonawców. Także to było fajne doświadczenie.
1: Jestem w ogóle ciekawy, jak to też w sumie, no już rozmawialiśmy w sumie o tym, jak to wygląda z perspektywy tych wykonawców, tych gwiazd. Jestem ciekawy, no bo są ludzie, którzy koncertują zarówno na takich dużych stadionach, na których wyprzedaje się 50 tysięcy biletów, ale jednocześnie gdzieś tam koncertują na przykład, nie wiem, w jakichś klubach dla kilkuset ludzi na przykład. Ciekawe, jak to wygląda taka perspektywa, ile tutaj jakby, że i tu musisz się przygotować, i tu jakoś się męczysz na tym wykonaniu, ale jest taka różnica jakby skali, ile osób tego słucha, nie?
2: Tak, chociaż właśnie pomyślałam o tym samym, dlatego że ostatnio uczestniczyłam w naszych poznańskich juwenaliach, gdzie właśnie Zalia była gwiazdą i ona była tą taką gwiazdą topową, bo to zawsze na juwenaliach jest tak, że gdzieś są te gwiazdy mniej znane, bardziej znane i Zalia była jako ten taki powiedzmy top dnia. No i występowała wtedy przed dużo, dużo mniejszą publiką, też zupełnie inną niż na stadionie. I to był jej pierwszy koncert stadionowy, bo powiedziała też, że no, nigdy nie miała okazji na stadionie śpiewać, więc to jest na pewno ogromne wyróżnienie dla niej. Zwłaszcza, że ona sama z Dawidem nigdy nie współpracowała, żadnej wspólnej piosenki nie mają. Dawid po prostu postanowił ją zaprosić do tego projektu, bo wygrała w tym roku dwa Fryderyki. Także no, jest na pewno tą gwiazdą taką rosnącą. I widać było to, że jest to dla niej takie duże przeżycie. Chociaż tak na przykład z mojej perspektywy przed samym koncertem byłam taka podekscytowana tym, że właśnie to musi być niesamowite. Zresztą pamiętam, jak uczestniczyłam w tych koncertach stadionowych Dawida jako widz, to sobie myślałam, że jeju, jakie to musi być cudowne wystąpić na tej scenie. Śledziłam też, bo Dawid czasem wystawiał na przykład na licytację na WOŚP-ie właśnie, że ktoś wystąpi z nim na scenie na stadionie i sobie zawsze wtedy myślałam, że gdyby było mnie stać, to by wylicytowała. No i nie wiedziałam, że kiedykolwiek będę miała taką szansę. jakoś w mojej głowie to było dużo, dużo, dużo większe przeżycie pod takim kątem właśnie stresowym. A jak już wyszłam na tą scenę i już tam byłam, to właściwie był ten efekt niesamowity związany z tymi światłami, z opaskami kolorowymi i z tą całą taką wizualną częścią. Ale sam stres był właściwie taki sam jak na innych naszych koncertach choralnych, tych mniejszych również. Więc no, przygotowanie się do takiego występu myślę, że niczym się nie różni, czy to przed 55 tysiącami ludzi, czy przed 100.
1: Skupiliśmy się podczas naszej rozmowy głównie na tym wydarzeniu na koncercie Dawida Podsiadło, ale warto chyba też trochę opowiedzieć o waszym akademickim chórze Uniwersytetu Adama Mickiewicza i o tym, co wy robicie, no bo też nie bez przypadku zostaliście wybrani jako ci, którzy zaśpiewają razem z Dawidem. Powiedz mi, jak wygląda wasza działalność w ciągu roku? Gdzie jeszcze śpiewacie? Może coś jeszcze się szykuje w najbliższym czasie? No wiem, że coś się szykuje, ale, tak. Ale opowiedz o tym wszystkim.
2: Tak, no to masz rację też mówiąc, że nie bez przyczyny zostaliśmy wybrani do tego projektu, bo faktycznie patrząc na tą naszą taką poznańską scenę churalistyki, no to jesteśmy tym chórem akademickim, który bierze udział w wielu takich komercyjnych przedstawieniach też, projektach. Trochę jeździliśmy z taką muzyką filmową po całej Polsce, z muzyką z gier i też właśnie tutaj odnosząc się do tego, co się szykuje w najbliższym czasie, to już za 3 dni, bo mamy dzisiaj środę, a koncert będziemy mieli w niedzielę. Śpiewamy soundtrack z serialu Arcane. Nie wiem, czy oglądałeś ten serial?
1: Nie oglądałem.
2: To jest serial inspirowany grą League of Legends. I dlatego ten cały koncert jest w ramach Pyrkonu, który będzie się odbywał u nas od czwartku już do niedzieli na naszych poznańskich targach. I my mamy okazję zaśpiewać właśnie taką rozrywkę, ale z orkiestrą symfoniczną. Także jest to zupełnie inny program niż na koncercie Dawida Podsiadło. Zupełnie w inny sposób trzeba śpiewać niż tutaj mieliśmy okazję, ale no też jest na pewno bardzo wymagający koncert i też no, jest to wydarzenie biletowane, także no, myślę, że mamy zaszczyt zaśpiewać na tej scenie. Koncert będzie się odbywał w Sali Ziemi i będą 2 koncerty w niedzielę tego samego dnia, także będzie to na pewno intensywny dzień, ale jak tak już mówię o naszej całej churalnej działalności, to w ogóle nasz czerwiec jest zawsze takim intensywnym czasem w chórze, bo są to absolutoria i wielu z naszych studentów kończy studia, zresztą tak jak ja w tym roku też miałam swoje absolutorium. I gdzieś tam zawsze staramy się jako chór towarzyszyć tym naszym abiturientom. Także no co weekend mamy jakieś mini koncerciki, czy to na absolutoriach, no czy całkiem spore koncerty na przykład z Dawidem Podsiadło, czy teraz właśnie w ramach festiwalu Pyrkon. Także dużo się dzieje w naszym chórze, zwłaszcza teraz już przed końcem sezonu, no bo kończymy tak jak kończy się rok akademicki, tak my kończymy nasz sezon.
1: Kończysz sezon, ale nie kończysz śpiewać z chórem akademickim.
2: Nie, nie, nie.
1: Czyli można śpiewać po zakończeniu studiów jeszcze.
2: Można śpiewać i gdzieś tam nawet jest to mile widziane. Ja szczerze mówiąc jakoś nie wyobrażam sobie na ten moment rezygnować z tego. Jest to taka ogromna część mojego życia i mojej codzienności, że tak jak mówię, nie wyobrażam sobie po prostu nie uczestniczyć w tych wydarzeniach.
1: A to jak często macie próby tak przed takim wydarzeniem, na przykład jak to, znaczy, no bo zawsze się musicie przygotowywać do jakichś wydarzeń, to pewnie te próby, jak to wygląda, one są cyklicznie, że się spotykacie raz w tygodniu, czy tylko przed jakimiś wydarzeniami, które są zaplanowane, macie taką na przykład akcję, dobra, to teraz musimy zrobić 4 próby, żeby się przygotować.
2: Nie, nie, no wygląda to trochę inaczej, bo jest też tak, że no głos nieużywany słabnie i kiedy w wakacje na przykład mamy taką dłuższą przerwę 3-miesięczną, chociaż 3 miesiące to właściwie rzadko kiedy mamy przerwę, raczej to jest sam lipiec, sierpień, no to wracamy i jest trudno wejść na nowo w ten rytm taki ośpiewania się, czy też tego wyćwiczenia po prostu głosu. Także no próby odbywają się 2 razy w tygodniu minimum i to są próby po 2 godziny, no także 4 godziny tygodniowo, ale no to jest, mówię, to jest takie minimum, kiedy nie mamy żadnych projektów w najbliższej przyszłości. No a teraz mamy bardzo intensywnie, bo właściwie od koncertu majowego, który miał miejsce na początku maja w Auli Uniwersyteckiej, cały czas mamy jakieś projekty i tych prób jest dużo, dużo więcej. Przed samym teraz tym Pyrkonem mamy próby weekendowe, które są też trochę dłuższe. Mamy też próby dzielone na sekcje, czyli na przykład spotykamy się same soprany albo same dziewczyny, wtedy i soprany, i alty, żeby też dobrze te utwory rozczytać, bo one są długie i czasem wcale nie jest aż tak dużo do śpiewania, bo przez to, że uczestniczymy w tym wydarzeniu razem z orkiestrą, no to są momenty w naszych nutach, kiedy na przykład 80 taktów czekamy, bo to jest 80 taktów grania orkiestry, a potem my wchodzimy na jakieś 15 taktów i znowu czekamy. No ale żeby dobrze się nauczyć tych chociażby naszych wejść, no to musimy po prostu najpierw rozczytać w poszczególnych głosach, później to razem połączyć. No i tak jak mówię, dzisiaj jeszcze też mamy próbę. Mamy próbę już później na samej sali ziemi. Przez to, że to też nie jest taki koncert w pełni akustyczny, no to każdy z nas będzie miał odsłuch. Z odsłuchem i z mikrofonem też inaczej się śpiewa, więc musimy mieć ten soundcheck zrobiony wcześniej. Także już zaczynamy z przygotowania na samych targach od czwartku. Będziemy mieli czwartek, piątek, sobota próby, no i w niedzielę koncert.
1: A macie jakąś waszą orkiestrę, czy to jest orkiestra, która się zbiera na takie wydarzenie? Nie macie?
2: Nie, to jest orkiestra poznańska i ona istnieje jako twór, ale jest taka projektowa, czyli członkowie tej orkiestry to jest zbieranina osób z innych, mniejszych orkiestr i łącznie tworzą tą taką projektową.
1: Czyli nie macie takiej orkiestry, która jest bezpośrednio związana z waszym chórem?
2: Nie, nie, nie.
1: No to co, Gaba, żeśmy sobie porozmawiali o różnych chórach, o różnych wydarzeniach. Wracaniu się z Dawidem. Myślę, że możemy się jeszcze raz obrócić razem z Dawidem.
2: O 360 stopni.
1: I piosenka, mówiłaś wcześniej, że śpiewaliście też Chłopców.
2: Tak, tak, śpiewaliśmy jeszcze piosenkę Chłopcy, także myślę, że nawet znajdziemy gdzieś w wersji Dawida Podsiadło z Arturem Rojkiem, także zachęcamy do wysłuchania. A ja bardzo dziękuję, że mogłam być dzisiaj w roli gościa, że mogłam trochę podzielić się tym swoim niesamowitym przeżyciem, jakim było zaśpiewanie z Dawidem na jego trasie obrotowy tour. Także dziękuję bardzo i myślę, że słyszymy się w następnych odcinkach Między Nami Mówiąc w każdą środę o godzinie 20 w Radiu Emos.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kochani, to są chłopcy, chcę was wszystkich usłyszeć.

właśnie taki gest dłoni przy twarzy i nagle wiem, że każda była trochę inna.

0: Tu dziś wyglądasz zupełnie jak ona.
1: Choć wszystko dziś wygląda zupełnie inaczej.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które w ubiegłym tygodniu zakończyło się w Łomży. W dzisiejszym programie powiemy też o przygotowaniach do drugiej edycji Forum Mosty i zaprosimy na niedzielną pielgrzymkę mężczyzn do Tulec. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Sytuacja małżeństw i rodzin, katecheza parafialna, dalsze prace związane z Komisją Niezależnych Ekspertów oraz konsultacje między Konferencją Episkopatu Polski a instytucjami państwowymi w celu wypracowania zasad na wypadek niespodziewanych sytuacji kryzysowych. To tematy poruszane przez biskupów podczas konferencji prasowej po zakończeniu 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda podsumował pokrótce 3 dni obrad.
2: To były 3 dni bardzo intensywnych prac. Specjalnie rozpoczęliśmy wcześniej, kończyliśmy później, by dać właściwy czas tym wszystkim tematom, które są ważne, które są bieżące i które ciągle nas absorbują. Najpierw chciałbym tu przy okazji skorzystać i też podziękować biskupowi Januszowi, biskupowi Łomżyńskiemu, który nas zaprosił z racji na 100-lecie diecezji, 500-lecie katedry świętego Mikołaja, 35-lecie wizyty papieża świętego Jana Pawła II w Łomży i też koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest w katedrze łomżyńskiej. Także cieszymy się, że możemy tutaj być i że mogliśmy tutaj pracować. A co do tematów, to tak jak zostało podkreślone, to przede wszystkim bardzo dużo czasu poświęciliśmy katechezie parafialnej, bo wiemy, że jest to dzisiejszy wymóg. Oprócz religii w szkole potrzebna jest katecheza parafialna, katecheza, która będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Chodzi o to, żeby właśnie podbudować parafię, ożywiać, żeby to była wspólnota przyszłości, wspólnota jutra, która, parafia jako wspólnota jutra, która jest bardzo szeroko otwarta na wszystkie potrzeby, na wszystkie wyzwania duszpasterskie, na te rzeczywistości, których doświadczamy każdego dnia i może tych, którzy odchodzą i tych, których nie ma. Jednocześnie po to, żeby ta wspólnota była otwarta na wszystkich, by wszystkich przyciągała. Więc to był jeden z tematów. Drugi temat, też ważny, który był podejmowany.

To mianowicie mija 10 lat od wydania encykliki czy dokumentu Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. To wiemy, że dokument, który papież Franciszek wydał 10 lat temu, który zachęcał bardzo mocno do towarzyszenia właśnie osobom w związkach niesakramentalnych, osobom, które przeżywają trudności i tak dalej. Chcieliśmy się pochylić nad tym, zastanowić się, jak wygląda dzisiaj recepcja tego dokumentu i muszę przyznać, że z dyskusji, z rozmów, z dzielenia się różnymi doświadczeniami, bardzo wiele inicjatyw, które są podejmowane, które zmieniają spojrzenie na małżeństwa, na małżeństwa sakramentalne, ale też na związki wszystkie, czy też na osoby z małżeństw rozbitych, czy też w ogóle tych, którzy może kiedyś czuli się troszkę jak gdyby poza Kościołem, chociaż oni nigdy nie byli poza Kościołem, bo nikogo nikt nie wyrzuca z Kościoła, każdy jest członkiem Kościoła, a to, że się pojawiają jakieś kryzysy, to właśnie one są dla nas wyzwaniem, żeby te osoby w jakiś sposób otoczyć opieką duszpasterską, troską duszpasterską. I tutaj, tak jak biskupi dzielili się swoimi doświadczeniami, jest bardzo wiele inicjatyw, choćby takie jak był w ubiegłym roku świętym, że były i kościoły, gdzie były regularnie prowadzone spotkania, konferencje czy nabożeństwa, były też rekolekcje, które były organizowane. Są grupy Sychar, czyli wspólnoty, która się zajmuje, opiekuje takimi małżeństwami. Jest bardzo dużo, coraz więcej, może powiedzmy tak, coraz więcej inicjatyw, które właśnie są rozwijane po to, żeby te osoby poczuły się, że one są częścią Kościoła. Że on nikt ich nie wyklucza, nikt ich nie wyrzuca z Kościoła. I to jest, myślę, że bardzo ważne, żeby też ten przekaz szedł, że oni są i oni przede wszystkim też muszą się czuć częścią Kościoła. Biskupi też w różnych rozmowach, dyskusjach wyrazili wdzięczność papieżowi Leonowi XIV za ostatnią encyklikę Magnifica Humanitas, której właśnie podejmuje papież troskę o godność i integralny rozwój człowieka oraz dobro ludzkiej społeczności w kontekście właśnie coraz szerszego stosowania czy zastosowania sztucznej inteligencji, po to, żeby też pobudzić refleksję społeczną na temat właśnie użycia tej sztucznej inteligencji, by ona nie zastępowała naszych zdolności, by ona w jakiś sposób nas nie zubożała, ale jednocześnie, no, żeby też, no, wiadomo, sztuczna inteligencja staje się coraz potężniejsza, ona się bardzo szybko rozwija i żeby też nie stawała się ograniczeniem dla człowieka, bądź też przestrzenią, w której będzie człowiek, no, poniżany, co dzisiaj widzimy, czy gnębiony, czy nawet jakoś doświadczany w sposób negatywny, mówię. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Kolejny temat, który był też podejmowany, to przede wszystkim też dalej w ramach przygotowania do rozpoczęcia działalności Komisji Niezależnych Ekspertów w sprawie do zbadania zjawisk wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele Katolickim w Polsce. Tutaj trzeba przyznać, że jesteśmy wciąż w oczekiwaniu statutu i dokumentów, które posłaliśmy do ministerstwa. Chodzi o zatwierdzenie, o uzyskanie osobowości prawnej cywilnej. Jak na razie tego dokumentu nie otrzymaliśmy, więc jeszcze na razie jesteśmy w oczekiwaniu. W międzyczasie też została wypracowana wersja robocza porozumienia w przedmiocie współpracy Komisji Niezależnych Ekspertów właśnie do zbadania tego zjawiska, które ma ułatwić kontakt między tą komisją, a poszczególnymi decyzjami, czy też zgromadzeniami zakonnymi. To jest też taki dokument na razie roboczy. Kiedy otrzymamy dokument, zatwierdzenie tej komisji ze strony władz państwowych, wtedy będzie można już rozmawiać z ewentualnym kandydatem czy kandydatami na to stanowisko, których w tym momencie poszukujemy. Wtedy będzie otrzymał wszystkie dokumenty po to, żeby się zapoznać i móc ewentualnie podjąć ostateczną decyzję.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: O sytuacji małżeństw i rodzin w Polsce mówił natomiast arcybiskup Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Hierarcha poinformował, że Rada do spraw Rodziny przygotowała roboczy raport dotyczący sytuacji rodzin i małżeństw w Polsce, który otrzymali wszyscy biskupi. Wyjaśnił, że na zebraniu plenarnym biskupi dzielili się w tym temacie swoimi spostrzeżeniami.
2: Szanowni Państwo, zanim przejdę do przedstawienia owoców naszej refleksji, dyskusji, to chciałbym też odnieść się trochę do metody, która pozwoliła nam wypracować te owoce. Mianowicie przed konferencją Episkopatu Polski, przed naszym spotkaniem, Rada do Spraw Rodziny przygotowała roboczy raport dotyczący duszpasterstwa rodzin w Polsce, ale w kontekście właśnie Amoris Laetitia. Ten raport otrzymali wszyscy biskupi i w czasie obrad podzieliliśmy się na 9 grup i w tych grupach była dyskusja nie tyle o tym raporcie, ale biskupi dzielili się swoimi doświadczeniami, ale też i owocami duszpasterstwa rodzin, które są w ich diecezjach. Mówili też o bardzo różnych inicjatywach, które pozwalają zatroszczyć się o małżeństwo i o rodzinę. 10 lat po publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia wyraźnie widać, że ten dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Jego znaczenie nie sprowadza się do przedstawienia wybranych kwestii związanych z małżeństwem i rodziną. Moim zdaniem i zdaniem również biskupów, to co jest najważniejsze, to to, że ten dokument wzywa nas do bardziej ewangelicznego stylu duszpasterstwa. W tym duchu podkreśla rolę działania Boga, łaski, wzywa nas wszystkich do modlitwy. Mówiliśmy też o tym, że taka przemiana stylu duszpasterstwa zaczyna się i przemiana wspólnoty zaczyna się od modlitwy, wcale nie od działania, ale najpierw powinna być modlitwa, tak powinni działać ludzie głębokiej wiary. A więc modlitwa w intencji małżeństw i rodzin, modlitwa także za tych, którzy przeżywają kryzysy, a także za tych, którzy żyją w różnych sytuacjach nieregularnych, za tych, którzy znajdują się w związkach nieformalnych, w związkach niesakramentalnych. Ta modlitwa to również jest zmiana mentalności całej wspólnoty parafialnej. Sporo uwagi poświęciliśmy temu, aby w Kościele wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny czuły się dobrze zaopiekowane, żeby miały taką świadomość, że Kościół to jest wspólnota, która przyjmuje ich wszystkich i służy im pomocą w różnych wymiarach ich życia. Zwrócono też uwagę na kilka kwestii, które wymagają szczególnego zwrócenia uwagi, mianowicie wymagają ogromnej troski. Po pierwsze, mamy pewien problem z tymi małżeństwami, które są w pierwszym okresie życia, czyli po zawarciu sakramentu małżeństwa, bo o takich rodzinach najpierw mówimy, te rodziny nam często znikają albo przynajmniej gdzieś są mało zauważalne w duszpasterstwie rodzin, a one potrzebują wsparcia. Zresztą jak rodzina na każdym etapie swojego trwania. A dlaczego potrzebują wsparcia? Ponieważ wówczas żyją entuzjazmem sakramentu małżeństwa, swojej miłości, to wszystko się zgadza, ale oprócz tego potrzebują przygotowania już do takich sytuacji, które mogą nastąpić w przyszłości, bo Kościół, jak i małżonkowie, nie powinni reagować wtedy, kiedy jest głęboki kryzys. Często to już jest trochę za późno. Lepiej przygotowywać ich do przeżywania kryzysów i przygotowywać ich do tego, aby pokonywać różnego rodzaju przeszkody, które się pojawiają. Duszpasterstwo rodzin nie może ograniczać się tylko do przygotowania do zawarcia małżeństwa, ale powinno, tak jak już powiedziałem, wspierać rodzinę na każdym etapie życia rodziny. Sporo też mówiliśmy o tym, że ta zmiana stylu duszpasterstwa rodzin powinna zmierzać w tym kierunku, żeby w to duszpasterstwo zaangażować same małżeństwa. Pamiętamy to słynne zdanie z Ewangelii Nuncjandi zapisane przez papieża Pawła VI. To zdanie, które mówi o tym, że świat współczesny raczej oczekuje świadków niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. A więc bardzo nam zależy na tym, żeby małżeństwa same stały się też podmiotem duszpasterstwa rodzin. To nie jest łatwe, ale możliwe. Znaleźć takie małżeństwa, które są w stanie podzielić się swoim doświadczeniem wiary, miłości, piękna małżeńskiego, bo proszę zauważyć, że wokół nas jest mnóstwo różnych obrazów, sytuacji, informacji, które mówią o tym, że małżeństwo i rodzina jest w kryzysie. Rozwody, przeróżne sytuacje dramatyczne, kryzys demograficzny, to wszystko jest prawda. Ale my chcemy pokazać, bo taką logikę zaproponowała nam adhortacja Ojca Świętego. My chcemy pokazać piękno małżeństwa i rodziny. A więc chcemy, pomimo tego, że jest tak dużo problemów, pokazać takie małżeństwa i takie rodziny, którym się udało, którzy żyją w prawdziwej wspólnocie, którzy przeżywają wiarę w codzienności i którzy naprawdę traktują małżeństwo jak drogę, która jest drogą do szczęścia, daje przestrzeń szczęścia. Myślę, że to jest niezwykle ważne, ale to jest bardzo ważne, trudne, ale tak jak już powiedziałem, możliwe, jeśli cały Kościół się w to zaangażuje i zmienimy też styl duszpasterstwa i mentalność duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w duszpasterstwo. Ksiądz arcybiskup przewodniczący powiedział również o ważnym zagadnieniu, które poruszała Amoris Laetitia, a potem cała dyskusja wokół niej właściwie skoncentrowała się tylko na tym jednym punkcie, a mianowicie na trosce o tych ludzi, którzy znajdują się w różnego rodzaju sytuacjach trudnych, w związkach nieregularnych. Moi drodzy, to co jest ważne, to żebyśmy nie widzieli tylko problemu i trudności, ale zobaczyli te osoby, które przeżywają trudności. I myślę, że w duszpasterstwie to też jest ważne. Widzimy osoby, które potrzebują troski, miłości, zaopiekowania, prawdy również, ale zawsze z ogromną kulturą i z taką wrażliwością. Przypomnieliśmy też w czasie naszej dyskusji o tych zasadach, które powinny nam towarzyszyć, kiedy odnosimy się do takich związków. To jest przyjęcie, to jest towarzyszenie, to jest rozeznawanie i w miarę możliwości integracja z całą wspólnotą parafialną.
1: Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak, spotkał się w Warszawie z biskupem Reykjaviku Dawidem Tencerem. Biskup Tencer wyraził wdzięczność za obecność Polaków w Islandii. Zwrócił uwagę na to, że wielu przebywających tam rodaków wnosi ze sobą żywą wiarę, co stanowi cenne wsparcie dla lokalnego kościoła. Podziękował również polskim kapłanom posługującym w diecezji reykjavickiej.
3: Chcę podziękować nie tylko za tych ludzi, którzy przychodzą z Polski do Islandii, lebo wielu z nich przynosi i wiarę ze sobą. A to jest dla nas bardzo cenne, lebo każdy jeden, który jest wierzący a dobre wierzący, na każdego jednego liczymy. Potem chcę podziękować za wszystkich księży, którzy tam u nas pracowali albo pracują, że są bardzo taki zdolni do tej uniwersalności, że są katolicki, że nie szukają tylko swoich, ale naprawdę, że są otwarci dla innych. A tak samo mamy siostry po polsku mówiące, które też pracują na terenie, a starają się być obecne dla wszystkich. Wielkie dzięki za to wszystko. No a też aj takie zaproszenie, że jeśli się znajdą takich ludzie uniwersalni, którzy chcą z nami żyć i umierać, tak bardzo milo widzieli.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Przygotowania do drugiej edycji Forum Mosty było jednym z głównych tematów obrad Rady Konferencji Episkopatu do spraw apostolstwa świeckich, która pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Suchodolskiego zebrała się w sekretariacie generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Forum odbędzie się 27 i 28 listopada w Warszawie. Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła, podkreślił biskup Suchodolski.
2: Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła. I na ten rok wybraliśmy takie cztery obszary tematyczne, wydaje nam się bardzo ważne. Pierwszym obszarem tematycznym to będzie temat parafia przyszłości, a więc to, co bardzo mocno współgra z nowym programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który będzie nosił tytuł Parafia wspólnotą misyjną. I chcemy właśnie tutaj przez pokazanie dobrych praktyk pokazać, jak zarządzać parafią, czyli jak ma wyglądać parafia przyszłości w odniesieniu do tej współpracy duchowni i świeccy. Będziemy mieli w panelu między innymi proboszczów z bardzo tradycyjnych polskich parafii i proboszczów z takich parafii w Polsce, jak na przykład Poznańska Łacina, gdzie razem z proboszczem będzie i menadżerka tej wspólnoty parafialnej. Ale będą też osoby, które w mediach piszą o życiu parafialnym, o życiu wspólnot parafialnych, dlatego myślę, że to będzie taki dobry głos w dyskusji. Tym bardziej, że po zeszłorocznej edycji pozostał taki niedosyt odpowiedzi na pytania związane z rolą świeckich w życiu parafii. I dlatego od takiego panelu chcemy tegoroczne forum zacząć. Drugim obszarem, bardzo dzisiaj ważnym, to będzie obszar chrześcijańskiej rodziny i wyzwań, które dzisiejsze społeczeństwo i społeczności i kultura dzisiejsza stawia przed wiernymi, którzy chcą pozostać po prostu katolikami, wiernymi Ewangelii. Dlatego też będzie troszeczkę tutaj i różnych form statystyki podanych, ale też będzie, myślę, taka bardzo żywa dyskusja pomiędzy osobami zaangażowanymi w różne obszary pomocy rodzinie, nie tylko, powiedzmy, obszary patologiczne, ale także obszary ewangelizacyjne, formacyjne. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważne. Trzecim obszarem zawsze aktualnym to jest młodzież. Młode pokolenie, czyli pokolenie przyszłości Kościoła w Polsce. I tutaj mamy naprawdę duże zainteresowanie tą tematyką, więc też sięgamy po osoby młodego pokolenia, które w polskim społeczeństwie i w Kościele, ale też i w życiu takim publicznym, cywilnym bardzo, bardzo dobrze się prezentują i naprawdę są bardzo wartościowe. Młodzi, a naprawdę już biorący odpowiedzialność, czujący tą taką podmiotowość w swojej odpowiedzialności także za Kościół i społeczeństwo. I czwarty, nie mniej ważny temat, on nie będzie czwartym z kolei, ale teraz go jako czwarty przedstawiam, to będzie wiara i nauka, siostry czy rywalki. To będzie wyraźne nawiązanie do najnowszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, nawiązanie troszeczkę właśnie do tych zagadnień związanych z rozwojem nowych technologii cyfrowych, także sztucznej inteligencji. I tutaj zapraszamy na to tak naprawdę specjalistów w tej branży, łącznie z profesorami, którzy no, tą tematyką się zajmują, więc zajmują się i kosmosem, i ludzkim mózgiem, ale też właśnie oddziaływaniem tego wszystkiego na życie społeczne, na życie jednostek z zachowaniem właśnie tych podstawowych praw katolickiej nauki społecznej, gdzie godność osoby ludzkiej jest na pierwszym miejscu. Także omówiliśmy sobie to forum, ono będzie oczywiście w stałym terminie, czyli piątek i sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu, dokładnie 27 i 28 listopada, centralnie w Warszawie. Będzie też na forum, oprócz debat, będą warsztaty dla rodziców, którzy zmagają się z trudem wychowania dzieci, i będą także warsztaty dotyczące tego ostatniego panelu mówiącego o wierze i nauce. Tutaj także specjaliści będą prowadzili odpowiedniego rodzaju warsztaty. O tym niedługo, bo już za miesiąc będzie można przeczytać w naszych już promocyjnych materiałach na stronach internetowych.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy ponownie zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn do Tulec.
3: No, my jesteśmy bractwem świętego Józefa, a powiedzmy, święty Józef jest dla nas tym wzorem, patronem, wzorem każdego mężczyzny. I pomyśleliśmy, że jak to jest pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej, tak to się pierwotnie nazywało, do Sanktuarium Tuleckiego, no to brakuje tam połączenia z tym drugim centralnym sanktuarium w centrum Poznania, świętego Józefa, który dla mężczyzn jest najważniejszy, obok Matki Bożej zresztą. I dlatego niesiemy kopię obrazu z tego sanktuarium. Dlatego niesiemy, że dla mężczyzn potrzebne jest jakieś wyzwanie, tak? I te 17 kilometrów, które przemierzamy, też jest jakimś konkretnym czynem, świadectwem wiary.
1: Trudno było panów przekonać, zachęcić do tego, żeby w ogóle zacząć organizować taką pielgrzymkę, żeby znaleźć chętnych i potem wyruszyć w trasę?
3: To znaczy, pomysł właściwie tak wybrzmiał z ust kustosza Sanktuarium Tuleckiego, księdza Mariana Libery, kiedy pewnie w przenośni zabiegał o to w czasie powiedzmy nabożeństw przed świętem świętego Józefa, uroczystością, zabiegał o to, żeby święty Józef przyszedł do Maryi Tuleckiej. Ja to odebrałem wprost i ponieważ wcześniej w naszej archidiecezji odbyła się peregrynacja kopii obrazu świętego Józefa, no to było co wziąć ze sobą, czyli na ramiona wziąć świętego Józefa i faktycznie dosłownie zanieść. Spodziewaliśmy się, no nie spodziewaliśmy się właściwie odzewu takiego, bo nie było reklamy dużej, ale przyszło ponad 100 mężczyzn, no więc była taka grupka, która mogła i do dzisiaj podobne ilości mężczyzn przemierzają ten szlak, wciąż ten sam.
1: Dlaczego warto wyruszyć na tą pielgrzymkę?
4: Myślę, że jest to taka dobra okazja do tego, żeby na przykład wziąć dziecko swoje, swojego syna na przykład. Ja zachęcam do tego, bo to jest mój sposób pielgrzymowania właśnie. No i w takim, można powiedzieć, krótkim, jednodniowym, w jednodniowej takiej formie właśnie wziąć udział. Jest to czas jednocześnie skupienia, ale też takiej, tak jak tutaj Piotr wspominał, takiej czynnej może bardziej formy właśnie modlitwy w wędrówce. Myślę, że to przede wszystkim, to jest taki wymiar właśnie, żeby w ten jeden dzień zatrzymać się. Wiadomo, mamy dużo spraw, czasami i w weekend, jako rodzice, możemy zatrzymać się, opuścić swoje cztery kąty i spędzić wspólnie czas właśnie niosąc świętego Józefa, podążając za nim jako wspólnota. No i też w samych Tulcach mamy później, można powiedzieć, program, tak? Program duchowy, konferencję, mszę świętą, więc jest to świetny sposób na spędzenie czasu. Ja bym powiedział, że też często jest tak, że w tych Tulcach spotykają się już rodziny. Często na przykład dojeżdżają małżonki, ja to obserwowałem, gdy my idziemy i właśnie ci mężczyźni, którzy pielgrzymowali z naszego poznańskiego sanktuarium do Tulec, spotykają się już z rodzinami. Także jest to też taki scenariusz.
1: To warto tu przy tej okazji wspomnieć, że panie chyba trochę pozazdrościły, bo jest też pielgrzymka kobiet w drugą stronę, z Tulec do Poznania. Także chyba pani pozazdrościły, ale tak sobie też na szybko pomyślałem, że to może być dobra okazja do świętowania Dnia Ojca, tym bardziej, że to kilka dni przed właśnie Dniem Ojca ta pielgrzymka się odbywa.
4: No, w zasadzie tak można to ująć. Jeżeli święty Józef jest naszym ojcem, to tym bardziej bierzemy tutaj się wspólnie, tak? Wybieramy się w tą drogę i jak najbardziej jest to dobra okazja.
1: Trasa niedługa, 17 kilometrów. Pogoda z reguły w czerwcu dopisuje. Taki rodzinny spacer ojca z synem.
4: Tak to widzę, tak to widzę. U mnie na pewno myślę, że dwóch pójdzie, jeden jeszcze trochę za mały, ale taką tradycję mamy i tutaj zachęcam.
1: Jak panowie byście przekonali, jeszcze zachęcili innych panów, innych mężczyzn, ojców, dziadków, synów do tego, że warto pójść?
5: Może tak, ja jestem kapłanem, nie mam dzieci. Mam tylko synów duchowych, na przykład dwóch tutaj siedzi ze mną, więc to spoczywa na ich barkach. Chociaż zdaje się, Piotr ma tylko chyba córki, tak Piotrze?
3: Ja mam czterech synów.
5: A czterech?
3: I dwie córki.
5: Czterech synów, dwie córki. No, to Piotr może tam przekonywać, ale wydaje mi się, że dobrze jest, aby młodsze pokolenie uczyło się czegoś od starszego pokolenia, żeby to przechodziło z ojca na syna. To jest też przekazywanie depozytu wiary. Młodsze pokolenia zawsze mają jakiś konflikt ze starszym, to jest nieunikniona rzecz, ale żeby przekazywać im wartości, które do tego starszego pokolenia były cenne, myślę, że te wartości, które niesie ze sobą Ewangelia, te wartości, które niesie ze sobą cała idea pielgrzymowania, to jest taki skarb, którym możemy przekazać młodszym, tym, którzy będą nieśli ten świat kiedyś w przyszłości, kiedy nas już tutaj nie będzie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i Muzycznego Kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj w audycji będzie mundialowo, ale nie tylko, bo wspomnimy również Maurice'a Durufle, francuskiego kompozytora. 16 czerwca minęła 30. rocznica śmierci tegoż francuskiego kompozytora XX wieku. Ale zaczniemy rzeczywiście mundialowo i zaczniemy od tej piosenki, która jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata, które obecnie, aktualnie odbywają się w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Piosenka, utwór nazywa się DNA. Oficjalny hymn Mistrzostw Świata FIFA 2026 wykonują legendarny tenor Andrea Bocelli, światowej sławy DJ i producent muzyczny David Guetta, trzykrotna laureatka nagrody Grammy Megan Thee Stallion, a także piosenkarka i autorka tekstów EJ, laureatka Oscara, nagrody Grammy, a także Złotego Globu. Jak pewnie zwróciliście uwagę, kompozycja ta łączy artystów z zupełnie innych światów muzycznych i to jest też pewne odzwierciedlenie ducha mistrzostw, które po raz pierwszy odbywają się w trzech krajach i mają 16 miast, które goszczą 48 najlepszych drużyn na świecie. Zostawiam was zatem z piosenką, z hymnem Mistrzostw Świata DNA.

To był utwór DNA, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, które aktualnie trwają i mam nadzieję, że jesteście zachwyceni rywalizacją. Szkoda, że bez nas. No niestety, to nie pierwszy raz, kiedy Polacy muszą obejść się smakiem, jeśli chodzi o rywalizację mundialową, ale wszyscy pewnie mamy nadzieję, że za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Moi drodzy, jak wyglądała historia z innymi utworami, z innymi hymnami Mistrzostw Świata? No te koleje losu, te historie układały się w przeróżny sposób. I wybrałem dla was takie ciekawe przykłady. Kilka takich ciekawych przykładów. Oczywiście czas antenowy nie pozwala, by wszystkie wam tutaj ukazać. No, na pewno ciekawym przykładem była piosenka Football Marelli Rodowicz, która była piosenką mundialową podczas mundialu w RFN, czyli w Republice Federalnej Niemiec w 1974 roku. Ale ja wybrałem inny przykład. Z 1994 roku zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Mundial wtedy tam się również odbywał, ale Stany były jedynym gospodarzem. I wtedy wybrano piosenkę, która już była bardzo znana, bardzo popularna i nie była napisana na okazję mundialu, ale stała się oficjalnym hymnem mundialu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o piosenkę We Are The Champions formacji Queen. Autorem tekstu i muzyki do tej piosenki jest oczywiście Freddie Mercury. A piosenka pochodzi z albumu News of the World z 1970 siódmego roku. Zostawiam was zatem z zespołem Queen i Freddie Mercury.

To był Freddie Mercury i formacja Queen w piosence We Are The Champions. A teraz pędzimy do innego ciekawego przykładu, który wiąże się z sukcesem też reprezentacji Polski na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Tam polska reprezentacja zdobyła brązowy medal, zajęła trzecie miejsce i autorem hymnu oficjalnego Mistrzostw Świata w 1982 roku jest Placido Domingo, wybitny śpiewak operowy, ale również dyrygent znany na całym świecie. Tutaj podjął się takiej próby kompozytorskiej i skomponował przeciekawy hymn, który tak bardzo pięknie kojarzy się z Hiszpanią. Zresztą przekonajcie się o tym sami. Zostawiam was z hymnem Mistrzostw Świata w 1982 roku w Hiszpanii. Canción de España.

To był hymn Mistrzostw Świata w 1982 roku w Hiszpanii, Canción de España 82, autorstwa Placido Domingo. A teraz zostawiamy na jakiś czas muzykę mundialową, ale wrócimy do niej jeszcze na koniec dzisiejszej audycji. Teraz chciałbym, abyśmy zajęli się drugim tematem, który anonsowałem na początku audycji, mianowicie do twórczości Maurice'a Durufle, a właściwie do jednego utworu, którego dzisiaj będziemy w całości mieli okazję wysłuchać. Maurice Durufle to kompozytor, który zmarł 30 lat temu, 16 czerwca 1986 roku. Natomiast urodził się w 1902 roku w Louviers. W latach 1912-1918 uczęszczał do katedralnej szkoły chóralnej w Rouen. Tam uczył się gry na fortepianie i organach. I generalnie tradycja chóralna bardzo mocno zakorzeniła się w języku muzycznym Maurice'a Durufle. W wieku 17 lat przeprowadził się do Paryża. Zaraz potem, w 1920 roku, w wieku 18 lat, wstąpił do Konserwatorium Paryskiego. Tam pobierał nauki gry na organach, naukę harmonii, fugi, akompaniamentu, a także kompozycji. I jeśli chodzi o kompozycję, był w klasie innego wybitnego francuskiego kompozytora Paula Dicasa. Co jest interesującego i ciekawego w postaci Maurice'a Durufle? Tych rzeczy jest wiele. Jedną z nich chociażby to, że opublikował 14 kompozycji. To niewiele jak na kompozytora żyjącego 84 lata. Sami przyznacie. I to kompozytora z tak ogromnym talentem, taką ogromną muzykalnością i z takimi sukcesami, które odnosił podczas studiów w paryskim konserwatorium muzycznym. No to dlaczego 14 opusowanych kompozycji? Ponieważ był perfekcjonistą, nie pozwalał na publikację kompozycji, co do których nie był przekonany, a rzadko kiedy był przekonany. Był bardzo krytyczny wobec swoich kompozycji. Dlatego też tych kompozycji opusowanych jest niewiele. I chociażby fakt opusowania swoich kompozycji w XX wieku wskazuje na to, że był człowiekiem zakorzenionym w tradycji. Mimo tego, że świat zataczał kręgi ku nowym brzmieniom, odważnym eksperymentom, to jednak Maurice Durufle nieustępliwie pielęgnował swój własny, bardzo odosobniony styl. W czasach postępu i ciągłych zmian technik kompozytorskich, estetyki i oczekiwań odbiorców, jego wyznacznikiem była niezmienność i konserwatyzm. Ale ten konserwatyzm był piękny, był ujmujący. Chociażby taki jak w opus magnum Maurice'a Durufle, czyli w Requiem, czy też w muzyce organowej, która jest przecudowna Maurice'a Durufle. Właśnie, to jest XX wiek. Praktycznie można by powiedzieć, że cały XX wiek, bez tam kilkunastu lat, Maurice Durufle przeżył i dotknął wszystkich przemian, które z dekady na dekadę się w muzyce poważnej działy, a on mimo wszystko pozostał sobą w tym wszystkim. I to jest chyba bardzo takie ujmujące. Dzisiaj nie posłuchamy co prawda Requiem Maurice'a Durufle, ale z pewnością jeszcze to się wydarzy, mogę wam to obiecać, ale chciałem dotknąć innej kompozycji, która jest mniej znana, ale jest przecudowna i jest jednym z niewielu dzieł orkiestrowych, stricte orkiestrowych Maurice'a Durufle, czyli Trzy tańce. To opus szóste Maurice'a Durufle, szóste dzieło z tych 14 opusowanych. Najpierw powstała trzyczęściowa taka suita, można by powiedzieć,

orkiestrowa, takie dzieło cykliczne. Dopiero potem sam kompozytor w 1932 roku, czyli w tym samym roku, kiedy powstały trzy tańce, dokonał też transkrypcji zarówno na cztery ręce, jak i na dwa fortepiany. Historia tego utworu też jest specyficzna, ponieważ najpierw powstała tylko jedna część z tych trzech części, trzech tańców, można by tak powiedzieć, czyli tamburyn, bo taką nazwę nosi trzecia część. I pierwotnie to miała być muzyka w tle, zamówiona do sztuki Edwarda Dujardena, ale ta współpraca nie doszła do skutku. Niemniej jednak Durufle ukończył tę część, a po tym jak pokazał ją swojemu mistrzowi, mentorowi Paulowi Dukasowi, został on zachęcony do tego, żeby jeszcze rozbudować orkiestrację i dodać kolejne dwie części. I tak powstał cały cykl trzyczęściowy trzech tańców. Wszystko, co jest charakterystyczne dla języka Maurice'a Durufle, tutaj jest. Przecudowna harmonia, prześpiewna, przecudowna, kojąca muzyka, która tutaj się pojawia. A ta trzecia część, czyli tamburyn, jest najbardziej taka interesująca, ciekawa. Co więcej, w tej trzeciej części pojawia się saksofon, który wcale tak obecny jeszcze w muzyce symfonicznej, w muzyce orkiestrowej nie był. Tutaj się ten saksofon pojawia i tak trochę pobrzmiewa, nawet bym powiedział tak nieco jazzowo. No to cóż, chyba najwyższy czas, żeby zostawić was z trzema tańcami Maurice'a Durufle. Cały cykl trwa około 20-21 minut. Zostawiam was z Symphonią of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Trzy tańce, opus 6 Maurice'a Durufle.

To był Maurice Durufle i jego trzy tańce opus szóste na orkiestrę symfoniczną w wykonaniu Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. A teraz na koniec dzisiejszej audycji wracamy do akcentu mundialowego, sportowego. Przed nami kolejny hit mundialowy, którego nie mogło zabraknąć na koniec dzisiejszej audycji. Życzę wam wszystkiego dobrego na tę końcówkę tygodnia i ten upalny, iście letni wieczór. Ale zapomniałem powiedzieć, o jaką piosenkę chodzi. No chodzi oczywiście o Waka Waka Shakiry. To właśnie na koniec dzisiejszej audycji. Tak, oczywiście pro forma przypomnę, że to piosenka, która była oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. Wszystkiego dobrego, mundialowych emocji, wypoczynku, wszystkiego, co najlepsze dla was. Dobrego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.

0: Dobre radio.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
3: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
4: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
2: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.
2: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
3: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
2: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na Wschodzie.
3: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
2: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
2: Ojcze nasz, codziennie odmawiamy tę modlitwę nawet kilka razy. Tak do niej przywykliśmy, że może już nie zauważamy, jak bardzo jest wymagająca, i to od pierwszych słów. Bóg nie jest tu po prostu Ojcem, jest naszym Ojcem. Owo nasz obejmuje każdą osobę, która żyje lub kiedykolwiek żyła na tym świecie. Nikogo nie może wykluczyć. Mówiąc Ojcze nasz, uznajemy, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, moim bratem, moją siostrą. Pomyśl, o kim dziś będę pamiętać, mówiąc do Boga Ojcze nasz?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 6, w którym detektyw Fix objawia całkowicie uzasadnioną niecierpliwość. Oto w jakich okolicznościach wysłano depeszę dotyczącą pana Foga. Dnia 9 października w środę w Suezie oczekiwano parostatku Mongolia, należącego do Towarzystwa Żeglugi Wschodnioindyjskiej. Statek miał przybyć o godzinie 11 rano. Był to żelaznej konstrukcji parowy statek pasażerski, śrubowy, wyposażony w pomost spacerowy o wyporności 2800 ton, dysponujący nominalną siłą 500 koni parowych. Kursował regularnie między Brindisi a Bombajem przez kanał Suezki. Uważano Mongolię za jeden z najszybszych statków, jakimi rozporządzało przedsiębiorstwo. Stale przekraczał szybkość przewidzianą w rozkładzie żeglugi, to znaczy owe przepisowe 10 mil na godzinę między Brindisi a Suezem oraz 9,53 mili między Suezem a Bombajem. Na molu toczyła się ciżba tubylców i cudzoziemców. Od jakiegoś czasu obcokrajowcy wezbraną falą napływali do tego miasta, które jeszcze niedawno było pospolitą dziurą nadmorską, a dziś, dzięki wspaniałemu dziełu pana Lesseps'a, kroczyło ku świetnej przyszłości. W tłumie oczekujących na Mongolię wyróżniało się dwóch ludzi. Jednym z nich był miejscowy konsul brytyjski, który od czasu przybycia na tę placówkę oglądał co dzień, wbrew sceptycznym przewidywaniom rządu i ponurym proroctwom inżyniera Stevensona, coraz liczniej zawijający

0: płynące do portu statki angielskie. Dzięki otwarciu kanału Sueskiego skracały one o połowę dawną swą trasę z Anglii do Indii, wiodącą wokół przylądka Dobrej Nadziei. Drugi mężczyzna, przechadzający się po molu, był chudy i mały, o nerwowej, inteligentnej twarzy, który z podziwu godnym uporem ciągle marszczył brwi. Spod długich rzęs błyskały ogniste oczy, których blask, zresztą w razie potrzeby, tłumiła czujna wola właściciela. W tej chwili mały człowieczek zdradzał wyraźnie zniecierpliwienie. Chodził tam i z powrotem, nie mogąc snać wytrzymać na tym samym miejscu. Nazywał się Fix, a był jednym z falangi detektywów i tajnych agentów rozesłanych po głośnym okradzeniu banku do licznych portów świata. Zadaniem Fixa było pilnie obserwować wszystkich przejeżdżających przez Suez, a w razie potrzeby iść w ślad za podejrzanym osobnikiem dopóty, dopóki nie nadejdzie nakaz aresztowania. Akurat dwa dni temu Fix otrzymał z dyrekcji policji londyńskiej rysopis przypuszczalnego sprawcy kradzieży. Wyłaniał się z niego obraz wytwornego, eleganckiego pana, którego pamiętnego dnia zauważono w sali wypłat Banku Angielskiego. Detektyw mocno się przejął wysokością nagrody, którą obiecano wypłacić w razie schwytania przestępcy i z łatwo zrozumiałą niecierpliwością czekał teraz na przybycie Mongolii. Więc utrzymuje pan, panie konsulu, że spóźnienie jest wykluczone? Po raz dziesiąty chyba pytał towarzyszącego mu urzędnika. Wykluczone. Wczoraj sygnalizowano obecność statku na pełnym morzu, na wysokości Portsaidu, a przecież 160 km kanałem dla takiego wyścigowca jest igraszką. Powtarzam panu, że Mongolia zawsze zagarnia premię 25 funtów, którą rząd ofiarowuje za każde 24 godziny zyskane na tej trasie. Czy parostatek płynie wprost z Brindisi? Wprost z Brindisi, gdzie wziął ładunek dla Indii i skąd odpłynął w sobotę o godzinie 5 po południu. Miej pan przeto cierpliwość tylko go patrzeć. Jednego natomiast nie mogę pojąć. W jaki sposób, mając jedynie schematyczny rysopis, zdoła pan rozpoznać owego ptaszka, jeżeli w ogóle jest on na pokładzie Mongolii? Panie konsulu, ludzi tego gatunku nie tyle rozpoznaje się, co się odczuwa instynktem. Po prostu trzeba mieć nosa, czyli ów szósty zmysł, z którym zawzięcie współzawodniczą wzrok, słuch i węch. W ten sposób przytrzymałem już niejednego takiego dżentelmena. Jeśli mój ptaszek rzeczywiście płynie na Mongolii, nie ma mowy, żeby zdołał mi się wymknąć. Życzę powodzenia, bo chodzi tu o niebyle jaką kradzież. O wspaniałą kradzież, wykrzyknął z entuzjazmem Fix. 55 000 funtów. Rzadko się zdarza podobna gratka. Złodzieje zadowalają się dziś byle czym. Rasa szepardów karleje. Łakomią się teraz na kilka szylingów. Panie Fix, mówi pan o tym z takim zapałem, że z całego serca życzę panu sukcesu. Ale zwracam jeszcze raz uwagę, że w tych warunkach sukces nie będzie łatwy. Wie pan doskonale, że jak można wnosić z nadesłanego rysopisu, złodziej jest z pozoru łudząco podobny do uczciwego człowieka. Panie konsulu, tonem wyroczni powiedział Fix. Najczęściej bywa tak, że wielcy złodzieje mają pozory uczciwych ludzi. Tym, którzy wyglądają na łajdaków, jedno tylko pozostaje – prowadzić uczciwe życie. W przeciwnym razie zostaliby nakryci w mgnieniu oka. I dlatego w naszym fachu najbaczniejszą uwagę trzeba zwracać na tak zwanych porządnych ludzi. Przyznaję, że praca moja, dodał z pewną melancholią, nie należy do łatwych. Właściwie jest to raczej bardzo trudna sztuka, a nie taki sobie zawód jak inne. Jak z tego wykładu widać, detektywowi nie zbywało na zarozumiałości. Tymczasem na molu zaczynał się ruch. Przybywali gromadnie marynarze wszelkich narodowości, tragarze, drobni kupcy, pośrednicy i fellachowie. Moment przybycia parostatku zdawał się zbliżać. Było na ogół pogodnie, wiał jednak chłodny wschodni wiatr. W promieniach bladego słońca majaczyły z dala delikatne zarysy minaretów. Ku południowi ciągnęło się dwukilometrowe molo, osłaniające port jakby ramieniem od wód Morza Czerwonego. Po morzu sunęły statki rybackie i statki żeglugi przybrzeżnej, które zachowały w swej sylwetce coś ze szlachetnej linii starożytnych galer. Fix kręcił się wśród pospólstwa i z nałogu starego wyżła policyjnego taksował każdego przechodnia błyskawicznym rzutem oka. Było 10:30. Ten przeklęty statek chyba nigdy nie przyjdzie, wykrzyknął słysząc bicie portowego zegara. Już powinien być niedaleko, odpowiedział konsul. Jak długo zatrzyma się w Suezie? 4 godziny, akurat tyle, ile trzeba na załadowanie węgla. Musi należycie zaopatrzyć się w paliwo, bo od Suezu do Adenu, położonego na drugim krańcu Morza Czerwonego, jest 1310 mil. I z Suezu płynie wprost do Bombaju. Bezpośrednio do Bombaju, nigdzie nie zawijając. W takim razie złodziej, jeśli odbywa swą podróż na Mongolii, wysiądzie najprawdopodobniej w Suezie i jakąś inną drogą dotrze do posiadłości francuskich czy holenderskich w Azji. Musi się orientować, że w Indiach, które należą do Anglii, byłoby mu zbyt ciasno. Chyba, że jest to człowiek wyjątkowo przebiegły. Pan wie najlepiej, że angielski przestępca znajdzie pewniejsze schronienie w Londynie niż gdziekolwiek indziej. Wypowiedziawszy to zdanie, które wprawiło Fixa w głęboką zadumę, konsul wrócił do swego biura, znajdującego się nieopodal. Detektyw pozostał sam. Pełen niecierpliwości, nurtowany dziwnym przeczuciem, że złodziej jest na pewno na pokładzie przybywającego statku. Istotnie, jeżeli ten genialny łajdak ma zamiar dostać się do Ameryki, to musi obrać drogę na Indię, mniej strzeżoną, bo trudniejszą do kontrolowania niż szlak atlantycki. Ale nie było już czasu na rozmyślania. Ostry gwizd syreny oznajmił wejście statku do portu. Najpierw u wejścia do kanału ukazał się wysoki dziób Mongolii, a gdy zegar wydzwaniał 11:00, parostatek rzucił kotwicę, wypuszczając z piekielnym hałasem resztki pary. Podróżnych na statku było sporo. Niektórzy pozostali na górnym pomoście, napawając się malowniczym widokiem miasta, inni powsiadali do czółen przewoźników, które natychmiast po wejściu Mongolii do portu otoczyły ją gęstą chmarą. Fix nie spuszczał oka z wysiadających. W tej chwili jakiś mężczyzna, bezceremonialnie, rozepchnąwszy gromadę fellachów, zbliżył się do detektywa i zapytał go grzecznie o biuro konsula angielskiego. Jednocześnie pokazał mu paszport, który chciał zaopatrzyć w wizę. Fix, wiedziony instynktem, wziął paszport do ręki i szybkim rzutem oka sprawdził rysopis właściciela. Omal nie zdradził się ze swoim wzruszeniem. Palce trzymające dokument zadrżały. Rysopis, sporządzony w paszporcie, odpowiadał najdokładniej temu, który nadesłał naczelnik londyńskiej policji.
1: To nie jest pański paszport, spytał.
0: Nie, to paszport mego pana.
1: A gdzie on jest?
0: Został na statku. Trzeba jednak, żeby zgłosił się osobiście w konsulacie w celu stwierdzenia tożsamości. A bez tego się nie obejdzie?
1: To jest nieuniknione.
0: Więc gdzie jest ten konsulat?
1: Tam, w rogu placu, odpowiedział agent, wskazując ręką budynek stojący o 200 kroków dalej.
0: Wobec tego wracam po mego pana. Wcale nie będzie zachwycony całą tą mitręgą.
1: I nieznajomy pasażer, skłoniwszy się, zawrócił w stronę statku.
2: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
3: Lektura w Radiu Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.